dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi cię.

0: Nowa Jelenia Góra.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: Mogłaś, mogłam, mogliśmy lepiej się poznać.

0: Jeleniej Górze czeka nas mieszanka słońca i chmur. Rano temperatury nie przekroczą 11 kresek, więc będzie dość chłodno. Powietrze czyste, dlatego oddycha się przyjemnie. Po południu możliwe przelotne opady, ale nie ma co się martwić, bo temperatura podskoczy do 19 stopni. Jutro też możemy spodziewać się lekkiego deszczu, a temperatura sięgnie 17 kresek. Pamiętajcie, że wiosenna pogoda bywa kapryśna, więc warto mieć parasol pod ręką. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są News SK2. Zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji, zaznaczył J.D. Vance, pytany, dlaczego Stany Zjednoczone nagradzają Władimira Putina, a karzą najlepszego sojusznika. Jak podkreślił, Stany Zjednoczone nie zmniejszyły liczby żołnierzy nad Wisłą o 4000, a chodzi jedynie o opóźnienie planowanej rotacji. Zaznaczył również, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, nie została jeszcze podjęta. Groźny wypadek w powiecie łosickim na Mazowszu. Motolotnia runęła na pole tuż po starcie. Do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 18 w Ostromęczynie Kolonii.
3: 58-letni motolotniarz, mieszkaniec powiatu łosickiego, z obrażeniami został przetransportowany helikopterem LPR do szpitala. Powiadomiono Komisję Wypadków Lotniczych.
2: Informuje Emilia Matejczuk z policji. Pilot maszyny doznał obrażeń nóg. Policjanci z Łosic wyjaśniają teraz okoliczności wypadku. Spór o kształcenie położnych. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych protestuje przeciwko zmianom przygotowanym przez resort zdrowia. Chodzi o pomysł, by studia z położnictwa zastąpić 18-miesięcznym kursem. Samorząd alarmuje, że nowe przepisy mogą obniżyć jakość opieki nad kobietami i noworodkami. Projekt jest na etapie konsultacji, a uwagi można zgłaszać do 15 czerwca. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: W zaproponowanej nowelizacji przepisów przyszłe położne najpierw kończyłyby pielęgniarstwo, a dopiero później odbywały dodatkowe 18-miesięczne kształcenie z położnictwa. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych podkreśla, że nie brała udziału w przygotowaniu obecnej wersji projektu i apeluje o utrzymanie położnictwa na uczelniach jako kierunku zamawianego.
5: Bo nam bardzo zależy na tym, żeby zawód położnej jak najbardziej był kształcony na zasadach, które obecnie obowiązują.
4: Mówi Mariola Łodzińska. Według danych Izby w Polsce pracuje ponad 30 tysięcy położnych. Do 2030 roku 76% z nich ma być w wieku emerytalnym.
2: Dziękujemy, to był Mateusz Gołębiewski.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: SK2 Sport. Arsenal mistrzem Anglii. Szanse na dogonienie kanonierów stracił w przedostatniej kolejce Premier League Manchester City. Arsenal został mistrzem po 22 latach. Sezon na trawie bez Carlosa Alcaraza. Hiszpański tenisista ogłosił, że opuści tę część sezonu. To oznacza, że nie wystąpi w wielkoszlemowym Wimbledonie. 23-latek od kilku tygodni leczy kontuzję nadgarstka.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: 6:03. Szybko sobie sprawdziłem, ile się dzieci urodziło w 2025 roku w Polsce, żeby sobie policzyć, na ile dzieci jedna położna przypada, bo słyszeliśmy, że 30 tysięcy położnych jest w Polsce.
9: U mnie w zeszłym roku ani jednego, tak tylko się tłumaczę.
8: Tak, ani jednego. Dobra, akurat 238 tysięcy dzieci. Mhm. Czyli 240 podzielić na 30, czyli 24 na 3, 8 dzieci na jedną położną.
9: Znam jednego typka, co to ma 10 na sumieniu, podejrzewam.
8: Położny.
10: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
9: SK2. A ja nie wiem, czy on położył, czy...
8: Ale zobaczcie, jak to jest. Na jedną położną przypada 8 dzieci w tym kraju.
9: Razy 800? Nie.

0: 9 minut po 6. Jest jakby koniec miesiąca, powoli się zbliża.
1: Jesteśmy w połowie, tak, ale to jest...
0: 10 dni. To co? To 2/3 za nami, jakby nie patrzeć.
1: No, to tak trochę więcej niż połowa, czyli w zasadzie już koniec.
0: No, już koniec.
1: Można powiedzieć, że niedługo Sylwester.
0: Tak, tak też można powiedzieć, więc zakupy trzeba zrobić. Ja na przykład robiłem wczoraj i

0: nie męsko.
1: Ale wstyd.
0: Wychodziłem z tego auta i mówię, może ja jestem bi, albo coś innego.
1: Nie mów, że na dwa razy musiałem.
0: Na dwa razy po zakupy? Na dwa razy musiałem schodzić drugi raz po zakupy. Nie wziąłem się na raz.
1: Przynosisz wstyd całemu gatunkowi męskiemu.
0: Tak. Zrobiłem totalnie niemęską rzecz.
1: Jej.
0: I jest mi z tego powodu wstyd i chciałem ten wstyd uzewnętrznić. Zrobiłem po prostu bardzo niemęską rzecz na świecie.
1: Dobrze, to ja też się przyznam w takim razie. Jeżeli już robimy coming out z rana, to ja też się przyznam. Moi drodzy, ja na przykład mam nie jedną, nie dwie, ale aż trzy pary butów.
0: Jeju.
1: Mam trzy pary butów.
0: Ja żąbek. To też jest totalnie niemęska rzecz.
1: Zupełnie.
0: Ja w jednych chodzę cały sezon.
1: Tak?
0: W jednych. I rzadko myję w ogóle je.
1: No ale już jak mówimy sobie szczerze, to po prostu powiedzmy sobie szczerze. No robimy czasami niemęskie rzeczy. I moi drodzy, dzisiaj w Radiu SK 2 stereotypy, czyli dwa stare typy i stereotypy od was. 7268 26 826. Co jeszcze niemęskiego może zrobić mężczyzna?
0: Totalnie niemęskiego. Takie tylko totalnie niemęskiego.
1: Ale zupełnie męskiego, prawda? No.
0: I zarówno faceci, jak i kobiety. Odzywajcie się, co totalnie niemęskiego może zrobić mężczyzna.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

0: teraz mam już z kim.
1: Wyobraź sobie, że facet śpiewa tę piosenkę, a nie Doda. To
2: może
1: też,
2: teraz mam już
1: też by mogło być takie trochę niemęskie, nie?
3: No, zależy o co by mu chodziło, bo może teraz mam już z kim się spotkać.
1: Zależy, jakby to zaśpiewał też, nie? No właśnie, no tak. Ale to akurat Doda w Radio SK 2:18 po 6:00. Dzisiaj jakby uzewnętrzniają się mężczyźni. Sami faceci poza anteną do nas dzwonili. Totalnie.
3: I chwalą się. Kto wie więcej o naszych stereotypach jak my, mężczyźni?
1: Jak oczywiście. Nie my. Dokładnie. Marcin z nami, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Marcinie, my dzisiaj o takich totalnie niemęskich rzeczach, które zdarza nam się poczynić. Co to może być?
4: No, moim zdaniem noszenie torebki przez mężczyznę na zakupach za kobietę.
3: Ale torebki w sensie mnie... jej torebki?
4: No tak, jej torebki z pieniędzmi, które wydaje na zakupach na inne rzeczy.
1: W sensie my idziemy,
4: dla mnie to jest po prostu...
1: Idziemy z żoną, dziewczyną, tam nieważne z kim, z kobietą, idziemy do galerii, tak? I ona ma szał
4: tak,
1: i daje ci torebkę, żebyś za nią nosił, a ona ma szał. I ona wchodzi do sklepu, a ty sam z torebką zostajesz na tym.
4: Dokładnie. No, to wygląda dramatycznie, no. Kobiety mówią, że to wygląda po prostu słabo, a...
3: Bo to jest taka, wiesz co, bo to jest taka perfidna zasadzka zastawiona przez nasze partnerki, po to, żeby żadna inna się do ciebie już nie zbliżyła, prawda? Ale ona widzi z daleka, że wisi na mężczyźnie torebka damska. To albo z nim jest coś nie tak, albo znaczy się zarezerwowany.
4: Metoda jest prawidłowa.
1: No właśnie. Ale wiecie, co wam powiem, że raz na przykład to bardzo prawidłowa reakcja mojej żony była. Ja powiedziałem, daj podtrzymam ci tę torebkę, a ty sobie idź. A ona mówiła, no weź. Do mnie, no weź. No i ja wtedy tak.
4: Taka powinna być reakcja.
1: Tak, wygrałem życie.
3: Nie.
1: Wygrałem żonę.
3: Przecież ona powiedziała, no weź.
1: Nie, w sensie, że mi nie da.
3: A, że
1: takie,
3: ci nie
1: no weź.
3: Da,
1: tak. Takie, no weź.
3: No to ja bym to czytał na dwa sposoby,
1: tak?
3: Nie? No oczywiście. No weź, no weź.
1: Dobra, Marcin, a zakupy na raz nosisz, czy nie?
4: Staram się na raz, ale nie zawsze mi to wychodzi, jak koledze. Chociaż mam blisko do domu, ale... Ja myślałem właśnie, tak jak tutaj rozmawialiście, że to przypadłość tylko moja taka jest, zabierania zakupów na raz, ale się cieszę, że tylko nie właśnie okazało się, że nie tylko moja.
1: No i myślę, że nie tylko moja i twoja i jeszcze wielu innych mężczyzn teraz pod tym samym się podpisze. Marcin, dzięki, wysyłamy do ciebie radiowe prezenty od Radia SK2.
3: Męskie.
1: A my teraz włączamy sekretarkę, włączony jest Messenger, możecie wysłać głosówki 726-826-826 lub Messenger, co totalnie niemęskiego zdarza wam się poczynić.
3: Mężczyźni, no.
5: SK2.
3: Ale kobiety też mogą mówić, co niemęskiego robią mężczyźni.
1: Oczywiście.
3: No, a jak?

0: wygląda na...
1: 25 minut po szóstej, przeglądamy też dla was internet. Ostatnio bardzo dużo aktywności papieża Leona XIV. Tu jakieś 6-7 pokazał, a teraz dowiadujemy się, że powołał komisję do spraw sztucznej inteligencji. Specjalna komisja w Watykanie.
2: No proszę bardzo. Jak wiadomo, sztuczna inteligencja przetwarza dane w chmurze, prawda? A więc no, na logikę, kto ma się nią bardziej zajmować, jak nie papież?
1: No bo gdzie są chmury, prawda? No.

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Cech. Restauracja regionalna w Kudowie-Zdroju. Przepyszna kuchnia, lokalne produkty i najbardziej efektowne

0: koktajle od polskiego mistrza Bartosza Gierackiego. Rozsmakuj się w naszych daniach i mistrzowskiej kawie z własnej palarni. Restauracja Cech Kudowa Zdrój. Znajdź nas na Facebooku.
1: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu

0: no, dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Poranek w Jeleniej Górze zapowiada się spokojnie. Temperatura wyniesie około 13 kresek, a na niebie zobaczymy zarówno słońce, jak i chmury. Powietrze będzie dobrej jakości, a ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na samopoczucie. Po południu możliwe są przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 19 stopni. Wieczorem znowu może pojawić się lekki deszcz, a termometry pokażą 17 kresek. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Jeleniej Górze wracamy do polskich hitów.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Zbliża się 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. W Dnieprze zginęły dwie osoby, a 6 zostało rannych. Zniszczono m.in. magazyn żywności. W obwodzie sumskim policja informuje o 4 ofiarach. W Konotopie i Szostce drony uderzyły w bloki mieszkalne. Trwa akcja ratunkowa. Eksplozje odnotowano także w Odessie i obwodzie zaporowskim. Zniszczona jest infrastruktura cywilna. Amerykanie zmniejszą liczbę brygad pancernych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Jak wyjaśnił rzecznik Pentagonu, to powód opóźnienia sił amerykańskich w Polsce. Wcześniej głos po rozmowie z szefem Pentagonu zabrał szef MON. Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła, podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. Będzie drożej na szlakach w Tatrach. Dziś bilet do Tatrzańskiego Parku Narodowego kosztuje 11 zł. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, turyści zapłacą dodatkowo złotówkę i 65 groszy dziennie. Pieniądze mają trafić do ratowników stopru. Projekt jeszcze jest w trakcie prac i nie wiadomo, kiedy nowe opłaty mogą zacząć obowiązywać.

0: 23 minuty zostały nam do 7.
1: Jeżeli zastanawialiście się, jak brzmi rano dwójka, to właśnie w ten sposób.
0: Wajda i Jarząbek, Jarząbek i Wajda. To my.
1: Po pierwsze,
0: dzień dobry.
1: Wiktor Waligura i Dry School 4 pory roku to też jest numer 2 naszej polskiej gorącej dwudziestki, na którą zachęcamy was, żeby zagłosować. To jest bardzo męskie, żeby
0: same dwójki jeszcze, z SK2.
1: No.
0: Same dwójki w
1: zasadzie. Same dwójki, no.
0: Jak wchodzicie na stronę naszą, dwójka, to SK2.
1: Dwójka jest bardzo męska, to jest bardzo męska liczba, prawda?
0: Najbardziej męska nawet ze wszystkich cyfr.
1: Oczywiście, że tak. Tak więc, no, duże szanse na to, że Dry School wyleci z miejsca drugiego. Bo jeżeli wszyscy zagłosują na miejsce drugie, czyli na ten kawałek, który przed chwilą słyszeliście, to będzie pierwszy.
0: No wtedy. Tak, no, a jedynka to już nie taka męska.
1: Trzeba by było się zastanowić, prawda? No,
0: ale na pewno każdy by ją chciał, szczególnie w gorącej polskiej dwudziestce. Ta lista w piątek po 18:00 głosować można na sk2.pl.
1: Tak jest. No. I jest na przykład, gdybyśmy podzielili 20 na 2, to by było po 10 i 10 na 2 to by było 5 i 5 na 2 to by było 2,5.
0: Dobra, a ja teraz chciałbym coś przełamać, bo dzisiaj o mężczyznach troszkę rozmawiam, o niemęskich rzeczach troszeczkę rozmawiamy.
1: Proszę
0: tak?
1: Bardzo.
0: To totalnie niemęską piosenkę teraz zagram, totalnie. SK2. Bo o kobiecie.
1: No, ale która śpiewa o mężczyźnie.
0: Ja, ona o mężczyźnie śpiewa?
1: Tak.
0: O mogęśce.
1: To był Maj, bo miała Saska Kępa. Oj, głupia ty, ale coś tam było, żeby go zostawiła w końcu.
0: Tak?
1: Żeby go puściła.
0: Chłop też się tam pojawia.

0: pufcy, pukawcy, pufcy, pukawcy. I tak to
1: i
0: leci.
1: Pufcy i pukawcy.
0: I pufcy i pukawcy. Ja sobie czasami tak pufcy pukawcuję do polskich utworów.

0: Jest dobry bicik. Tutaj w Gosie Andrzejewicz niby spokojny, ale bicik jest. 11 minut do 7.
1: A proszę bardzo, kobieta się odezwała w temacie męskości. Tak jest. SMS-a dostaliśmy.
0: Słuchamy.
1: 7268268826. Faceci mają problem z wynoszeniem rolek po papierze toaletowym. Jeszcze jak dojdzie do tego tłumaczenie, że dziecku przyda się do szkoły, 12-latkowi na plastykę albo technikę, to wtedy praca robi, to wtedy robią ambitniejsze prace. To Magda napisała.
0: Koniec,
1: ja chciałem powiedzieć tak, Madziu, droga, właśnie niewynoszenie rolek po papierze toaletowym
0: jest
1: z łazienki
0: bardzo
1: jest bardzo męskie.
0: No, my pytamy o niemęskie rzeczy, a tak. Niewynoszenie rolek jest męską domeną, męską rzeczą, męskim stereotypem.
1: No to Marcin, proszę bardzo, też SMS napisał. Wziąć walizkę od dziewczyny na wakacje. Większą walizkę od dziewczyny na wakacje.
0: I to jest niemęskie.
1: No tak, jeżeli bierzesz większą walizkę od
0: chyba,
1: swojej dziewczyny,
0: chyba, że jak będziesz
1: to
0: wracał, to chodzi o to, żeby w tej walizce było brzdęk, brzdęk, brzdęk,
1: no,
0: brzdęk,
1: przykład,
0: brzdęk, no to wtedy
1: jak
0: tak.
1: Bierzesz większą, ale pustą, no to jest chyba
0: to
1: męskie.
0: To jest oznaka, że tak.
1: Ale
0: tak.
1: Jak wkładasz tam trzy pary i więcej majtek, to już może być niemęskie.
0: Nie, zawsze się bierze, jak jedziesz na 6 dni, to musisz wziąć 7 par majtek, bo ta dodatka, wiesz, po co.
1: Na wszelki wypadek.
0: Na przykład, nie? Dobrze, mamy jeszcze telefonik o tych niemęskich rzeczach dzisiaj.
2: Moim zdaniem taką bardzo niemęską rzeczą, która mnie strasznie drażni, to jest jak gościu, facet, mężczyzna chodzi w tych spodniach rurkach. Nie, to jest dla mnie, to jest okropne.
1: Tak jest, pamiętajcie drodzy mężczyźni, jeżeli rurki to tylko... Tylko dla hydraulika.
0: I to takie szerokie, jeszcze z tym specjalnym wycięciem na te pęknięte plecy.
3: SK2
1: 7268268. Dzisiaj szukamy stereotypów. Co niemęskiego robią mężczyźni?

0: będzie. To chciałoby się, żeby młodość była na zawsze.
1: Lepiej jak strzyka czasami.
0: Jak strzyka?
1: No, to przynajmniej masz wymówkę.
0: Wiesz, że żyjesz.
1: Czujesz, że żyjesz.
0: No to chodzi, co tam młodzi wiedzą o życiu.
1: Tak, możecie nam zazdrościć, prawda, tych bolących pleców, tych...
0: kości, zawianych karków.
1: Kości pękających, tak no. jest. No.
0: Dobrze, mamy 4 minuty do 7. Najświeższe newsy już za chwilę w Radiu SK2. Pentagon potwierdza, będzie mniej amerykańskich żołnierzy w Europie. Więcej o tym już za chwilę, bądźcie blisko.
2: SK2.

0: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterie? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
2: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
3: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
2: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
3: To nawet lepszy początek.
1: Uniwersytet DSW IDEIS wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideis.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW IDEIS.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Jeleniej Górze robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje

0: 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Dzień zaczniemy z mieszanką słońca i chmura. Termometry wskażą około 12 kresek. Powietrze będzie dobrej jakości, więc oddychać się będzie lekko. W miarę jak dzień będzie się rozwijał, możemy spodziewać się przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 19 stopni. Wieczorem możliwe są kolejne przelotne deszcze, a słupki rtęci spadną do 17 kresek. Warto mieć przy sobie parasol, bo pogoda może nas zaskoczyć. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Jest decyzja. Pentagon oficjalnie potwierdza, zmniejszamy liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak stwierdził w oświadczeniu rzecznik Departamentu Wojny, łączna liczba tak zwanych brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Co to oznacza dla Polski, to sprawdzał nasz reporter Jakub Krzyżak.
5: Jak twierdzi Pentagon, nic szczególnego. Liczba amerykańskich wojsk w naszym kraju ma się nie zmienić, a ostatnie zamieszanie wokół rotowanej w Polsce brygady pancernej rzecznik Pentagonu Sean Parnell tłumaczy tymczasowym opóźnieniem. Podobne zapewnienie płynie z Białego Domu. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji. Z Europy zostanie wycofanych około 5000 żołnierzy wojsk USA i to oznacza powrót do stanu sprzed wojny na Ukrainie, ale dowódca sił NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz zapewnia, że nie osłabi to zdolności obronnych sojuszy w regionie. Państwa bałtyckie i Polska mocno rozbudowały swój potencjał sił zbrojnych. Pentagon zapewnia, że o całej sytuacji Pete Hegseth miał uprzedzić szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
4: Tragiczny finał poszukiwań młodego mężczyzny na jeziorze Juxty. Nurkowie wydobyli z wody ciało 18-latka.
6: Ekipa sonarowa wyznaczyła punkt, w którym prawdopodobnie znajduje się poszkodowany. Nurkowie niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, wydobywając na powierzchnię ciało poszukiwanego od rana 18-latka.
4: Mówi rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Do wypadku, przypomnijmy, doszło wczoraj o poranku. Rower wodny, którym płynęło 4 maturzystów, wywrócił się. 3 mężczyzn przeżyło, a od rana trwały poszukiwania 4 z nich. Maturzyści, którzy przeżyli, byli pod wpływem alkoholu, nie mieli na sobie także kapoków. Przyjechali na Mazury, żeby odpocząć. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiSu dowiedział się z prasy.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
4: Manchester City stracił szansę na Mistrzostwo Anglii, a to oznacza, że po pierwszy od 22 lat tytuł sięgnął Arsenal. City wczoraj zremisowało swoje spotkanie i nie ma już szans na dogonienie Londyńczyków. Z kolei szczebel niżej w Anglii skandal szpiegowski. Angielska Liga Piłkarska wykluczyła Southampton z finału baraży o awans do Premier League. To kara za nagrywanie przez Sztab Świętych treningów rywali.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Prawie 3 minuty po 7.
10: A propos tych niemęskich rzeczy, tak się zastanawiałem, wiecie co, to przyszło mi coś jeszcze do głowy.
9: No.
10: Otóż jakiś czas temu zakładałem nogę na nogę.
9: Nogi tak? Na nogi się nie zakłada.
10: Nie zakłada, nie. Absolutnie. Na szczęście później przytyłem i teraz wyglądam jak prawdziwy mężczyzna, bo nogi już nie mogę na nogę założyć. Zobacz.
9: No, ale że tobie wcześniej to nie przeszkadzało. Oj, dziwne, Jarząbku, dziwne.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: SK2. Ja to się boję, że sobie coś potłukę. Jak a zakładasz... ty się nie bałeś?
10: A ty zakładasz nogę na nogę?
9: No nie, bo się boję, że sobie coś potłukę.

0: No trzeba zrzucać wszystko, żeby lżej było.
1: No ale to jest takie niemęskie.
0: Ale wtedy mniej spalania jest.
1: No ale to jest takie niemęskie.
0: Nie pali ci ósemeczkę, tylko ci spali powiedzmy szósteczkę na sto.
1: Tak kolega chciał tutaj zajawić, proszę bardzo. Tak, bo posłuchajcie, dostaliśmy nowe maksymalne ceny paliw i grzmią portale różnego rodzaju, że tak, drogo, to jeszcze nie było.
0: Poczekajcie, cena na dziś maksymalna 95, 6,52, 98, 7,07.
1: No to jest najwyższa cena z tych najniższych.
0: On kosztuje 7, równe. On maksymalnie może kosztować. No i tak drogo jeszcze nie było. Ja mam wrażenie, że oni tak powoli te maksymalne podwyższają, żeby później jakiegoś szoku nie było, jak z powrotem ten VAT i te akcyzy powrócą,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, myślisz, że nas przyzwyczajają do tego powrotu.
0: Musi być drożej, żeby później było taniej.
1: No właśnie, bo być może oni obniżą, prawda? I co z tego, że to taniej, to i tak będzie drożej niż wcześniej? Sukces zawsze można później odtrąbić, nie?

0: O, już myślałem, że nic... A, nie, nic nie będzie grało. Gąbka mi spadła. Przepraszam, muszę to zrobić. A, dobra, nie było słychać.
1: Zrobiłeś? Nie było słychać.
0: Chciałem, bo te żurawie, co mikrofony na nich wiszą, one na takich żurawiach u nas w radiu wiszą, i jakby one czasami skrzypią.
1: No, to tak więc mało męskie rzeczy dzisiaj w Radiu SK2. No i odbieramy telefony na 7268-26826. Co mężczyźni robią o męskiego?
2: No ja tak myślę, nie wiem, czy to się nadaje ten, ale myślę, że tak nie bardzo męskie to robić siku na siedząc.
0: No dobra, no tak średnio się nadaje. Podobno, na antenę, ale to prawda.
1: Podobno zdrowsze.
0: Ale mało męskie.
1: Ale mało męskie. Pamiętajcie, że jeżeli sikać, to tylko na Supermana można ewentualnie.
0: No, dobra, to ten temat już zostawmy, może coś innego.
1: Nie o sikaniu?
0: Mało męskiego, uspokój się.
1: Dobra,
3: dzień dobry, jak już tak lecimy stereotypowo, to chciałbym powiedzieć, że ja tak nie męsko to piekę ciasta.
1: To chociaż za kalca powiedz, że pieczę.
0: Za kalca.
3: Od dzieciństwa uwielbiam te kalce, więc myślałem, że mi się uda, niestety.
1: Nawet za kalec mu nie wyszedł, no.
0: Ach.
1: No, mało męskie.
0: Bardzo
1: męskie.
0: Ale przyznał się, gratulujemy. Tak. Jesteśmy z tobą, my też. Niektóre rzeczy tam takie mało męskie.
1: Ale że za kalsa nie potrafi zrobić. SK2.
0: Niektórzy wszystko, co, do czego się dotkną, to im wychodzi.

0: A wstawcie tam sobie krakowski, rzeszowski, tarnowski, kielecki, radomski, szczeciński, gdański, sopocki, białostocki. Jaki byście nie chcieli, to będzie piękny dzień. Czesław Niemen na antenie Radia SK. 25 minut po 7.
1: Na przykład lubelski też może być, a w Lublinie doszło do serii, w lubelskim raczej, w całym województwie, prawda? Doszło ostatnio do serii podpaleń. I co ciekawe, uwaga, bo policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę w tej sprawie, podejrzanego o 6 podpaleń ściółki leśnej na terenie powiatu radzyńskiego.
0: Ja wam powiem, uwaga, on się od razu przyznał, tak, ale to nie jest najciekawsze. To nie
1: on
0: jest najciekawsze.
1: Po prostu to robił, bo chciał zostać strażakiem.
0: Chciał zostać strażakiem i podpalał. Gość po prostu myślał, że straż pożarna podpaliła, a straż wodna gasi. SK2.

0: autopromocja.
1: Sękacz z Podlasia, majonez z Kielc, oscypek z Podhala.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: Dla mnie liczy się to.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: Bo to nie jest mam talent, my jesteśmy programem.
1: SK2, najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by All Your Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
10: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.

0: No i Polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Dziś w Jeleniej Górze zapowiada się zmienna pogoda. Rano niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce też się pojawi. Temperatura wyniesie około 15 kresek, a powietrze będzie czyste. Po południu spodziewajmy się niewielkich przelotnych opadów, a termometry pokażą maksymalnie 19 stopni. Wieczorem temperatura spadnie do 17 kresek, a deszcz może jeszcze przelotnie nas zaskoczyć. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 w Jeleniej Górze już za chwilę.
10: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Żołnierz z batalionu zmechanizowanego 1. Warszawskiej Brygady Pancernej oraz jego znajome zatrzymani z narkotykami. Mężczyźni wpadli podczas kontroli samochodu w Białej Podlaskiej.
12: W aucie ujawniono ponad kilogram suszu konopi innych niż włókniste, a badanie wykazało, że kierujący znajdował się pod wpływem środków zabronionych.
5: Mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W domu jednego z mężczyzn policja znalazła prawie 2 kg mefedronu i inne środki odurzające. Mężczyznom grozi do 10 lat więzienia. Ktoś bezmyślnie niszczy kartki pogotowia w Koszalinie. Od marca doszło już do 6 uszkodzeń. Jednorazowy koszt naprawy to ponad 6 tysięcy złotych, a pojazd zostaje na kilka dni wyłączony z użytkowania. IMGW ostrzega przed burzami. Alert pierwszego stopnia obowiązuje w 4 województwach na wschodzie Polski. Możliwe są silne opady deszczu i grad. Porywy wiatru mogą osiągać do 60 km na godzinę, a alerty obowiązują dziś od 13 do 20.

0: właśnie, chodzi o to, żeby być, a tu niektórzy jednak chcą gdzieś tam sobie uciec. Gosia Socha, aktorka,
1: tak,
0: chce wziąć udział w reality show. Jest taki nagłówek. Socha zostawiła męża i dzieci, wybrała Azję.
1: O, to mnie trochę zdziwiłeś, bo one przeważnie wybierają Bohuna. No, ewentualnie Skrzetuskiego. Ewentualnie.

0: tanecznie, imprezowo, 7.53. Też tak może być i też tak jest w Radiu SK2. Do 8 się zbliżamy, będziemy grać w Państwa Miasta zatem. Można się zgłaszać, a dzisiaj zgłoszenie będzie na podstawie SMS-a, który do nas przyszedł, bo przyszedł taki SMS.
1: Cześć,

0: Polska 2. Dzisiaj mam 48 na torcie i proszę o życzonka.
1: No właśnie, czego życzyć osobie tuż przed 50?
0: Bo my nie wiemy, my jeszcze nie jesteśmy przed 50.
1: Jeszcze nie aż tak, więc jeśli wiecie, co można życzyć osobie tuż przed 50, to odpowiedzią właśnie na to pytanie zgłaszamy się do gry Państwa Miasta. 726-826-826 albo na Messengerze też można się zgłosić. Tam pamiętajcie, żeby zostawić nam swój numer telefonu. Czego życzyć osobie tuż przed 50?
0: Ja wiem. Na pewno nie 50. Co najmniej setki.
1: Czyli dwie 50.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
8: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest RZ.

0: w Jeleniej Górze czeka nas całkiem przyjemny dzień. Termometry pokażą około 14 kresek, a słońce będzie próbowało przebić się przez chmury. Po południu możliwy jest przelotny deszcz, ale temperatura wzrośnie do 19 stopni. Jutro możemy spodziewać się deszczowej aury z maksymalną temperaturą do 17 kresek. W piątek znowu słońce będzie walczyć z chmurami, a temperatura sięgnie 20 stopni. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Zbliża się 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Wielki najazd na Warszawę. O 12 z Placu Zamkowego rusza manifestacja Solidarności. Uczestnicy chcą, by senatorzy zgodzili się na referendum w sprawie Zielonego Ładu. Ze Śląska do stolicy, oprócz m.in. górników czy innych grup zawodowych, wyjechała dziś o poranku spora grupa rolników. Rozmawiał z nimi nasz reporter Darek Brombosz.
3: Tak, jest do tej pory, to jeszcze jest 2 lata i nas nie ma. To, co ostatnie lata się dorobiliśmy, teraz będziemy musieli i już z tego dokładamy.
4: No myślę, że to zmierza ku upaści gospodarki tutaj w Polsce, nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
5: Co Zielony Ład oznacza bezpośrednio dla pana jako rolnika tutaj ze Śląska?
3: No ograniczenie produkcji żywności.
6: Ja prowadzę gospodarstwo rodzinne, które zostałem przekazane od ojca. Prowadzę już je sam z 10 lat. Tak źle jak teraz, to nie było nigdy.
2: Rolnicy zapewniają, że nie wjadą do stolicy ciągnikami. Na proteście będą dodatkowo domagać się wsparcia w walce z niskimi cenami skupu oraz skutkami suszy. Premier zabiera głos w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Donald Tusk mówi, że Amerykanie powinni mieć precyzyjną wiedzę o zarzutach wobec Zbigniewa Ziobro. Sprawą mają zająć się ministrowie. Rząd liczy, że to może mieć znaczenie w sprawie ewentualnej ekstradycji.
7: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji. Wiem, że pan minister Żurek już podjął działania. Zakończy się sukcesem.
2: Podkreśla Donald Tusk. Ul ze starej pralki? To możliwe w Kielcach. Na terenie tamtejszego parku technologicznego stanęła wyjątkowa, edukacyjna pasieka z recyklingu.
8: Ule mają czerwone daszki. W tym młynie, który się kręci w naszej pralce, wyprodukowaliśmy takie właśnie ule, które zaprojektował też kielczanin Tomasz Waśkiewicz.
2: Wyjaśniał Krzysztof Kieszkowski, prezes fundacji Odzyskaj Środowisko.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: SK2 Sport.
2: Towarzyski turniej w Sosnowcu i Katowicach, pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Ci otwierają reprezentacyjny sezon. Towarzysko zagrają z Ukrainą, Bułgarią i Serbią. Podopieczni Nikoli Grbicia zaczną dziś od meczu z tą ostatnią. Koszykarze Dzików Warszawa wyszli na prowadzenie w ćwierćfinałowej rywalizacji z Treflem Sopot. W trzecim meczu wygrali 85-78 i prowadzą 2-1. Rywalizację z Legią przedłużyli za to koszykarze MKS-u Dąbrowa Górnicza. Ci wyszarpali zwycięstwo 92-91 i doprowadzili do 4. meczu.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: No i mamy już 2 minuty po godzinie 8 się zrobiły nam.
12: Ja teraz chciałem coś powiedzieć.
11: Proszę.
12: I nie wiem, czy się pochwalę, czy pożalę. Powiedz. Nigdy nie muszę prosić moich dzieci o nic 2 razy.
11: Pięknie, ładnie.
12: Zawsze 42 razy. Nigdy 2. Nigdy 2.
11: To się ciesz, że nie masz rudych dzieci, bo rudy 102.
10: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
11: A gdzie Szarik?
12: A pies?
11: A gdzie Szarik?
12: A pies?
11: No w szafie. Szarik w szafie. Tam
12: nie mam psa. Nie mam psa. 2,5 minuty już po 8. Maryla, nasza kochana. Ale to już było. Oj, rozmarzymy się, coś czuję.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nas ciągnie do najlepszych polskich hitów, to u nas w Radiu SK2 męskie granie tegoroczne. 9, prawie 10 minut po 8.
2: Gdyby PZPN nie istniał, to trzeba go by było sobie wymyślić. Po prostu uwielbiam tych ludzi.
1: PZPN to jest hit, to schodzący mem.
2: To jest po prostu, dzięki nim nasze życie staje się lepsze i jaśniejsze i bardziej uśmiechnięte. Wyobraźcie sobie, ostatnia aferka wybuchła z
1: akcja,
2: PZPN-em.
1: Nie wiem co.
2: Tak, w roli głównej. Bo tak, my się z Japończykami wymieniamy czasami z sędziami, prawda? W sensie Japończycy przyjeżdżają do nas, żeby posędziować sobie na przykład ekstraklasę, a my naszych sędziów wysyłamy do Japonii. I tak. Okazuje się, że jeden z sędziów, pan Arkadiusz, dostał się do Japonii, ale uwaga, z dwutygodniowym opóźnieniem. A dlaczego się dostał z dwutygodniowym opóźnieniem? Bo się okazało, że miał tam jakieś tam problemy wizowe, a poza tym związek napisał tak, nie dysponuje środkami na zakup nowego biletu lotniczego dla sędziego. Czyli najpierw miał problemy z wizą, a później jak trzeba było mu kupić nowy bilet.
1: To PZPN-u na bilet nie stać.
2: Nie stać, nie ma pieniążków w kasie. No i sędzia po prostu gdzieś tam nazbierał, uciłał i w końcu poleciał.
1: Za swoje.
2: Z dwutygodniowym opóźnieniem, ale poleciał.
1: Za swoje.
2: Za swoje.
1: No a ja wiem, to wynika z tego, że na każdym zgrupowaniu PZPN-u działacze w lożach VIP-owskich po prostu mają odlot. No. Później na bilety nie starcza.
2: No i później sędziego, zrobili z nim to, co potrafią najlepiej. No, zrobili sędziego w butelkę i już.
3: SK2.

0: Możemy sobie zadzwonić do radia, napisać, że chcemy wziąć udział.
1: My a wtedy my odzwaniamy,
0: bierzemy, odzwaniamy i gramy.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w radiu SK2.
0: Tak zrobił Konrad, tak zrobił Gabriel. Dzień dobry.
5: Cześć, witam.
1: No, mój zakolaku, podaj mi koło.
0: Zakolaku, ja jeszcze nie mam zakoli, ale mam koło.
1: No masz koło. No. Siedzisz za kołem, więc jeszcze z zakolakiem.
0: Przypominamy zasady, koło, panowie, naszej zabawy. Gracie o prezent marzeń wartości 500 zł. Kręcąc w prawo lub w lewo kołem, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne, gramy?
5: Ja jestem gotowy.
0: Jedno usłyszałem gotowość.
1: A Gabriel, jesteś gotowy?
0: Oj, coś cię słabo słychać, Gabrielu.
1: Kurczę.
0: Musisz chyba się przełączyć, może masz

0: roślina?
1: Jabłko.
0: Kolor?
1: Jaskrawo zielone.
2: No i zaliczamy ten. Niech będzie. Ojej. Ale Jackiewicz.
0: No Jackiewicz. Tutaj... Ale kto, poczekaj. Mówisz Jackiewicz i kto ci przychodzi do głowy?
2: Nikt.
0: Naprawdę?
2: Naprawdę nikt.
3: Będzie wojna za 2 lata.
2: I kto to jest? Jackowski to jest. Jasnowic.
0: A to nie Jackiewicz?
2: No widzisz?
0: O.
2: A i co?
0: O, to się źle powiem.
2: Jackiewicz nic mi totalnie nie przychodzi. Jakbyś powiedział imię jeszcze do tego, to byśmy sobie sprawdzili, czy to jest znana osoba. Ale samo nazwisko Jackiewicz, ja bym nie zaliczył.
0: No dobra, no to
2: ja bym niestety, Kondradzie,
0: Jackowski jest, no ja
2: nie
0: myślałem,
2: zaliczył.
0: Że to ten, co, widzi.
2: Ten, co widzi różne rzeczy, to jest Jackowski chyba.
0: No dobra,
2: Jackiewicz. A raczej chyba na pewno. Dobra. Dwa punkty, Konradzie, będą dla ciebie. Gabriel, jak tam zasięg?
4: No, słychać mnie.
2: Lepiej, zdecydowanie lepiej. W prawo, w lewo?
4: No niech będzie w lewo.
2: W lewo, kręcimy kołem. Przypominam, 2 punkty do przebicia masz, Gabrielu.
0: Widzisz?
4: Okej.
2: Więc zadanie teoretycznie nie jest trudne, ale zobaczymy, jaką sobie literę wybierzesz, bo wypadł joker.
0: Czyli sobie sam wybierasz literę, oprócz J.
4: Czyli?
0: K.
2: K. K, 20 sekund, państwo.
4: Kanada.
2: Miasto.
4: Kraków.
2: Tytuł filmu.
4: Plan.
2: Imię.
4: Katarzyna.
2: Roślina.
4: Kapusta.
2: Potrawa.
4: Kapusta zasmażona.
2: Tak myślałem, że to powiesz. To samo bym powiedział, jakbym odpowiadał. Tak samo, jak już kapusta roślina, to kapusta zasmażona też bym tak powiedział. No to, to tak było na wybrzmieniu. Dobra, żeby nie było dużej przewagi, bo i tak masz dużo punktów, Gabrielu. 5-5. Ustalmy, że to jest 5-5 tak. Do 2. Prezent
0: jakby
2: marzeń
0: się,
2: jest
0: jakby
2: twój.
0: Ktoś się pytał o ten Klan.
4: No. Dzięki.
0: Serial, nie serial. Jest film Klan, proszę bardzo, z 2012 roku.
2: I czołówkę ma też. Jak? Bo coś

0: życie, życie. Dobra, dobra, wystarczy. Gabriel ma prezent marzeń, Konrad ma nagrody pocieszenia, jutro też zagramy.
1: Państwa miasta.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
4: A ten Lubicz to cały czas jest doktorem, czy to już zrobił profesurę? Nie wiadomo.
0: Nie no, on to już musi być szefem wszystkich doktorów.
4: To jest po prostu
0: to jest
4: tak,
0: niemożliwe.
4: Po tylu latach?
5: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto.

0: żal. Stoję w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź żyć. Ogrzej się na parę chwil. Wiosna, wiosna.
1: Ona cały czas trwa, ta wiosna. 20 maja w kalendarzu, 8:25 na zegarach. Jest ciepło, wszystko się zgadza.
2: I mamy kolejną aferkę. Lubimy aferki oczywiście. Posłuchajcie, na jednym z portali, gdzie się kupuje i sprzedaje, takim popularnym, pojawiły się ostatnio bardzo drogie długopisy. I okazuje się, że jest to pewien myk, żeby obejść przepis o zakazie sprzedaży papierosów, e-papierosów. Czyli jak macie bardzo drogi długopis wystawiony, to znaczy, że to jest taka
1: ukryta opcja. Że być może jest to papieros.
2: Rozumiecie, że to papieros.
1: Dobra, no to znając naszych błyskotliwych szeryfów polityków, niedługo czeka nas zakaz sprzedaży długopisów w internecie.
2: I właśnie wtedy w Polsce skończy się popis.

0: Wstawka Radia SK2.
1: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
0: Gorąca Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
7: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
8: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki 5 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
14: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
15: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W Dzień Dziecka wyruszcie w podróż ze smokiem Diplodokiem na pokładzie Galerii Sudeckiej. Już 29 i 30 maja dwa dni pełne atrakcji dla dzieci i fanów kultowych komiksów Tadeusza Baranowskiego. Wśród nich spotkanie ze smokiem, konkursy z nagrodami, bajkowa ścianka do zdjęć, zaczarowane warsztaty. Zapraszamy!
0: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
19: Dziś w Jeleniej Górze pogoda będzie dość zmienna. Przed południem możemy spodziewać się przelotnych opadów, ale nie martwcie się, bo nie będą one zbyt intensywne. Temperatury będą oscylować wokół 16 kresek, co jest całkiem przyjemne na tę porę roku. Po południu zrobi się cieplej, termometry wskażą nawet 19 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się obawiać silnych podmuchów. Jakość powietrza pozostanie na dobrym poziomie. Zostańcie z SK2 po kolejne polskie hity.
18: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Opóźnienia pociągów na kolejowej trasie z Rzeszowa do Krakowa to przez wypadek na torach. Około godziny 7 rano w Trzcianie pod Rzeszowem pociąg potrącił człowieka. Ruch jest na trasie wstrzymany, wprowadzono komunikację zastępczą autobusami. Awaryjne lądowanie awionetki na lotnisku w Michałkowie niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego.
6: Powodem była usterka przedniego koła maszyny.
7: Mówi Martin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Samolot długo krążył nad ziemią bez redukowania. spowodować nadmiar paliwa, na szczęście nikomu nic się nie stało. Pierwszy krok w stronę awansu do French Open zrobiła Katarzyna Kawa. Polska tenisistka wygrała w pierwszej rundzie kwalifikacji. To wcześniej udało się też Mai Chwalińskiej. By dostać się do głównej drabinki w Paryżu, będą musiały wygrać jeszcze dwa spotkania.

0: wy słuchacie SK2, jesteście doinformowani.
1: Oczywiście.
0: Jak coś was w życiu ominęło, w historii was ominęło, to jesteśmy my.
1: I od razu wiecie, co straciliście.
0: No. I co się działo kiedyś, na przykład 20 maja, ale 2005 roku, bo dzisiaj do tego jakby się cofamy, to jest 21 lat temu.
1: Oczko!
0: Kącik odkurzający. Jak przez 4 lata pozbyć się długów, zmienić samochód czy zbudować dom? To proste, wystarczy zostać parlamentarzystą. Tak pisała Gazeta Olsztyńska 20 maja 2005 roku.
1: I zobacz, 21 lat minęło i nic się nie zmieniło. Tak jest, żeby mieć kasę, trzeba dostać odpowiednią dietę, czyli tą poselską.
0: Tak, no. Tak, to jest bardzo dobra dieta. Dużo sałaty, dużo kapuchy.
1: No i trzeba pamiętać, że sprawy ludzi muszą wam latać wtedy kalafiorem. O.

0: Co to ci biotechnolodzy robią to? Się w głowach największych fizjologów nie śniło.
1: Czy bio to jaki to jest kosz? To brązowy.
0: Jak?
1: Bio, to brązowe.
0: Na brązowe, no.
1: No, to na brązowo robią. No to co oni robią?
0: Powiedz. No, wskrzeszają wymarłe gatunki. Na przykład teraz chcą stworzyć jakiegoś ptaka, który żył w Nowej Zelandii i wymarł na pograniczu tam XIII-XVI wieku, już go nie było. A teraz stworzyli skorupki i z tych skorupek, skorupki są z 3D i wykluło się z nich 26 kurcząt i to ptak Moa on się nazywa i chcą go odtworzyć. Co więcej, firma wcześniej ogłosiła, ta, która stworzyła te nowe ptaki Moa, odtworzenie wilka strasznego, ale tu naukowcy też kręcą nosem, że to nie prawdziwy wilk, tylko hybryda, bo tam mają zastrzeżenia, że takie hybrydy biotechnologiczne.
1: Tak, kręcą nosem. To jest po prostu ze strachu. Te naukowcy po prostu się boją.
0: Czego?
1: Wilka złego.
2: SK2.
0: A ptaszka Moa? No. Ale ptaszki wskrzeszają
1: wymarłe. Kto się boi ptaszka?
0: Ptaszki. No? Już naukowcy dawno to wymyślili. Niebieskie tabletki są na to.

0: A w dzień szukaj słońca. Wystarczy spojrzeć w górę i to słoneczko powinno nam świecić wysoko
1: jaki
0: nad nami.
1: Mądry czego, jesteś.
0: Czego wam życzymy? 5 minut do 9. Dzisiaj dzień pszczół. Bardzo ważne to jest, bo no. Pszczoły dużo zapylają i wtedy kwiatki rosną i jest miło i sympatycznie.
1: A myślałem, że powiedz coś o bzykaniu.
0: No, bzykają z rana też sobie i to jest najlepiej, z rana się najlepiej bzyka. Pozdrawiamy wszystkie pszczółki, pszczoły. Dawajcie nam miodek, zapylajcie no. Kwiatki. Tak ma
1: do
0: być.
1: Do roboty,
0: tak
1: pszczoły!

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
3: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
2: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
3: To nawet lepszy początek.
4: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+, w Jeleniej Górze robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu na

0: spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hej, brolerzy, gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
3: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Dziś w Jeleniej Górze przedpołudnie zapowiada się z lekkim przelotnym deszczem, ale nie ma co się martwić, bo temperatura będzie przyjemna, osiągając około 16 kresek. Wiatr będzie słaby, więc parasol raczej nie będzie potrzebny. Po południu możemy liczyć na wzrost temperatury do 19 stopni, a słońce zacznie przebijać się przez chmury, przynosząc trochę więcej jasności. Jakość powietrza pozostanie dobra, dlatego możemy oddychać pełną piersią. Zaraz w radiu SK2 Newsy, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Najpierw Kraków, potem Warszawa i Gdańsk. Szef węgierskiego rządu z wizytą w Polsce. Dziś w Warszawie spotka się z premierem i prezydentem. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy pojawi się temat Zbigniewa Ziobry?
6: Na pewno podczas spotkania z Donaldem Tuskiem. Już podczas konferencji w Krakowie węgierski premier odniósł się do tej sprawy. Peter Madziar przekazał, że Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych wyjechał najpewniej z innego unijnego kraju. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granice Schengen, więc zrobił to najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Z kolei premier Donald Tusk zlecił ministrom przygotowanie informacji dla strony amerykańskiej o zarzutach, które ciążą na Zbigniewie Ziobrze.
7: Być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
6: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma być już gotowy, prokuratura jednak czeka na prawomocną decyzję sądu w sprawie jego tymczasowego aresztowania.
5: Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nadużyć Funduszu Sprawiedliwości. Tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn podejrzani są w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskim. Sąd zgodził się na areszt, a powodem jest grożąca wysoka kara i obawa matactwa.
8: Sąd wskazał, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzani istotnie dopuścili się popełnienia zarzucanych im czynów, a ponadto zdaniem sądu istnieje realna obawa, że gdyby podejrzani pozostawali na wolności, mogli

0: wpływać na toczące się przeciwko nim postępowanie karne.
1: Mówi rzecznik olsztyńskiego sądu Adam Barczak. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Według prokuratury jeden z podejrzanych śmiertelnie pobił chłopca. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczaniu nastolatka. Cała czwórka odpowie też za nieudzielenie mu pomocy. Sekcja zwłok Mikołaja nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. Książka albo audiobook prosto do domu i to za darmo. Biblioteka Gdynia uruchomiła nową usługę dla mieszkańców. Z oferty mogą skorzystać osoby starsze i chore i takie, które nie mogą dotrzeć do biblioteki.
2: Usługa polega na zgłoszeniu nam chęci wypożyczenia czy to książki, czy audiobooka w dogodnej dla czytelnika formie, mailowo, telefonicznie, do naszej koordynatorki do spraw dostępności. Umawiamy dogodny termin i bibliotekarz dostarcza książkę do domu pod drzwi.
1: Mówi Magdalena Kruszyńska, wicedyrektorka Biblioteki Gdynia. Aby skorzystać z usługi, nie trzeba posiadać aktywnej karty bibliotecznej.
3: SK2 News. Jelenia Błażej Stachewicz. Od roku zamiast remontu spory i niejasności. Niebawem mogą jednak ruszyć prace. Audyt w sprawie drogi 366 Piechowice-Kowary nie wykazał uchybień. Należy jednak wykonać ponownie odwierty sprawdzające grunt przy zbiorniku Sosnówka, mówi starosta karkonoski Mirosław Górecki.
4: Jeżeli będzie grunt inny niż w pierwotnym projekcie, no to projektant będzie się zastanawiał, jaką technologię zastosować do remontu tej drogi.
3: Przetarg na ten etap prac może ruszyć w połowie czerwca. W planach jest 10 takich etapów z finałem pod koniec 2029 roku.
5: Światowy Dzień Pszczół. Uwijamy się dla Was, grając najlepsze polskie hity. W tej godzinie mam dla Was 10 polskich kwiatków. Będziemy sobie skakać między nimi. Muzycznie na początek romantyczny duet. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy 3 minuty po 9.

Uchyla nam Urszula, niebo dla Ciebie w Radiu SK 2 to za nami, no i chyba właśnie jakieś niebiańskie moce czuwają nad znanym piłkarzem Luką Modriczem. On udowadnia, że wiek to naprawdę tylko cyfra, bo w tym roku kończy 40 lat, a po raz piąty zagra, słuchajcie, na mundialu. No pozostaje tylko czekać, aż facet po 50 zgarnie kolejną złotą piłkę. I wiecie co? Wcale to by mnie nie zdziwiło.

0: uczymy się całe życie. Sarsa, naucz mnie w Radiu SK2. Takie polskie hity wam jak najbardziej gramy, ale żadnej specjalnej nauki czy też kursu nie potrzeba, żeby po godzinie 11 odpowiedzieć na bardzo proste pytanie odnośnie olsztyńskiej kortowiady i też zgarnąć podwójny karnet właśnie na to wydarzenie. A jak nie jesteście jeszcze tak za bardzo przekonani co do tej imprezy, to uwaga, Maryla Rodowicz, bracia Kasperczyk, Wilki, Young Iggy, Kizo, Żabson, no nawet Warius Manks i Kasia Stankiewicz się tam znajdą, tych wszystkich artystów dzięki właśnie temu karnetowi dla dwóch osób będziecie mogli posłuchać na żywo już w przyszłym tygodniu po 11. Kolejny karnet komuś z was bardzo, ale to bardzo chętnie oddam. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dilera Husqvarna.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja po

0: Stawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
3: I po reklamie.

0: Rocznik 83. Serca Gwiazd i Halina Frąckowiak. Takie polskie hity, które zresztą pozwalają nam podróżować w czasie do lat 80. Gramy Wam bardzo chętnie w Radiu SK2. Za to po godzinie 10 w pięciu hitach na piątkę Michał Hanczak zabierze nas muzycznie na kortowiadę.
1: Reklama.
2: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny.

0: fizyczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
5: To będzie ostatnia reklama. Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
6: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
7: I po reklamie.
8: Przedpołudnie w Jeleniej Górze zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry wskażą 18 kresek, a choć niebo będzie w większości zachmurzone, słońce od czasu do czasu wyjrzy zza chmur. Ciśnienie stabilne, a jakość powietrza dobra, więc oddychać się będzie lekko. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 19 stopni. Jutro również może pojawić się deszcz, ale maksymalnie będzie 18 kresek. Jak coś się zmieni w prognozach, damy Wam znać za godzinę.
9: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Trzech Polaków zatrzymanych za szpiegostwo. ABW podejrzewa, że działali na rzecz Rosji. Mężczyźni mają od 48 do 62 lat. Usłyszeli już zarzuty. Prokuratura zarzuca im m.in. działania o charakterze dywersyjnym.
10: Rozpoznawanie i rozmieszczenie wojsk NATO na terytorium RP, wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze dezinformacyjnym i czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
9: Dariusz Aleksandrowicz z Biura Ministra Koordynatora do Spraw Służb Specjalnych. Mężczyźni nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Grozi im od 8 lat więzienia do dożywocia. Sąd w Białymstoku zastosował 3-miesięczny areszt wobec podejrzanych. Decyzja USA nie zmienia relacji z Polską. Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja po zmianach w rozmieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie. Liczba brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Szef MON podkreśla, że nie ma żadnej decyzji niekorzystnej dla Polski. Zmiany mogą jedynie opóźnić część rozmieszczeń. Kosiniak-Kamysz spotkał się rano z Christopherem Mahoneyem z amerykańskiego dowództwa.
11: Mówiłem, uspokajając sytuację, że nie ma żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. I to zostało wczoraj potwierdzone. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Nie podjęto decyzji o zmniejszeniu, tylko tymczasowe wstrzymanie.
9: A Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska jest modelowym sojusznikiem USA. Utrudnienia na kolei. Wstrzymano ruch pociągów na trasie Sędziszów Małopolski, Rzeszów Główny, a powodem jest śmiertelne potrącenie na torach na odcinku Trzciana Rzeszów Główny. Do zdarzenia doszło dziś po 7:00. Osoba przebywała w miejscu niedozwolonym poza przejściami i przejazdami. Pociągi do Przemyśla, Tarnowa i Krakowa mają opóźnienia.
12: Przewoźnicy organizują zastępczą komunikację autobusową. Szczegóły na temat organizacji ruchu są podawane na portalu pasażera, a także w komunikatach nadawanych na stacjach i przystankach.
9: Informuje Dorota Szalacha z PKP PLK, a utrudnienia na tym odcinku mogą potrwać kilka godzin.
13: SK2 News, Jelenia Góra.
14: Błażej Stachewicz. Trzy osoby z zarzutami. Jest też wniosek o ich tymczasowy areszt. Przesłuchano mężczyzn odpowiedzialnych za śmiertelne pobicie 47-latka, którego ciało znaleziono w parku w Świebodzicach. Sprawcami są obywatele Ukrainy w wieku 19, 31 i 36 lat. Grozi im do 15 lat za kratami. Z Colim Jam i Mr. Polska na scenie wielkich jeleniogórskich juwenaliów do studenckiego święta w stolicy Karkonoszy został już tylko jeden dzień, a impreza rusza jutro na Błoniach Jeleniogórskich.
15: Tu Radio SK2, minęła 10:00, dziś w kalendarzu dzień metrologii, więc tym bardziej dzisiaj warto mierzyć siły na zamiary, no w sensie, żeby się po prostu nie przepracowywać. Co ja wam będę owijała w bawełnę? Przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów nieprzerwanych reklamami. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Oskar Cyms wie, co dzieje się na Kortowiadzie. Co noc gramy wam w Radiu SK2 i co noc od czwartku do soboty włącznie masa świetnych artystów zagra w przyszłym tygodniu w Olsztynie. W tym tygodniu w pięciu hitach na piątkę opowiada właśnie o tych artystach Michał Hanczak.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Nam zdecydowanie nie jest wszystko jedno. W Radiu SK2 kochamy polskie hity i gramy je non-stop. Michał Hanczak, zapraszam na kolejny z moich wyborów pięciu hitów na piątkę. W tym tygodniu są to hity od artystów, których zobaczymy już w przyszłym tygodniu w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim na Kortowiadzie. 28, 29 i 30 maja na scenach pojawi się ponad 20 artystów. Większość z nich doskonale znacie z naszej anteny. Wśród nich będzie zespół Video, który z pewnością zagra jeden ze swoich największych hitów, czyli Wszystko Jedno. Wracamy do 2015 roku. To właśnie wtedy ukazała się płyta Doskonale Wszystko Jedno, która przyniosła tę piosenkę. Następczynie takich hitów jak chociażby Bella, Soft w duecie z Anią Wyszkoni, Fantastyczny Lot, Papieros czy Środa Czwartek. Ale to dopiero za hit Wszystko Jedno Wojtek Łuszczykiewicz, czyli wokalista tej grupy i cały zespół dostali pierwszą w swojej karierze platynową płytę. Kortowiada wywodzi się z juwenaliów, czyli studenckiego świętowania. Wróćmy więc z Wojtkiem Łuszczykiewiczem do czasów, kiedy on był takim młodym człowiekiem w okolicach studiów. Wtedy nie było tak różowo, jak kilkanaście lat później.
3: Kiedy byłem szczęśliwym, bezrobotnym chłopcem, pomyślałem, że byłem tak zdesperowany, że mówię, dobra, to idę śpiewać na weselach. Znalazłem jakieś ogłoszenie, poszedłem na takie przesłuchanie do takiego miłego, starszego pana, który posiadał keyboard i zeszyt z wszystkimi piosenkami i mówię, dobra, czy to prostackie, tam zaśpiewam białego misia, będzie czat. Okazało się, że nie przeszedłem próby, pan mi podziękował, powiedział, że nic z tego raczej nie będzie, więc nie dostałem pracy na weselu nawet. I co jest jeszcze gorzej, z reguły ludzie się nie przyznają, że grali na weselach, a ja nawet na weselach nie grałem. Wioska PL podwójna.
2: Na wesela może się nie nadawał, ale na wielkie sceny już tak. Na juwenalia, czyli na przykład Kortowiadę, również. Wojtek i zespół Video pojawią się na scenie w Olsztynie w piątek 20.

29 maja rozpoczną ten festiwalowy dzień, a my już rozpoczęliśmy rozdawanie wam biletów na Kortowiadę. Jeżeli jesteście zainteresowani, bądźcie czujni.

0: może.
1: Luna zamyka nam dziesiątkę najlepszych polskich hitów bez reklamy. Tutaj Radio SK 2 przed nami w tej godzinie i jeszcze zespół Perfect. Co ciekawe, wczoraj na swoim koncercie w Chorzowie, zgodnie zresztą z tradycją, Metallica zagrała i też przy okazji zaśpiewała inny utwór panów z Perfectu, czyli Chcemy być sobą, brzmiało to tak.

0: Dla mnie 10 na 10. No mucha nie siada. Nawet Metallica wie, że polska muzyka jest najlepsza.
1: SK2. SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: W Dzień Dziecka wyruszcie w podróż ze smokiem Diplodokiem na pokładzie Galerii Sudeckiej. Już 29 i 30 maja dwa dni pełne atrakcji dla dzieci i fanów kultowych komiksów Tadeusza Baranowskiego.

0: Wśród nich spotkanie ze smokiem, konkursy z nagrodami, bajkowa ścianka do zdjęć, zaczarowane warsztaty. Zapraszamy!
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
11: Jak tak, to Allegro.
12: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
15: Słyszałeś? Cosinus Young 15+, w Jeleniej Górze robi dni otwarte.
16: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
15: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
16: Kiedy to?
15: Już 21 maja. Jeleniej

0: Taki wiosenno-letni klimat czuć w kawałku Były momenty od Kasi Sienkiewicz. Kasia stawia na karierę solową. Jak najbardziej trzymamy za nią kciuki, bo te początki są bardzo, bardzo obiecujące, co słyszymy. Tu Radio SK 2, 100% najlepszych polskich hitów wam gramy. Za chwilę 11, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
4: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
3: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
4: To nawet lepszy początek.
5: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
10: Rossmann.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka.
16: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Castorama!
20: Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
21: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
22: I po reklamie.
23: Dziś w Jeleniej Górze zapowiada się ciekawa pogoda. Przed południem możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo osiągnie 19 kresek. Wiatr będzie lekki, więc parasole raczej nie będą fruwać po mieście. Po południu sytuacja się nieco ustabilizuje, a termometry nadal będą pokazywać 19 stopni. Jakość powietrza pozostanie dobra, dlatego oddychać będzie się lekko. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Jeleniej Górze za godzinę.
0: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Alarm na Litwie. Czasowo zamknięta była przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie. Litewska armia informuje o możliwym wykryciu drona przy granicy z Białorusią. Do schronu zeszli m.in. prezydent i premier Litwy. Alarm po 25 minutach został odwołany. A w tle tych niepokojących informacji nowe wyjaśnienia w sprawie zmniejszonej obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma decyzji o zmniejszeniu obecności żołnierzy USA w Polsce. Szef MON spotkał się dziś z generałem Christopherem Mahoneyem, z zastępcą dowódcy połączonych sztabów. Pentagon potwierdził wcześniej, że liczba brygadowych zespołów bojowych w Europie spadnie z 4 do 3. Przed Ministerstwem Obrony jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Co usłyszałeś w resorcie?
1: Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wycofanie jednego z brygadowych zespołów bojowych to część większej operacji zmiany obecności sił USA w Europie. Polska ma być nie tylko informowana o tym, w jakiej formie i gdzie będą stacjonować amerykańscy żołnierze.
2: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
1: Mówił szef MON i dodał, że możemy zyskać na tych zmianach.
19: Zabiegamy o to, żeby zwiększyć tę obecność?
2: Zawsze. I mamy prawo zabiegać po wypowiedziach prezydenta Trumpa, który jasno mówił, nie zmniejsza się obecność wojskowa, a możemy rozmawiać o zwiększeniu.
1: Kosiniak-Kamysz powtórzył, że całe zamieszanie wokół amerykańskich sił w Polsce to efekt jedynie opóźnienia w rotacji, a Polska, jak podkreśla USA, jest modelowym sojusznikiem.
0: Premier Węgier w Warszawie. Drugi dzień oficjalnej wizyty Petera Maciara w Polsce rozpoczął się od spotkania z Donaldem Tuskiem.
24: Kompania, baczno! Na ramię, dań! Będę kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania!
25: Czołem, żołnierze!
0: Trwają rozmowy w kancelarii premiera. Później spotkanie z prezydentem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Po południu Maciar odwiedzi Gdańsk. To jego pierwsza zagraniczna wizyta po objęciu urzędu.
26: SK2 News. Jelenia Góra.
27: Błażej Stachewicz najpierw podpalał, potem gasił. Jest tymczasowy areszt dla strażaka ochotnika z Dolnego Śląska. Mężczyzna przyznał się do winy. Grozi mu do 10 lat za kratami. To będzie tenisowy weekend. Korty na Zabobrzu wypełnią kibice i emocje godne Wimbledonu. W Jeleniej Górze ruszają Mistrzostwa Dolnego Śląska do lat 12. Zapisy trwają, zawody w sobotę. 44 dni zostały do 8 edycji Galerii Piosenki Pięknej w Wojcieszowie. Szykują się 3 dni muzycznego święta. Start 2 lipca.
28: 11:02 na zegarach, tutaj Radio SK2. Jeśli nie macie planów na przyszły tydzień, to ja bardzo chętnie ten stan rzeczy zmienię. Za chwilę ktoś z Was będzie miał szansę zgarnąć podwójny karnet na Kortowiadę w Olsztynie. Tam czeka na Was potężna dawka polskiej muzyki, więc warto zostać z Radiem SK2, a my Wam gramy najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry.

nikt nie lubi, jak mu się coś porysuje, ale akurat rysa na szkle brzmi naprawdę bardzo dobrze. To Urszula w Radiu SK2, a ja, tak jak wspominałam, mam dla Was podwójny karnet na Kortowiadę, która już w przyszły czwartek rusza w Olsztynie. Świetny line-up, wielu artystów polskich oczywiście do zobaczenia na żywo. A karnet trafi do tej osoby, która jako pierwsza na naszym Messengerze albo też przez głosówkę zostawioną na 726-826-826 odpowie na pytanie, jaka część ciała i do kogo należąca wystąpi na Kortowiadzie? No to chyba nie jest zbyt skomplikowane. Czekam na Wasze odpowiedzi. Messenger Radia SK2 albo 726-826-826. Podwójny karnet na Kortowiadę. Czeka na właściciela.

0: Na Metznera też możecie głosować w ramach Gorącej Polskiej Dwudziestki. Mówię oczywiście o kawałku Gotham, który przed chwilą słyszeliśmy na antenie Radia SK2, ale na wasze głosy czekają też nowości od pana Mroza czy pani Kasi Sienkiewicz. Głosujecie na sk2.pl. A co się działo w ostatnim notowaniu, o tym opowie Łukasz Zduńczyk już teraz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca Polska Dwudziestka Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie.

0: każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei w

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
6: I po reklamie.

0: Moim zdaniem ta piosenka pasuje do takiego hymnu dla słońca, bo zawsze chciałoby się je mieć przy sobie. Zespół Ich Troje, Zawsze z Tobą Chciałbym Być. Gramy Wam na antenie Radia SK2. Tuż przed godziną 12, przed nami oczywiście newsy, a po 12 wkrętka Kamila Nosela oczywiście.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super, no to jak dołączyć?
10: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Słyszałeś? Cosinus Young 15+, w Jeleniej Górze, robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
13: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.

0: Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
4: I po reklamie.
5: W Jeleniej Górze w środowe popołudnie ciemne chmury będą krążyć nad miastem, ale temperatura sięgnie przyjemnych 20 kresek. Wiatr będzie słaby, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Wieczorem możliwe przelotne opady, a temperatura spadnie do 17 stopni. Jutro również może być mokro z maksymalną temperaturą do 18 kresek. W piątek ciemne chmury nie odpuszczą, ale termometry pokażą do 20 stopni. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Jeleniej Górze za godzinę.
6: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Warszawa, Budapeszt. Nowe otwarcie i ciepłe słowa. Po godzinnej rozmowie premierów Polski i Węgier słyszymy.
7: Polak-Węgier, dwa bratanki.
6: Zaznaczał premier Peter Madziar i dodawał, że nie przypadkiem z pierwszą zagraniczną wizytą udał się do Polski. Ma to podkreślić znaczenie Warszawy dla Budapesztu. Ciepłych słów nie szczędził też premier Donald Tusk. Wracał również do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy wcześniej na Węgrzech dostali azyl.
8: Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację.
6: Po wizycie w Warszawie premier Peter Madziar uda się do Gdańska. W planach spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Ściągnęli z Polski na plac Zamkowy. Żądają zerwania z Zielonym Ładem i systemem ETS. W centrum Warszawy rusza protest górników, hutników i rolników. Na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa. Przede wszystkim spodziewano się dużej reprezentacji rolników. Ilu z nich pojawiło się na placu Zamkowym?
9: Dzień dobry. Organizatorzy zapowiadali, że do Warszawy przyjedzie co najmniej 100 tysięcy rolników. Na razie nie ma tu aż tak wielu osób, ale uczestnicy wciąż docierają na plac Zamkowy. Na razie trudno spotkać tu rolników. Głównie do Warszawy przyjechali członkowie Solidarności z całej Polski. Są górnicy, są też stoczniowcy z Gdańska. Manifestacja ruszy w stronę Sejmu na ulicę Wiejską. Protestujący dotrą około 15.
6: A protest zakończy się na Wiejskiej nie bez powodu. Uczestnicy domagają się od Senatu, aby poparł wniosek prezydenta o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Strażacy zbierają pluszaki, gry planszowe i inne zabawki. Charytatywną zbiórkę organizują druhowie z OSP w Kaszewicach pod Bełchatowem.
10: Czekamy na wszystkie przedmioty. Zbiórka trwa w dniu 26-27 maja na terenie naszej jednostki. Dary chcemy przekazać z okazji Dnia Dziecka 31 maja.
6: Mówi druh Michał Malecki. Zebrane przedmioty trafią do małych pacjentów onkologii w Łodzi.
4: SK2 News. Jelenia Góra.
11: Błażej Stachewicz. Siatki wracają w Karkonosze. Pracownicy Parku Narodowego właśnie montują zabezpieczenia przed turystami, a rozwiązanie wprowadzono kilka lat temu, aby turyści nie wchodzili na wysokogórskie murawy, na których rośnie m.in. pierwiosnek maleńki czy sasanka alpejska. Wrocław trzecim miastem pod względem liczby zdarzeń drogowych, tak wynika z raportu za zeszły rok. Na poziomie województw najwyższy wskaźnik zdarzeń na 10 tysięcy mieszkańców notuje Dolnośląskie, aż 131. Pełną analizę raportu znajdziecie na sk.pl.
12: 100% polskich hitów. Tak wam gramy w Radiu SK 2, potem poznacie nas w polskim eterze. W tej godzinie między innymi Mrozu, Bledka i Oddział Zamknięty. Każdy znajdzie coś muzycznie dla siebie. Kasia Groska, dzień dobry. Mamy 2 minuty po 12.
13: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Piękne imię. No tak obiektywnie mówiąc, Baśka i Wilki w Radiu SK2. A kogo wkręci dziś Kamil Nosel? Posłuchajmy.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak, słucham.
3: Czy ja do pana Dawida się dotelefonowałam?
2: Tak.
3: W sprawie informacji odnośnie, proszę pana, tutaj instalacji fotowoltaicznych oraz przeznaczenia środków. To pan, tak?
2: Tak.
3: Lewa Halina po tej stronie, proszę pana. A pan zdaje sobie sprawę z tego, proszę pana, że teraz trwają kontrole?
2: To znaczy, no trwają, no i co z tym związane?
3: Pan też podlega kontroli, jeżeli pan takie środki ma do odzyskania, to pan podlega pod kontrol.
2: Mu dobrze, no, ale to ja mogę być kontrolowany, nie?
3: No to dobrze, dobrze mam pana teraz, to przy okazji się umówię na tą kontrol. Pan chce, proszę pana, kiedy tą kontrol, żebyśmy, proszę pana, zrobili to wysyłając do pana wagi, czy też pan będzie sam chciał policzyć?
2: Bo to jest co, bo to chodzi o te wszystkie zaległości, co mam u was, nie?
3: Te zaległości musimy skontrolować.
2: Ja bym musiał poumawiać tych ludzi po prostu, żeby, no bo musi tam jechać na miejsce przecież.
3: No my nie możemy na każde miejsce, proszę pana, podjeżdżać. My musimy, proszę pana, albo panu wysłać, żeby pan to wszystko policzył i oczywiście dokumentacja fotograficzna, albo zrobić to wagowo.
2: A co znaczy wagowo?
3: No na przykład, jeżeli pana, załóżmy, 600 śrub do montażu, no to lepiej szybciej panu będzie na wagę to dać, niż liczyć.
2: Czyli te śruby, które zużyłem, są rozpisane, mam zważyć i przy was, czy przyjedziecie?
3: Nie, no proszę pana, niech pan nie wymaga od nas tylu rzeczy. My tylko wytarowaną wagę wysyłamy do pana. Pan to musi, proszę pana, wszystko zważyć i wtedy dać nam wynik. My na podstawie tego wyniku robimy pana kontrol.
2: Ale co, ja mam ją zdjąć z dachu?
3: No jak pan inaczej to poważy?
2: Demontaż i montaż fotowoltaiki to jest koszt większy niż my mamy rację oddać.
3: Czyli pan chce, proszę pana, jeszcze raz to, proszę pana, odkręcić, wszystko pojedynczo policzyć, tak?
2: No tak, tylko teraz jak mam się cofnąć i rozkręcać cały dach, wyjmować się, jak ja już uszczelnione dziury wykręcę szpilki z profi, to ja już nie wkręcę w to samo miejsce.
3: No to jak mamy pana rozliczyć? No pan mi teraz powie, no. Ani skontrolować, ani rozliczyć, a pan żąda.
2: No to ja muszę to przemyśleć, to nie jest takie, że ja podejmę decyzję w tej sekundzie, tylko ja muszę iść teraz do wspólnika, powiedzieć mu, o co chodzi, do monterów i teraz jak ten temat ugryźć, no bo jak ja zdejmę komuś to z dachu, to już nie wkręcę w to samo miejsce.
3: To może Justyna by pomogła?
4: Cześć, Ginuś, zostałeś wkręcony w Radiu SK.
2: Weź, p***wa, Justyna, często mnie p***wa, no.
4: Nie dlatego, mi się czasem trzeba się pośmiać.
2: Bardzo ją kocham, ją zabiję, jak tu przyjedzie.
1: Nosel wkręca. Zapominając już.

0: Daj mi znać.
1: Oskar Sims w Radiu SK 2. Mamy 22 minuty do godziny 13. W pracy jest miło, w pracy jest bezpiecznie, prawda? Nie to co w piaskownicach w Gdyni. Okazuje się, że ostatnimi czasy właśnie w gdyńskich piaskownicach pojawiają się żmije i to na potęgę. Służby ostrzegają, żeby absolutnie nie łapać ich na własną rękę, tylko dzwonić się po ekopatrol. Najważniejsze to nie wykonywać gwałtownych ruchów, a to akurat idealna wymówka dla każdego, kto dziś w pracy planuje po prostu widowiskowo nic nie robić.
2: SK2. Autopromocja.
3: Prawda po wywiadówce.
4: Mamo!

0: O. Ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
2: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
3: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
4: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
5: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
4: Jarząbek prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
4: Reklama.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Znowu lecicie?
15: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas.

0: Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
0: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas.

0: teorii miała być jedna doniczka.
1: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W Dzień Dziecka wyruszcie w podróż ze smokiem Diplodokiem na pokładzie Galerii Sudeckiej. Już 29 i 30 maja dwa dni pełne atrakcji dla dzieci i fanów kultowych komiksów Tadeusza Baranowskiego. Wśród nich spotkanie ze smokiem, konkursy z nagrodami, bajkowa ścianka do zdjęć, zaczarowane warsztaty. Zapraszamy!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hot Grill.
5: Parilla Caliente.
6: Grilla Calda.
7: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: I po reklamie.

0: W latach 80. to nie przejmowali się, że tytuł piosenki może być jakiś za długi, no bo przecież liczył się przekaz. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. I Martyna Jakubowicz, takie polskie hity z różnych czasów. Gramy wam w Radiu SK 2. Po godzinie 13 usłyszymy zespół Mysłowic w wersji bardzo romantycznej. Będzie też tegoroczne męskie granie. Przed nami za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
4: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
3: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
4: To nawet lepszy początek.
5: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
12: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
13: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
14: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
17: To ja też chcę!

0: w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
2: W Jeleniej Górze popołudnie przyniesie zmienne warunki atmosferyczne. Słupki rtęci sięgną 20 kresek, więc będzie całkiem ciepło. Możemy spodziewać się drobnych, przelotnych opadów, które mogą chwilowo zmoczyć ulice, ale nie powinny one zbytnio przeszkadzać w planach. Wiatr będzie łagodny, dlatego parasole raczej nie będą potrzebne. Wieczorem temperatura spadnie do 17 stopni, co stworzy przyjemne warunki do relaksu. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
3: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. Partner śmiertelnie potrąconej 19-latki odpowie za usiłowanie rozboju. Przypomnijmy, w miniony weekend młodą kobietę podwieziono do domu samochodem. Gdy wysiadła z auta, do pojazdu podszedł jej partner, miał grozić nożem pasażerom i zażądał wartościowych przedmiotów. Kierowca, próbując uciec, potrącił 19-latkę. Zatrzymany 24-latek nie przyznaje się do winy, mówi Łukasz Sobczak z prokuratury w Turku.
4: Prokuratura rejonowa w Turku skierowała do sądu rejonowego wniosek o zatrzymanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec podejrzanego o usiłowanie dokonania rozboju przy użyciu noża.
3: Sąd wnioskiem o areszt zajmie się jeszcze dziś. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia. Jutro na stacjach paliw obniżka cen. W czwartek litr benzyny 95 zatankujemy za nie więcej niż 6 zł i 50 groszy. Benzyny 98 za 7 zł i 6 groszy, a oleju napędowego za 6 zł i 97 groszy. Tylko odłowienie jest skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi, przekonuje naszego reportera pan Tadeusz, rolnik z Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. Drapieżniki kilka dni temu podeszły na kilkadziesiąt metrów pod dom jego córki. Dziś ślady niedźwiedzia znalazł na polu, na którym zasiał kukurydzę.
5: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje. Inteligentny niedźwiedź, on sobie po prostu przez takiego pasucha wykorzysta drzewo,
6: położy.
5: Wykona skok jak kiedyś Kozakiewicz, prawda, i tylko tego gestu słynnego nie pokazuje.
7: To są paznokcie, widzisz?
5: To świeżutkie ślady są. Ja wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz.
3: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od pana Tadeusza z Niebieszczan. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt, jednak w pierwszej kolejności władze stawiają na odstraszanie.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
8: Błażej Stachewicz groził, że zabije i ubliżał, a także obrzucał arbuzami. Jest areszt dla 48-latka z powiatu bolesławieckiego. Mężczyzna miał grozić swoim sąsiadom. Dwoje z nich to obcokrajowcy, których znieważył, odnosząc się do ich narodowości. To nie pierwszy raz. Zatrzymany w styczniu wyszedł z odsiadki. Teraz grozi mu 7,5 roku paki. Naprawicie rower, napijecie się kawy, a nawet podładujecie elektryka. W Podgórzynie ruszył karkonoski pit stop rowerowy. To miejsce stworzone z myślą o rowerzystach.
9: 2,5 minuty po godzinie 13, a tak sobie pomyślałem, że przygotuję wam psikusa na początek tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, bo wiadomo, że u nas najlepsze polskie hity. Tymczasem pierwszy hit, jego tytuł to Anyone I Want To Be, Roxana Węgiel. Drugi hit to I Love You od T-Love. A potem Wiktoria Kida, Mysłowic, Natalia Zastępa. Dobrze będzie, bo to jest fajne środowe popołudnie do weekendu z górki. Rafał Adamczak, dzień dobry.
0: Bez reklam. Jeden po drugim.

To Natalia Zastępa, ja wracam do siebie w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK 2, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Marek Grechuta, dni których nie znamy. Też was denerwuje to, że teraz cały sprzęt, który nas otacza, i elektronika, i tak naprawdę wszystko, co kupujemy, co nabywamy, macie takie wrażenie, że jest tylko produkowane i da się używać przez czas trwania gwarancji, a potem jak się zepsuje, to panie, kto to naprawi? To się w ogóle nie opłaca, lepiej kupić nowe? Denerwuje was to? To się zmieni, moi drodzy, bo właśnie w naszym kraju przygotowywane są przepisy, które mają wdrożyć unijną dyrektywę. Ta dyrektywa nazywa się Right to Repair, czyli prawo do naprawy. Cel prosty, sprzęt ma służyć dłużej, naprawa ma być łatwiejsza, bardziej opłacalna, a producenci już nie będą mogli tak łatwo odsyłać klientów z kwitkiem. Nawet po zakończeniu gwarancji już nie będzie czegoś takiego, że o, dlatego sprzętu już nie ma wsparcia. Nie, nie, nie. Póki klient będzie chciał, to sprzęt ma być naprawialny i ceny mają być rozsądne i dostępne. No chciałoby się powiedzieć w końcu, prawda? Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w praktyce. Pożyjemy, zobaczymy. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o nas, o SK2 i o mnie, to ja mogę dać wam gwarancję, że najlepszych polskich hitów u nas brakować nie będzie. No chociażby te dni, których nie znamy od Marka Grechuty. Później nowy hymn męskiego grania tegoroczny. Później wideo za nią wyszkoni. Później Daria zawiała z Taco Hemingwayem. Nieźle, co? Mam nadzieję, że ja ze swojej gwarancji, chociaż po tym, co powiedziałem, się wywiązałem.

0: Dobra, powiem to. Jakie powiązania występują w muzyce? Ano, gdyby nie elektryczne gitary, nie byłoby kwiatu jabłoni. Prost. Elektryczne gitary, koniec. Był taki czas w latach 90., kiedy jedna dyskoteka szkolna, tak zwana, kończyła się właśnie tym numerem. To było takie kultowe zagranie niejednego szkolnego DJ-a. Z 1992 roku ten numer pochodzi z albumu Wielka Radość, albumu elektrycznych gitar oczywiście. I tak zakończyliśmy, właśnie, a propos, tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Dziesiątkę najlepszych polskich hitów jeden po drugim. Za chwilę Patrycja Markowska i świat się pomylił. Patrycja Markowska, która będzie między innymi do zobaczenia i do usłyszenia na tegorocznym festiwalu w Opolu.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Cech. Restauracja regionalna w Kudowie Zdroju. Przepyszna kuchnia, lokalne produkty i najbardziej efektowne koktajle od polskiego mistrza Bartosza Gierackiego. Rozsmakuj się w naszych daniach i mistrzowskiej kawie z własnej

0: Restauracja Cech. Kudowa Zdrój. Znajdź nas na Facebooku.
1: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
2: I co, zapisałeś się już na studia?
3: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
2: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
3: Brzmi jak miejsce dla mnie.
4: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
5: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
6: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
7: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Jeleniej Górze robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
11: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka.
13: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.

0: W Radiu SK2 Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość, tak nazywa się ten numer. Numer, który cały czas jest nowością na naszej playliście. Punktualnie o 14 będą najświeższe newsy. Potem odpalimy kolejną dziesiątkę hitów, jeden po drugim, najlepszych polskich. Odpalimy z piękną, kultową, polską balladą Nie płaczewka od zespołu Perfect. No i też po 14 w Skąd to się wzięło? Dzisiaj opowiem wam, skąd wzięły się myjnie samochodowe.
1: Reklama. W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Na Uniwersytecie DSW Ideas wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb. Dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideas. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
4: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
5: Rossmann.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: I po reklamie.
16: W Jeleniej Górze po południu temperatura wzrośnie do 20 kresek, więc będzie całkiem przyjemnie, choć mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Wiatr będzie umiarkowany, dlatego nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Wieczorem temperatura spadnie do około 18 stopni, a jutro można spodziewać się podobnej aury z przelotnymi opadami i maksymalną temperaturą również do 18 kresek. Jakość powietrza pozostanie w normie, co jest dobrą wiadomością dla mieszkańców. Zaraz w SC2 Newsy.
0: Jest 14. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. To finał głośnej sprawy sprzed lat. W sądzie apelacyjnym w Katowicach lada moment ma zapaść wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Zginęło wówczas 8 osób. Według śledczych doszło do niego w wyniku przewiercenia gazociągu pod ulicą. Nieprawomocny wyrok usłyszało 6 osób, dwaj wykonawcy zadania oraz 3 inne osoby. Od wyroku sądu w Bielsku-Białej odwołały się wszystkie strony. Liczymy na sprawiedliwość, mówiła po ostatniej rozprawie Katarzyna Kaim, której bliscy zginęli w wybuchu.
17: Zginęli moi rodzice, jedyny syn, jak i kuzyn z całą rodziną. Czas nigdy nie goi ran, pozwala tylko przystosować się.
0: Przypomnę, wybuch gazu w Szczyrku całkowicie zniszczył dom. Ratownicy spod ruin wyciągnęli ciała 8 ofiar, w tym 4 dzieci. Najpierw spotkanie z szefem rządu, później z prezydentem i wizyta w Sejmie. Padają ciepłe słowa i deklaracje nowego otwarcia w relacjach Warszawy i Budapesztu. Peter Madziar jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą po zaprzysiężeniu na premiera Węgier. Śledzi ją nasz reporter Jakub Krzyżak. Które spotkanie było do tej pory najważniejsze?
18: Zdecydowanie ponadgodzinne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w cztery oczy. Peter Madziar i nasz szef rządu poruszyli m.in. temat Ukrainy.
19: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
18: Mówił Donald Tusk. Madziar zapewnił, że będzie dążył do odnowienia Grupy Wyszehradzkiej. Będę partnerem Polski we wszystkim, a także Słowacji i Czech, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę i wpływy w Unii Europejskiej. Premier Węgier spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkiem Sejmu i Senatu. Swoją dwudniową wizytę zakończy w Gdańsku.
0: Tam wspólnie z Donaldem Tuskiem spotka się jeszcze z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Jutro rano Peter Madziar pojedzie do Wiednia. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami turniej towarzyski w Katowicach i Sosnowcu. Pierwszym rywalem polskiej reprezentacji będą Serbowie. Spotkanie rusza o 16:30.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
20: Błażej Stachewicz. Podsumowują akcję motocyklista. Jeleniogórscy policjanci sprawdzali wczoraj użytkowników jednośladów. To działania wycelowane w bezpieczeństwo na drogach regionu, a na policyjny tapet trafiło 50 kierowców, w tym 14 na motorach. Natomiast w rękach policji zostały 3 dowody rejestracyjne. Studenci odliczają do startu wielkiej imprezy. Jutro ruszają wielkie jeleniogórskie Juvenalia na Błoniach Jeleniogórskich. Od godziny 16 ruszą koncerty, a od 20 na scenę zaczną wchodzić Wacto, ja, Sarius i Mister Polska.
21: Trzy po drugiej, to teraz można, jeżeli macie gitarę pod ręką, wyjąć ją, nastroić szybko, żeby dołączyć do perfektu i zagrać kultową balladę Nie Płaczewka. Albo sobie pośpiewać można, chociaż ponucić, to też się liczy. Tak rozpoczynamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Skąd to się wzięło, za chwilę też opowiem, skąd się wzięły myjnie samochodowe. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: A, dołączał wokalnie do Andrzeja Krzywego. No kto, no kto? To jest magia tego numeru. Demono i statki na niebie w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Zaraz będzie Ania Karwanow, to mi graj. Będzie też Mezo z Kasią Wilk, będzie Sanach, a to jeszcze nie koniec tej dziesiątki hitów jeden po drugim.
1: Skąd to się wzięło?
0: A dzisiaj tutaj o tym, skąd się wzięły myjnie samochodowe. I sprawa jest dziwaczna, dlatego że pierwsze myjnie samochodowe pojawiły się jeszcze zanim samochody stały się naprawdę popularne. Wyobrażacie to sobie? Na początku XX wieku samochody myło się ręcznie, szczotką, wiadrem, dużą cierpliwością. Ale kiedy samochodów zaczęło przybywać, ktoś wpadł na pomysł, a gdyby zrobić z tego taśmę jak w fabryce? No i tak w 1914 roku w Detroit powstała jedna z pierwszych zautomatyzowanych myjni. Choć automatyzowanych to trochę za dużo powiedziane, samochód był przeciągany przez tunel, a ludzie po drodze po prostu ręcznie go szarowali. Prawdziwa rewolucja przyszła dopiero w latach 40. i 50., kiedy pojawiły się maszyny z obracającymi się szczotkami, suszarkami i systemem natrysku wody. Potem myjnie zaczęły się dzielić na różne typy: tunelowe, bezdotykowe, samoobsługowe. No to ostatnie szczególnie pokochali kierowcy w Europie, bo można było umyć auto szybko i taniej. Za to z gwarancją porysowanego lakieru prawie. A ciekawostka z Polski? Bardzo proszę. Jedne z pierwszych nowoczesnych myjni bezdotykowych zaczęły masowo pojawiać się u nas w latach 90. i bardzo szybko stały się hitem. Polska do dzisiaj jest jednym z europejskich liderów produkcji urządzeń do myjni samoobsługowych. Nasze firmy eksportują je nawet do kilkudziesięciu krajów. No i jeszcze jedna ciekawostka. Przeciętna, automatyczna myjnia potrafi zużyć mniej wody niż mycie auta pod domem z tak zwanego węża. Chociaż tak nie wolno, no bo część wody w myjni automatycznej jest filtrowana i wykorzystywana ponownie. Czyli czasem myjnia jest nie tylko wygodniejsza, ale i bardziej ekologiczna. Ale zaraz, zaraz, jak to? Część wody jest filtrowana i używana ponownie. Czyli że tym, co umyłem na początku, myję na końcu? Znowu? Że brudną wodą? To ja się zastanowię.
1: Skąd to się wzięło?

0: Spokojnie, spokojnie, wcale nam nie wystygnie, bo my już wiemy, jak wykorzystać wszystkie piękne letnie, wiosenne i wakacyjne dni, prawda? Kuba i Kuba, stygnie lato na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Słuchajcie, a może wy już macie jakieś plany wakacyjne, a może one już jakoś u was klarują, a może wy już wiecie, gdzie pojedziecie, które rejony Polski, albo nie tylko, które rejony świata będziecie podbijać, w jakim towarzystwie, co wam chodzi po głowie, a może macie dylematy, bo nie wiecie, co wybrać, na co się zdecydować, dajcie znać. 726-826-826, tu można SMS-owo, można też z głosówkami na naszym Messengerze.
1: Autopromocja.
2: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy.
4: W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie.
3: Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1.
4: Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
11: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
12: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
16: Stresujesz się decyzją o studiach?
17: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
16: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
17: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
18: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
19: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii miała być jedna doniczka,
20: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
23: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: To będzie ostatnia reklama.
1: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
3: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
4: I po reklamie.

0: Najświeższe newsy. Sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym podwórku.
1: Reklama.
2: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
3: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
2: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
3: To nawet lepszy początek.
4: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
5: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
9: A co tam w Carrefourze?
8: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
10: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Jeleniej Górze robi dni otwarte.
16: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
15: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
16: Kiedy to?
15: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
16: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
15: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
17: Kastorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
21: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
22: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.
26: W Jeleniej Górze popołudnie zapowiada się pochmurnie. Ciemne chmury będą dominować na niebie, ale temperatura utrzyma się na przyjemnym poziomie 19 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie powinien przeszkadzać w planach na resztę dnia. Jakość powietrza pozostanie w normie, co jest dobrą wiadomością dla mieszkańców. Jutro może pojawić się przelotny deszcz, a temperatura spadnie do 18 stopni. Bądźcie przygotowani na zmiany, a jeśli coś się zmieni w prognozach, damy Wam znać za godzinę.
0: Jest 15, newsy Eski 2.

0: Jakub Konieczkowicz. Wyleciał do Stanów Zjednoczonych 9 maja z Mediolanu, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Śledczy zdradzają najnowsze ustalenia w sprawie podróży Zbigniewa Ziobry. Były minister opuścił Węgry po wyborach przegranych przez Viktora Orbana.
1: Gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy.
0: Mówi rzecznik prokuratury krajowej, a prokurator Przemysław Nowak. Minister sprawiedliwości zapowiedział wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Śledczy czekają jeszcze na prawomocną decyzję w sprawie tymczasowego aresztowania polityka. Ten jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Idziemy po referendum, zapowiada na manifestacji w Warszawie szef Związkowej Solidarności Piotr Duda. Związkowcy protestują w stolicy przeciwko polityce rządu i Unii Europejskiej. Domagają się m.in. przeprowadzenia referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek do Senatu w tej sprawie złożył prezydent Karol Nawrocki. Związkowcy domagają się m.in. zerwania z unijnym Zielonym Ładem.
2: Walczymy za zniesieniem tego koksanianego z Zielonego Ładu. To przez to upadnie dziesiątki zakładów.
3: Nie podoba mi się polityka obecnego rządu.
4: PiS i PO jedno zło.
5: Okej, tylko tam ci kradli się dzielili z nami, a ci kradli się nie dzielą z nami.
0: Usłyszał na miejscu od protestujących nasz reporter Michał Rawa. Tłum dotarł z warszawskiego placu zamkowego przed Sejm, gdzie manifestacja ma się zakończyć. Trzy drużyny z Polski wystartują na zawodach University Rover Challenge na pustyni Utah w USA. W zmaganiach łazików marsjańskich wystąpi m.in. ten z Politechniki Świętokrzyskiej.
6: Musimy się zmagać z bardzo trudnym terenem. Pustynia jest najbliżej podobnym terenem do prawdziwego Marsa, jaki jest na naszej planecie. Musimy znaleźć elementy, na przykład rozrzuconego lądownika i dostarczyć je do astronauty.
0: Mówi Wojciech Łakomiec, student 5 roku automatyki i robotyki. Zawody ruszają 27 maja.
7: SK2 News. Jelenia Góra.
8: Błażej Stachewicz. Wciąż trwają poszukiwania. W niemieckim Görlitz obok Zgorzelca strażacy przeszukują rumowisko zawalonego budynku. Według niemieckich mediów pod gruzami mogą znajdować się jeszcze co najmniej 3 osoby. Budynek zawalił się w poniedziałek wskutek wybuchu gazu. Pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego montują nowe zabezpieczenia przed turystami. Rozwiązanie wprowadzono kilka lat temu, aby turyści nie wchodzili na wysokogórskie murawy, gdzie rosną rośliny objęte ochroną. Siatki pozostaną pod śnieżką do zimy.
9: A ja wam powiem w tej godzinie o fajnej ścieżce rowerowej, jaką mamy w Polsce, która jest naprawdę taka, że co chwilę jak tam będziecie jechać rowerem, to będziecie przestawać, żeby podziwiać widoki. No zapierają dech w piersiach. Ja wam o tym powiem, gdzie można się wybrać na taką przejażdżkę, ale najlepszych polskich hitów też wam szczędził nie będę. Na początek Jugoton i Kazik i Malciki. Tak tam oni na początku zakrzykują. Nie, dobry w tym byłem, czy jak? Rafał Adamczak, dzień dobry.
7: Najlepsze polskie hity. SK2.

Vito Bambino i Zalia, Decyzje. To jest Tęska 2 u nas, najlepsze polskie hity, 17 po trzeciej. Ciekaw jestem, czy już podjęliście decyzję o tym, że no jednak po sezonie zimowym to trzeba wskoczyć na rower, czy może już dawno to zrobiliście, ale też zauważyliście, że jak się tak długo nie jeździ na rowerze, to te pierwsze przejażdżki są takie, że no... Jakby to powiedzieć, no siedzenia w tych rowerach to teraz takie niewygodne robią, prawda? I że jak pojedziemy od razu, wypuścimy się na długą przejażdżkę, to wracamy praktycznie nie dotykając siodełka. Potem to mija z czasem, ale swoje odcierpieć trzeba na tych pierwszych przejażdżkach rowerowych. A i fajnych tras rowerowych też w Polsce przybywa. Jedną z najciekawszych nowości ostatnich lat jest, no właśnie to tak... Jeżeli planujecie sobie jakieś wypady w Polskę w wakacje, miejcie to na uwadze, jeżeli z rowerem oczywiście. Velo Pustynia, czyli malownicza trasa rowerowa wokół Pustyni Błędowskiej, nazywanej Polską Saharą. To jest miejscówka, w którym, gdzie w jednej wycieczce można przejechać przez piaszczysty krajobraz, leśne odcinki, efektowną drewnianą kładkę zawieszoną nad Doliną Białej Przemszy. I to jest absolutny top, ta kładka właśnie. Wrażenie jest niezwykłe, bo chwilami jedzie się jak po pustyni. Po kilku minutach mamy trasę, która prowadzi wśród zieleni kilka metrów nad ziemią. Widziałem fotki z tej trasy. Słuchajcie, to byłaby chyba najdłużej pokonywana trasa rowerowa przeze mnie, bo co chwilę bym się zatrzymywał i zachwycał. I takie wow, jechałbym na tym rowerze, wiadomo, nie dotykając siodełka, jak już sobie ustaliliśmy, tak wow, patrz tu, ojej, wow, no wiecie jak to jest, nie? Velo Pustynia, pamiętajcie i jak czujecie się na siłach, ewentualnie planujecie jakieś eskapady wakacyjne gdzieś w Polsce, to ja wam polecam tę trasę rowerową. Hi-Fi Superstar, już teraz Wet Fingers w Radiu SK2, później Warius Max z Kasią Stankiewicz i będzie Kot bez ogona, takie cuda w SC2 w 19 po trzeciej.

0: Jak sobie słucham tej piosenki, Kuba, to trochę o nas była. Nie, że dwa serca, ale dwa smutki, ta część. Zdecydowanie. Bajm, dwa serca, dwa smutki, to już za nami. Gramy najlepsze polskie hity w SC2, 29 minut po godzinie 15. Jakub Konieczkowicz już jest w studiu, więc czas na skrót najważniejszych newsów w SC2.
1: Dwie młode kobiety odpowiedzą za pobicie 21-latki w Kielcach. Są zarzuty po ataku na juwenaliach. W tym mieście kryminalni ustalili tożsamość podejrzanych 22 i 23-latki.
2: Usłyszały zarzut pobicia. Obie zostały objęte także zakazem kontaktowania się ze sobą pokrzywdzoną oraz dozorem policyjnym.
1: Informuje Jacek Borek z kieleckiej komendy. Kobietom grozi 5 lat więzienia. Dwie miejscowości w województwie dolnośląskim bez wody pitnej przekazał sanepid w Dzierżoniowie, to po wykryciu bakterii coli. Chodzi o Nową Wieś Niemczańską i Przerzeczyn. Ale

tej sprawie wysłało do mieszkańców Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Szczątki walenia sprzed 38 milionów lat odkryto na terenie kopalni bursztynów w województwie lubelskim. To fragment żuchwy ze śladami zębodołów. Znaleziskiem zajęli się naukowcy z Polski i Ukrainy. To pierwszy waleń z epoki eocenu znaleziony na terenie naszego kraju. Podobne szczątki odkrywano do tej pory jedynie w Niemczech i w Ukrainie.

0: Beethovena i koła czasu Agnieszka Chylińska na wokalu. Agnieszka Chylińska, która już w najbliższą sobotę w Łodzi koncertowo będzie obchodzić swoje urodziny. Ależ tam się będzie działo, ależ będą hity, ależ będą goście. Mam nadzieję, że was też nie zabraknie na tym wydarzeniu, na tych wyjątkowych urodzinach Agnieszki Chylińskiej. 20 minut pozostało do godziny 16. To jest SK2 u nas najlepsze polskie hity. I taka przyjemna wiadomość wpadła na naszą skrzynkę messengerową od Eweliny. Pozdrowienia z wyspy Man, kraju, z którego wywodzi się kot bez ogona. Uwielbiam waszą stację, słucham od rana do wieczora. No jak miło, tak daleko od domu, a tu proszę bardzo. Jednak z najlepszymi polskimi hitami to troszkę lepiej, co? Pewnie Ewelina to śmiało potwierdzi, co wynika też z jej wiadomości, ale też każdy nasz słuchacz, który gdzieś tam Eski 2 słucha daleko, daleko przez internet albo przez naszą aplikację, co mocno polecamy też przy wszelkiego rodzaju wyjazdach wakacyjnych. Zawsze możecie nas, Eski 2, zabrać na wynos.
1: Autopromocja. Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
2: W Eski 2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Chłopaki nie płaczą.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Kaufland jest fresh, fresh. W Kauflandzie.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
13: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Hej, brolerzy, gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
16: W Dzień Dziecka wyruszcie w podróż ze Smokiem Diplodokiem na pokładzie Galerii Sudeckiej. Już 29 i 30 maja dwa dni pełne atrakcji dla dzieci i fanów kultowych komiksów Tadeusza Baranowskiego. Wśród nich spotkanie ze Smokiem, konkursy z nagrodami, bajkowa ścianka do zdjęć, zaczarowane warsztaty. Zapraszamy!
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 18,47,12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
19: To ja też chcę!
18: 24,39.
17: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: A cappuccino też za 7?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Masz dziecko? Gratulacje! To znaczy, że dołączasz do grona rodziców, którzy piją zimną kawę. Na szczęście mamy na to rozwiązanie. W naszej kawiarni-bawialni Baby Chino dziecko daje się porwać zabawie, a ty sobie przypominasz, jak smakuje gorąca kawa. Tak, to się dzieje naprawdę. Baby Chino, Jelenia Góra, Komedy Trzcińskiego 12.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: 18,47,12.
7: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
13: I po reklamie.
14: W Jeleniej Górze popołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 20 kresek, więc będzie ciepło, ale nie za gorąco. Niebo będzie częściowo zachmurzone, a słońce od czasu do czasu wyjrzy zza chmur. Możliwe są przelotne opady, dlatego warto mieć parasol pod ręką, choć nie powinny one być uciążliwe. Wiatr będzie lekki, nie przekraczający 5 metrów na sekundę, więc nie będzie przeszkadzał w codziennych aktywnościach. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
15: Jest 16. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Wyroki w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku są już prawomocne. Chodzi o sprawę z 2019 roku. Do eksplozji doszło po tym, jak przewiercono podziemny gazociąg. Zawalił się dom, zginęło 8 osób. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy wyroki dla 3 pracowników firmy wykonującej odwiert. Spędzą w więzieniu od 2 do 6 lat. 3 inne osoby usłyszały wyrok 4 lat i 2 miesięcy więzienia za nieprawidłowości przy rozbudowie sieci gazowej, fałszowanie dokumentacji i podżeganie do składania fałszywych zeznań. Rektor Uniwersytetu w Siedlcach zawieszony. Sygnaliści nie kryją satysfakcji po tym ruchu. To ważny krok do przywrócenia dobrego imienia naszej uczelni. Słyszymy od pracowników, którzy w ubiegłym roku wysunęli wobec profesora Mirosława Minkiny poważne zarzuty. Dotyczą m.in. mobbingu oraz wysyłania wiadomości o charakterze seksualnym.
16: Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jesteśmy wdzięczni, że zapadła taka decyzja, ale uważam, że jest to pierwszy krok, a dalej co się będzie działo, zależy w większości od naszej społeczności akademickiej.
15: Zaznacza profesor Barbara Biesiada-Drzazga z Uniwersytetu w Siedlcach, gdzie w ciągu miesiąca ma zebrać się kolegium elektorów, które może zdecydować o przyszłości rektora. Z kolei profesor Minkina zapowiada zaskarżenie decyzji ministra dotyczącej zawieszenia. Szydełkowe robaczki zalewają Polskę. To akcja wspierająca 4-letniego Bartusia Bańskiego z Mysłowic, który walczy z dystrofią mięśniową Duchenna. Terapia genowa w Stanach Zjednoczonych kosztuje 17 milionów złotych. Mieszkańcy robią więc robaczki, które razem z informacją o zbiórce rozwożą po całej Polsce.
17: Taki robaczek na zmartwienia. Ludzie, którzy szydełkują, podrzucają go w różne

0: miejsca, żeby ten, kto go znalazł, miał lepszy dzień. I ja dostałam takiego olśnienia, że przecież one mogą pomóc Bartosiowi.
1: Jest i okazja pomóc, i też spotkać się.
2: Nic innego nie robię, nie sprzątam w mieszkaniu, nie robię robaczki, bo trzeba po prostu wspomagać takie akcje.
3: Takich robaczków spod szydełek mieszkańców Mysłowic wyszło już kilka tysięcy.

0: oczarowała nas, zaczarowała Hania Kozimowicz. Trzy razy bardziej. To SK2. Najlepsze polskie hity 12 po 16. Czas naprawdę od Jarząbka odnośnie tych pieniędzy z komunii. Jak mnie to ciekawi.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień dobry. Ależ ciekawe pytanie przyszło SMS-em na 7268268268. Do kogo należą pieniądze z pierwszej komunii? Do dzieci czy do rodziców? No właśnie, zastanawialiście się kiedyś nad tym? W końcu kasę dostaje dziecko, tak jak prezenty rzeczowe, rower, komputer, smartfon, dron, ale jednak z gotówką jakoś tak jest inaczej, prawda? Pieniądze trafiają do rodziców, a co dzieje się z nimi później? No cóż, tego nie wiadomo. Pytanie, czy rodzice mają w ogóle prawo dysponować pieniędzmi, które dostało dziecko? Radca prawny Klaudia Podgórna-Starszyk w 2022 roku udzieliła dziennikowi Fakt wywiadu, w którym rozwiała wszelkie wątpliwości w tej sprawie. Według niej pieniądze otrzymane przez dziecko podczas jego pierwszej komunii świętej stanowią część jego majątku. Jednak zgodnie z polskim prawem nad majątkiem dziecka zarząd sprawują rodzice. Ale co ważne, muszą to robić z należytą starannością. Czyli pieniądze należą do dziecka, ale do czasu, aż dziecko nie osiągnie pełnoletności, zarządzają nimi ich rodzice. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pieniądze zarobione, w cudzysłowie zarobione przez dziecko, powinny być przeznaczone też na cele związane z jego utrzymaniem. Rodzice nie mogą więc roztrwonić ich na swoje zachcianki. I tutaj wchodzi bardzo ciekawa sprawa, bo wraz z 13 urodzinami dziecko zyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych. A co to oznacza? A na przykład to, że 13-latek może upomnieć się o swoje pieniądze z komunii, jeśli wykaże,

że rodzice spożytkowali je w innych celach niż te służące zaspokojeniu jego potrzeb. Ja osobiście pieniądze za swojej komunii widziałem 2 razy w życiu, pierwszy i ostatni.

0: że skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: Śmiertelny wypadek na Dolnym Śląsku. 78-letni kierujący uderzył w ścianę budynku w centrum Ząbkowic Śląskich. Jechała z nim 73-letnia kobieta, której życia nie udało się uratować. 78-latek został zabrany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala. Policja ustala wszelkie okoliczności zdarzenia. Zostajemy przy wiadomościach z dróg. Kierowcy, uwaga na utrudnienia na Krajowej 81. To po zderzeniu dwóch osobówek w miejscowości Ochaby Małe w województwie śląskim. W wypadku ucierpiały dwie osoby. Droga w kierunku Katowic jest całkowicie zablokowana. W stronę Wisły zamknięto jeden pas ruchu. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami turniej w Katowicach i Sosnowcu. Pierwszym rywalem polskiej reprezentacji będą Serbowie, a spotkanie rusza już o 17:00.

0: 21 minut zostało do godziny 17, to jest SK2. Kto wam tak zagra, tak pięknie, tak kultowo? Edyta Górniak i Dotyk, najlepsze polskie hity gramy. Słuchajcie, jutro, 21 maja, mamy dzień odnawiania znajomości. Bardzo proszę się przygotować do tego dnia, bardzo proszę sobie pomyśleć, z kim i dlaczego chcielibyście odnowić znajomość. Może sobie o tym pogadamy, może uda się jakoś pomóc, może coś w tej kwestii jutro zrobimy.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15+, w Jeleniej Górze, robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
9: Zaprasza firma motoryzacyjna Ligenza. Autoryzowany dealer marki Hyundai. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Hej, brolerzy, gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
12: I po reklamie.

0: Pomimo burz to Antek Smykiewicz w Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity. Jesteśmy jakoś tak optymistycznie nastrojeni, bo weekend nam się robi na wyciągnięcie ręki, dlatego że to już środa prawie minęła w tej części takiej pełnej obowiązków. A jak weekend, to mam nadzieję majowe przyjemności przed wami. Wiadomo też, że sezon komunijny, więc może gdzieś się zdarzy, że albo sami będziecie przeżywać to wydarzenie, albo będziecie w nim uczestniczyć jako goście. No to tylko koperty nie zgubcie, bo to jest bardzo ważna sprawa. Bardzo ważną sprawą jest też, że już po 17 będzie z wami Kinga Baryga, która wam uprzyjemni środowe popołudnie, a potem wieczór grając oczywiście najlepsze polskie hity. I na otwarcie tej kolejnej godziny, zaraz po newsach, o 17 będzie Lombard i Szklana Pogoda.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: A weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
4: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
5: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
6: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
5: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
6: To nawet lepszy początek.
7: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
11: I po reklamie.
12: Wieczorem w Jeleniej Górze zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 19 kresek, choć nie wykluczamy przelotnych opadów. Wiatr będzie łagodny, więc nie powinien przeszkadzać w planach. Jakość powietrza pozostanie w normie, co na pewno ucieszy wszystkich spacerowiczów. Jutro pogoda nieco się zmieni, bo znów mogą pojawić się przelotne opady, a temperatura spadnie do maksymalnie 18 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
13: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Tłumy na ulicach i paraliż komunikacyjny stolicy. W Warszawie dziesiątki, a być może nawet setki tysięcy osób wzięło udział w proteście zorganizowanym przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego przed Sejm. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagają się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na miejscu nasz reporter Michał Rawa, z którym się teraz łączymy.
14: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
15: Nie da na wsi.
16: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
17: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
14: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
13: W manifestacji wzięli też udział politycy PiS-u i Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Ruszyło śledztwo po utonięciu 18-latka niedaleko Mrągowa. Jego ciało odnaleziono na dnie jeziora Juksty po 8-godzinnych poszukiwaniach.
18: Zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, która wykaże, czy do tej śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie.
13: Informuje prokurator rejonowa w Mrągowie Bogusława Pitsutko-Kaliszuk. Przypomnijmy, 18-latek był poszukiwany po wywróceniu się roweru wodnego. Trzech jego kolegów uratowano. Na Petera Madziara czekał tłum gdańszczan. Premier Węgier kontynuuje swoją pierwszą zagraniczną wizytę z premierem Donaldem Tuskiem.

0: Kłodzkiem pociągiem przyjechał do Gdańska. Tutaj obaj politycy spotkają się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą, a z Gdańska węgierska delegacja wróci do Warszawy. Jutro rano Peter Madziar poleci do Wiednia.
1: K2 News. Jelenia Góra.
2: Błażej Stachewicz udają pracowników poczty albo policji, wyłudzając pieniądze lub dane osobowe. W ostatnich dniach pojawiły się kolejne ofiary oszustów. Ci często kontaktują się przez telefon, SMS lub komunikatory internetowe, a jeleniogórska policja cały czas apeluje o rozwagę i ostrożność. Naprawicie rower, napijecie się kawy, a potem podładujecie swojego elektryka. W Podgórzynie ruszył karkonoski pit stop rowerowy, stworzony z myślą o rowerzystach. Znajdziecie go na trasie w stronę Przesieki i Borowic.
3: Prawie 3 minuty po godzinie 17:00, to jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam. I można śmiało powiedzieć, że niektóre osoby już teraz mają fajrant, bo właśnie wychodzą z pracy i zmierzają do domu. Co prawda jeszcze korki musicie w waszych miastach pominąć, ale z najlepszymi polskimi hitami to się może udać. Lombard i Szklana Pogoda to na dobry początek, a później Bledka i Dwa Dni.

Nie mówcie, że trochę się nie rozmarzyliście. Big Day w dzień gorącego lata, tak wam gramy w Radio SK2, 18 minut po godzinie 17. Swoją drogą do kalendarzowego i astronomicznego początku lata zostały 32 dni. Myślę, że bardzo szybko zleci, a patrząc na to, co mówią badania, to lato jest nam wszystkim bardzo potrzebne, bo ciekawostka numer jeden od Kingi Barygi, proszę państwa, naukowcy zauważyli, że w te słoneczne dni jesteśmy tacy bardziej towarzyscy i częściej podejmujemy spontaniczne decyzje. Na przykład decydujemy się na spontaniczny urlop i mówimy sobie wzajemnie albo do bliskich osób: chodźmy, jedźmy nad jezioro, teraz. A ciekawostka numer dwa to kontakt z naturą latem obniża poziom stresu i pomaga odpocząć psychicznie. No i jak się okazuje, wystarczy krótki spacer pomiędzy odpisaniem na jednego maila a drugiego, który poprawi koncentrację i nastrój. Do tego dodałabym jeszcze muzykę, bo ona również poprawia nastrój i tą gramy wam już teraz, nie czekając na początek lata. Dodaj pamiętnik w Radio SK2 już teraz. SK2.

0: Kasia Sienkiewicz i Były Momenty. Tak wam gramy w Radiu SK2. To jest najnowszy numer od tej artystki, który jest już na 17 miejscu w najnowszym, w tym ostatnim piątkowym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Ale jeśli ten numer wam się spodobał, to możecie na niego głosować, bo przypominam, że na sk2.pl w zakładce Gorąca Polska Dwudziestka to wy decydujecie, który numer pojawi się na szczycie. A najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki już w najbliższy piątek o godzinie 18 i zostało jeszcze trochę czasu, żeby zagłosować, a jak to robić najlepiej, opowie wam Łukasz Zduńczyk.
1: SK2. Autopromocja. Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologie.

0: Właśnie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
5: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 18. Po 18 nie dość, że najnowsze informacje z kraju i ze świata, to jeszcze najlepsze polskie hity. A do tego wszystkiego dorzucamy jeszcze live'a na profilu Radia SK2 na TikToku. Zapraszamy Was serdecznie, odpalamy po 18. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Jeleniej Górze robi dni otwarte.

0: będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
0: Kiedy to?
1: Już 21 maja. Jelenia Góra, Cieplicka 15.
0: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
2: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek. W Dzień Dziecka wyruszcie w podróż ze smokiem Diplodokiem na pokładzie Galerii Sudeckiej. Już 29 i 30 maja dwa dni pełne atrakcji dla dzieci i fanów kultowych komiksów Tadeusza Baranowskiego. Wśród nich spotkanie ze smokiem, konkursy z nagrodami, bajkowa ścianka do zdjęć, zaczarowane warsztaty. Zapraszamy!
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Jest 18. Newseski 2. Jakub Konieczkowicz. Są nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się na samolot do USA, posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Z kolei Marcin Romanowski miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka pomóc posłom w ucieczce mogła administracja Orbana. Minister zapowiedział już wniosek o ekstradycję Ziobrę. Prokurator z Sosnowca, która śmiertelnie potrąciła 28-latkę w Sienicznie koło Olkusza z uchylonym immunitetem. Postanowił o tym dziś Sąd Najwyższy, a to oznacza, że Anna Z. może usłyszeć zarzuty, a te chcą jej postawić śledczy z krakowskiej prokuratury. Może jej grozić do 8 lat więzienia. Dobre wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do kolejnej rundy kwalifikacji do French Open. Pokonała francuskę Carole Monet 6-0 i 6-1. Mecz trwał godzinę i 6 minut.
8: No i mamy być z czego dumni, wielkie brawa! A już teraz gramy kolejne najlepsze polskie hity. I co będzie, Kuba, za chwilę? Uinformowałyśmy cię tutaj przed wejściem.
7: No w radiu, jak już jest muzyka i są najlepsze polskie hity, no to jeszcze tylko wizji brakuje.
8: Dokładnie, dlatego zapraszamy serdecznie na naszego live'a na profilu Radia SK2 na TikToku. Tam odpalamy za chwilę, a teraz gramy. Beata i Rzeka Marzeń. Zrobi się bardzo sentymentalnie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
9: SK2.

Więc zapraszamy Was serdecznie. Właśnie zadaję teraz wszystkim tutaj, którzy nas oglądają, pytanie, skąd są, i uwaga, pojawiają się osoby z Białej Podlaski, z Bydgoszczy, Zabrodzie się pojawiło również, Mikołów, Piekary Śląskie, Łódź, Rzeszów, Trzemieszno, Łomża. Naprawdę jest Was tutaj bardzo dużo, ale cały czas możecie do nas dołączać, ten live trwa. Zapraszamy też Was na Messengera Radia SK2, bo tam możecie zostawiać głosówki. Głosówki z pozdrowieniami, z życzeniami. Wszystkie chwyty dozwolone, dzisiaj antena jest Wasza, więc zapraszamy Was serdecznie na Messengera Radia SK2, tam zostawiajcie głosówki i wiadomości, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już teraz Ewa Farna i Nie Przegap.

0: Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty. Tak wam gramy w Radiu SK 2, 27,5 minuty po godzinie 18. Swoją drogą ten numer to taki jest bardzo sentymentalny, można by powiedzieć też, że romantyczny. I jak się okazuje, także nasi obserwatorzy na TikToku, którzy są na naszym live, również wspominają ten kawałek właśnie z dyskotekami, z na przykład zakończeniem klas ósmych, tutaj Przemek napisał, ale także nawiązując do tego, że piszecie na Messengerze Radio SK 2 pozdrowienia, ale także życzenia, no to odezwała się do nas Lesia, która napisała tak. Puzjaczek, kocham cię bardzo, przepraszam. Niezależnie od tego, co Lesia przeskrobałaś, to myślę, że ten chłop powinien ci wybaczyć. A my już teraz gramy. Nareszcie. Męskie granie Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino.
1: SK2.

0: Zofia Alaja. Kupiłam bilet, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. U nas możecie usłyszeć zarówno te starsze, sentymentalne, ale także te nowsze. A ja przypomnę, że cały czas na naszym profilu na TikToku, na profilu Radia SK2 trwa live, możecie go tam podglądać, możecie zobaczyć, co się u nas dzieje, nie tylko posłuchać. I cały czas możecie również wysyłać pozdrowienia, tak jak na przykład Dorota, która pozdrawia swoich cudownych chłopaków. Mama Dorotka. No to my również przyłączamy się do tych pozdrowień. Mamy nadzieję, że dzisiaj już mamie Dorotce dacie spokój, będzie mogła odpocząć i posłuchać kolejnych najlepszych polskich hitów. Bo takie do godziny 19 jeszcze pogramy, już za chwilę Rotary na jednej z dzikich plaż. Oj, dzisiaj dużo wokół tego lata.
1: SK2. Reklama. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
6: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: I po reklamie.

0: Robert Gawliński. Tak kończymy godzinę 18, po 19 najlepsze polskie hity, czyli m.in. Zakopower, ale także Wiktoria Kida i Oskar Cymsy, Gdy będziesz sam. Do tego dorzucamy jeszcze zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Można się już zgłaszać. Jeśli jesteście zainteresowani, to zostawcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2. A już za chwilę wytłumaczymy, o co tak właściwie w tej zabawie chodzi i do kogoś z Was zadzwonimy.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Cześć moi drodzy, witam Was gorąco. Tu Błażej Stachewicz i co? Gdzie? Kiedy? Dzisiaj zaglądamy do Piechowic, bo tam będzie startował kryształowy weekend w połowie czerwca. Między innymi czeka na Was 160-lecie huty Julia. Do tego będą także występować lokalni artyści. Między innymi usłyszycie grupę Pod Gwiazdami. Będzie też Sachiel, a gwiazdą wieczoru w sobotę 13 czerwca będzie Messiah.
0: Wybiła 19, dostaliśmy wiadomość od Luizy, która napisała: pozdrawiam moją przyjaciółkę Ewelinę, muszę się uczyć z biologii, ale oglądam Wasz live, strasznie mnie on zaciekawił i nie potrafię się oderwać. No to zostań z nami, ale przy okazji ucz się biologii. A my gramy dalej, kolejne najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Za chwilę także zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Ale najpierw

0: póki na to czas pogadamy jak za dawnych lat. Demono, tak wam gramy w Radiu SK 2, 14 minut po godzinie 19. Jeśli ktoś na naszym live'ie na profilu Radia SK 2 jeszcze nie jest, to koniecznie tam zapraszamy. Ja nie będę zdradzała więcej, ale dzieje się całkiem sporo. Zresztą zobaczcie sami, ja też podglądam, bo aktualnie live Radia SK 2 sobie poszedł pozwiedzać naszą redakcję, a ja w tym czasie wam gram kolejne najlepsze polskie hity. Daria Zawiałow, Mrozu i bracia Kacperczyk, Wolne Duchy. Już teraz w Radiu SK 2.
1: SK 2. SK 2.

To jest Radio SK 2, ja przypominam, że możecie zgłaszać się do naszej zabawy. Nie mów tak, nie mów nie, wystarczy, że zostawicie swój numer telefonu na Messengerze Radio SK 2, a ja już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię i z kimś z Was się zmierzę. Do zgarnięcia podwójne karnety na Kortowiady w Olsztynie. Kto chętny? Messenger Radio SK 2 jest dla Was

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle, tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak, nie mów tak, nie mów nie.
0: Właśnie w Nie mów tak, nie mów nie, bo z taką propozycją do was przychodzę, a na Messengerze odezwał się do nas Tomek. Cześć Tomku.
2: Dzień dobry.
0: Skąd pochodzisz?
2: Z Lublina.
0: Z Lublina, no to pozdrawiamy serdecznie cały Lublin. Czy my ci możemy trochę poprzeszkadzać?
2: Oczywiście.
0: Dobrze, to poprzeszkadzamy. Zabawa polega na tym, że ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały, dobrze?
2: Dobrze.
0: Na to wszystko masz 30 sekund, więc mamy tutaj taki też zegar, który odmierza czas. Mam nadzieję, że uda ci się odpowiedzieć w tym czasie, dobrze?
2: Dobrze.
0: Super. No to uwaga, czy jesteś gotowy? To było ostatnie tak, które mogłeś powiedzieć. Bardzo cię proszę też, żebyś mówił głośniej do mikrofonu. Dobrze? Bo to jest istotne.
2: Dobrze.
0: To uwaga, uwaga, startujemy. Lubisz muzykę pop?
2: Yes.
0: Wiesz, jaki utwór jest teraz numerem jeden na listach przebojów?

0: rock.
1: Lubisz hard rock?
0: Wiem.
1: A co z reggae? Ajajaj, no niestety Tomku, nie udało nam się, niestety nie udało się przejść przez te pytania, nie udało się odpowiedzieć, ale oczywiście mamy dla Ciebie nagrody, pocieszenia, nie będzie to co prawda podwójny karnet na kortowiady, ale będą to gadżety Radia SK2, więc bardzo serdecznie Ci dziękuję za udział w tej zabawie i życzę Ci miłego wieczoru, trzymaj się, hej.
0: Życzę miłego wieczoru.
1: Hej, pa. A my gramy dalej, kolejne najlepsze polskie hity, Szymon Wydra, Carpe Diem, jak ja jej to powiem, to już teraz w Radiu SK2.
2: Nie mów tak, nie mów nie.

0: Prawda, na razie mamy kolory wiosny, ale do tego lata zostały 32 dni, tak jak już Wam wcześniej tutaj wspominałam. Natomiast ja wracam jeszcze z jedną ważną informacją. Cały czas podwójny karnet na Kortowiadę w Olsztynie jest do wzięcia. Więc teraz zapraszam Was na Messengera Radia SK2. Jeżeli chcielibyście taki karnet zdobyć, podwójny karnet na Kortowiadę w Olsztynie, to napiszcie po prostu, dlaczego on powinien trafić właśnie do Was. Czekam na Wasze wiadomości. Po godzinie 20 rozwiążemy tę zabawę i zobaczymy. Kto mnie przekonał najlepiej. Ale spokojnie, do 20 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów Wam pogramy. Już za chwilę Dawid Podsiadło z najnowszym numerem Sezon.
1: SK2. Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99. Tak już jest.

0: 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt, 70% taniej. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Wiecie, jak się mówi zazwyczaj, że środa minie, tydzień zginie. My powoli zbliżamy się do końca środy, ale gramy dalej. Najlepsze polskie hity po 20 m.in. Big Cyc, ale także Vito Bambino i Zali.
1: Reklama.
2: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
3: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: To będzie ostatnia reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Studenci z pewnością odliczali czas do tego momentu, już jutro startują wielkie jeleniogórskie Juvenalia. To dwa dni studenckiej imprezy, w sumie to trzy, bo w piątek czeka na was wielki finał jeleniogórskiej Ligi Rocka, a gwiazdą będzie grupa Jam. Na studenci przejmują klucze do bram miasta. Już jutro natomiast na Błoniach Jeleniogórskich m.in. Wac to ja, Sarius i Mister Polska.
0: Wybiła 20. Nie dość, że za chwilę usłyszycie kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2, to za chwilę komuś z was wręczę również podwójny karnet na kortowiady w Olsztynie. Aby ją zgarnąć, wystarczy napisać, dlaczego ten karnet dla was i dla osoby towarzyszącej, czyli te karnety, powinny trafić właśnie do was. Czekam na wasze wiadomości, to jest ostatnia szansa. Profil Radia SK2 na Facebooku, Messenger, tam piszcie, a ja już teraz gram. Najlepsze polskie hity. Gabriel Fleszar to na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

0: SK2, Jelenia Góra.
1: Mogłaś, mogłam, mogliśmy lepiej się poznać.

0: Carla Fernandez, chcę tu zostać. Tak wam gramy w Radio SK 2, 13 minut po godzinie 20. Ja pytałam się was, dlaczego to właśnie wy powinniście zgarnąć podwójny karnet na Kortowiadę w Olsztynie. I odezwała się do nas Justyna, która jest tutaj z nami. Halo, halo, Justyna, jesteś?
1: Halo, halo, witam wszystkich.
0: Witamy. Te hałasy, które słychać u Justyny, świadczą o tym, że Justyna jest w pracy, bo już nam to poza anteną powiedziała. Justyno, to powiedz w takim razie, dlaczego akurat ty zasługujesz na to, żeby te podwójne karnety na Kortowiadę zgarnąć?
1: No przede wszystkim 31 obchodzę urodziny, więc to fajny prezent. A w tym roku na urodziny wymyśliłam sobie, że przepiękny półmaraton. Więc przy okazji będzie od was nagroda.
0: No to dobrze, to ty sobie robisz taką katorgę i bierzesz udział tutaj w półmaratonie na swoje urodziny, to my ci to wynagradzamy. Oczywiście podwójnym karnetem na Kortowiadę w Olsztynie. Co ty na to?
1: No świetnie, to najpierw relaks, a później męka.
0: Tak jest, dokładnie. To najpierw relaks, później męka. Mam nadzieję, że ten tak się odpowiednio zrelaksujesz na koncercie, że później ten półmaraton to będzie czysta przyjemność.
1: Dzięki, dzięki bardzo.
0: Dziękujemy bardzo, Justyna, życzę ci, żeby czas w pracy miał ci bardzo szybko. Pozdrawiamy cię gorąco, trzymaj się, hej.
1: Również pozdrawiam, hej.
0: Pa, pa. No to mamy to. Justyna jedzie na Kortowiadę, dostała podwójny karnet, ale przypominam, że wy też taki karnet możecie zdobyć. Jutro również będziemy wam go rozdawać, ale również rozdajemy go na naszym profilu na Instagramie. Radio SK2, zaglądajcie tam koniecznie, a ja gram dalej. Już teraz Budka Suflera i Piąty Bieg. SK2.

Paula od dziś. Tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy byli z nami na live'ie na profilu Radia SK2 na TikToku. Już powstała jakaś tam rolka, już na Instagramie Radia SK2 pojawiły się jakieś relacje, więc zapraszamy was teraz tam i odsyłamy. Przypominam, że ci, którzy chcieliby się wybrać na Kortowiadę, mogą właśnie tam również zdobyć podwójny karnet na Juvenalia w Olsztynie. A line-up jest bogaty. Będzie Maryla Rodowicz, między innymi Michał Szczygieł, będą także Wilki, Afromental i wielu, wielu innych. A już teraz u nas, na naszej eskowej scenie, Wiki Gabor i Kaja, ramię w ramię. Tak wam gramy w Radiu SK2. SK2.

0: Natalia Grosiak, Bela, Katia i Babielato. Dwa słońca. Tego słońca w tym tygodniu już rzeczywiście nie powinno nam brakować, bo od dzisiaj już ono świeciło pierwszy dzień, ale to dopiero początek. W weekend możemy się spodziewać naprawdę prawdziwych upałów. 27 stopni, miejscami nawet cieplej. Będzie bardzo gorąco, więc jeśli nie macie jeszcze planów na weekend, to może warto zaplanować sobie jakieś działkowanie albo grillowanie. No, jak uważacie, róbcie co chcecie, a my gramy dalej. Najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracam do Was, a razem ze mną Maciej Skiba, ale także Ryszard Rynkowski. Coś dla młodszych, coś dla starszych.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: A cappuccino też za siódemkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 39.
7: A teraz 7.

0: spokrewnieni, przystojni i bardzo utalentowani. Jeremi Sikorski, Artur Sikorski z numerem Młodość. Tak wam gramy w Radiu SK2. Po godzinie 21 najlepsze polskie hity będą grały aż do białego rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro o 17.
1: Reklama.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24,39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Błażej Stachewicz. Cześć moi kochani, witam was gorąco. Po raz trzeci dzisiaj wieczorem i zapraszam na kolejne fajne imprezy. Jeżeli macie ochotę się zobaczyć i posłuchać świetnej bluesowej muzyki, to już w piątek startuje Liga Rocka, wielki finał. Gwiazdą wieczoru będzie grupa Jam. Natomiast na scenie wcześniej pojawią się Druidy, Struckstone, Budynek C i In the Name of God, czyli finaliści tegorocznego finału startu 17.
16: Magazyn lokalny.
17: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Błażej Stachewicz. Zapraszam na kolejny magazyn lokalny. A dzisiaj troszeczkę się przeniesiemy w czasie i przeniesiemy się także w przestrzeni, bo ruszymy do powiatu złotoryjskiego. Tam w Zagrodnie znajdziemy małą wieś Grodziec, a obok niej niesamowity późnogotycki zamek, o którym za chwileczkę będzie nam opowiadał mój dzisiejszy gość, Mariusz Garbera, prezes zamku i kasztelan z wykształcenia historyk, także menadżer kultury i nauczyciel. Witam cię serdecznie.
18: Dzień dobry, cześć. Bardzo chciałbym podziękować za to, że mam okazję tutaj opowiedzieć troszeczkę o zamku Grodziec, który faktycznie leży w niewielkim jednak, ale oddaleniu od Jeleniej Góry, chociaż codziennie was widzimy. Mamy świetny widok na Jelenią Górę, na Karkonosze, na całe też i Pogórze Kaczawskie, ale szczególnie tutaj na Karkonosze, na piękną Śnieżkę. Jak tylko słoneczko przyświeci, to wspaniale ta Śnieżka w tym blasku śniegu jest właśnie z naszej wieży ostatecznej obrony, z donżonu widoczna. Bo musicie wiedzieć, że zamek Grodziec znajduje się na wygasłym wulkanie. Jest to wzniesienie, które umożliwia nam takie spojrzenie na całą otaczającą nas krainę, na cały region niemalże. Widać od nas pięknie całe, jak już mówiłem, Pogórze Kaczawskie, krainę wygasłych wulkanów z Ostrzycą Proboszczowicką, naszym takim, można powiedzieć, siostrzanym drugim czy braterskim wulkanem i z pięknym widokiem na to wszystko, co dookoła, ale to już musicie przyjechać i ocenić, czy mówię prawdę, a jeżeli zostaniecie troszeczkę dłużej i spojrzycie zajrzycie w gwieździste nocne niebo, zobaczycie coś niebywałego. Śmiem twierdzić, że chyba jest to do powtórzenia dopiero w Bieszczadach. Dookoła jest teren dosyć mocno zaciemniony, a my, jako że znajdujemy się na wzniesieniu, na tym wulkanie, 300

0: Wyspa, 89 metrów nad poziomem morza. Mamy przepiękne, rozgwieżdżone, gwieździste niebo, takie naprawdę soczyste zdjęcia tego nocnego nieba. Łatwo odszukacie w sieci, bo ostatnio zaczynamy podbijać serca astrofotografów.
1: O, tutaj nadmienię, że chyba takie fragmenty ciemnego nieba też można w Karkonoszach znaleźć, bo są też te miejsca, gdzie niebo jest rzeczywiście całkowicie zaciemnione. Mariuszu, powiedz mi proszę, bo przy Jeleniej Górze najbliższe i chyba najstarsze w naszym regionie zabytki to jest Zamek Choink, a także wieża książęca w Siedlęcinie, czy Zamek Grodziec wiekowo zbliża się mniej więcej tutaj w te granice, czy jest starszy, jest młodszy?
0: I tutaj muszę się odnieść do naszego hasła, które od kilku lat promujemy, 9 wieków tajemnic. Tak naprawdę te początki zamku Grodziec są troszeczkę ukryte pod takim woalem tajemnicy, który dzięki badaniom archeologicznym mamy nadzieję troszeczkę zdjąć i troszeczkę więcej dowiedzieć się, a zarazem opowiedzieć o tych początkach zamku Grodziec. Często jego początki są tak przez historyków umiejscawiane w połowie wieku XII i wiązane są z działalnością Bolesława Wysokiego. Ale uwaga, bo pierwszy dokument, który wiąże się z zamkiem Grodziec, w którym powiedzmy nazwa jest zbliżona do zamku Grodziec i który to dokument jest powiedzmy wiązany już z historią naszego zamku, był spisany i wymieniał zamek Grodziec jeszcze zanim tutaj na Śląsku pojawił się Bolesław Wysoki, który dopiero powracał z cesarstwa tutaj z wygnania. A później miał wydać taki dokument fundacyjny dla lubiąskiego opactwa w 1175 roku i tam już zamek Grodziec pewnikiem się pojawia, bo to właśnie na zamku Grodziec tenże dokument miał powstać. Tu pojawiają się pytania niestety, czy oba te dokumenty, o których mówię, są z całą pewnością potwierdzone, na pewno są, ale czy nie są sfałszowane?
1: No w tych czasach to było dość popularne.
0: Tak,
1: chyba.
0: To jest takie pytanie, tak widzicie Państwo, troszeczkę przystanąłem i zawiesiłem głos, no dla nas byłoby jak najlepiej, żeby się okazały zupełnie niesfałszowane, ale jest to poddawane, zwłaszcza pod dyskusję, zwłaszcza ten dokument z 1155 roku, więc pojawiają się już znaki zapytania przy tych początkach zamku Grodziec i tutaj musi nas wspierać, nas, czyli historyków, archeologia. A ostatnio na tym polu zaczynamy troszeczkę działać, troszeczkę więcej, może troszeczkę aktywniej, jako że prowadzimy takie działania z Akademią Sztuk Pięknych, z Rzeźbą Akademii Sztuk Pięknych. Są to działania konserwatorskie, wspaniałe warsztaty konserwatorskie, których efektem będzie posadowienie takiej kapliczki słupowej odkutej w Piaskowcu, właśnie gdzieś może około wieku XVI. Posadowimy ją na dziedzińcu, żeby turyści mogli ją obejrzeć z każdej strony, ale żeby to zrobić, musimy przeprowadzić badania archeologiczne. I od tego punktu właśnie zaczynamy drążyć początki, czy poszukiwać właściwie początków zamku Grodziec.
1: Czyli zamek skrywa dużo tajemnic, a pierwszą, chyba największą tajemnicą jest już jego konkretny wiek.
0: Tak, no trudno tutaj powiedzieć. No, generalnie jeżeli chodzi o taką wykładnię podręcznikową, czy o książki, w których przedstawia się historię zamku Grodziec, no to właśnie zazwyczaj się zaczyna od tej połowy wieku XII. Znacznie więcej już wiemy w wieku XV, bo wówczas to w latach 70. Fryderyk I Legnicki, książę z rodu Piastów, pochodzący przecież od Mieszka i od Bolesława, zaczyna odbudowywać i przebudowywać właściwie zamek Grodziec. Wiemy to zarówno z Głogowskiego przekazu jednego z roczników, natomiast wiemy to też z ksiąg miejskich Złotoryi. Wtedy to właśnie książę Fryderyk I gdzieś około święta świętego Stanisława

0: syna działania na zamku Grodziec i będzie je prowadził aż do swojej śmierci, do 1488 roku. Dokonywał tam rzeczy wielkich, wybudował jakąś cylindryczną, wspaniałą, okazałą wieżę wzorem zamku Piastowskiego w Legnicy. Na pewno już zajął się Palatium. No, ale właśnie, znowu, tu są potrzebne badania, bo niestety później wydarzyła się rzecz tragiczna dla zamku Grodziec, bo w połowie wieku XVII dokonała się jego destrukcja. Najpierw wydarzenia wojny 30-letniej, kiedy zamek jest zdobyty, zniszczony, splądrowany, a później zapada decyzja o wysadzeniu umocnień, o zburzeniu zamku i to jest ten moment, w którym jakby historia jest troszeczkę zakłócona. Nie wszystko do naszych czasów mogło przetrwać. Później odbywa się przebudowa i odbudowa zarazem zamku w XX wieku i nie wszystko możemy już sprawdzić na takiej materii, która mogłaby przetrwać. Dlatego tutaj tak ważne są te badania archeologiczne.
1: Właśnie, bo to samo można zauważyć na przykład przy choinku, no i chyba przy wszystkich tego typu budowlach, które mają kilka wieków za sobą, że one cały czas się zmieniały, one cały czas były przebudowywane, przemodelowywane, coś nowego się pojawiało.
0: Tak.
1: Dla archeologów chyba z jednej strony jest to duża podpowiedź, ułatwienie, co z tym zamkiem się działo. Natomiast z drugiej strony chyba ciężko wyobrazić sobie albo odnaleźć ten jego wygląd pierwotny.
0: Tak, pamiętajmy o tym, że zmieniały się zarówno techniki wojskowości, zmieniały się sposoby oblężenia, zmieniało się uzbrojenie, zmieniały się też twierdze. Tak, o ile na początku wystarczył wał z jakimś ostrokołem, do tego powiedzmy na wpoły murowana, na wpoły drewniana wieża i tego byśmy poszukiwali gdzieś pewnie w wieku XII, o tyle kiedy wchodzi już ciężkie uzbrojenie, wchodzą działa i pojawia się taki moment wieku XVI, XVII, tam już były potrzebne zupełnie inne rozwiązania.
1: Czyli
0: więc
1: wyścig zbrojeń cały czas miał miejsce.
0: Tak, naturalnie, więc cały czas wykonywano przebudowy, ale też cały czas pojawiały się nowe technologie. Z czasem pojawiały się nowe sposoby, powiedzmy, budowania, nowe sposoby obróbki budulca. To też wprowadzano. Pojawiały się zwyczajne rozwiązania związane z modą. To tak jak i teraz. Zmienia się kolor płytek, wchodzi coś nowego, zaraz chcemy je wymienić. Pojawia się nowa moda, czy nowa potrzeba związana z ogrzewaniem. I znowu, podobnie było w przeszłości, prawda? Stawały się popularniejsze, powiedzmy, techniki grzewcze związane z piecami kaflowymi. Te piece kaflowe też ewoluowały, zmieniały się, więc stare burzono i teraz już byśmy po prostu dostali palpitacji serca. Boże, renesansowy, piękny piec kaflowy został zburzony i wprowadzono nowe rozwiązanie gdzieś w wieku, powiedzmy, XVIII czy XIX, ale to dla nich było naturalne, to dla nich było normalne i oni troszeczkę to wszystko traktowali nie na zasadzie, jak my teraz chcemy chronić zabytek. No, to jest
1: to był ich dom po prostu.
0: To był ich dom, to było miejsce, które musiało się bronić, to było miejsce, które musiało żywić. To było też miejsce, które musiało być funkcjonalne, więc to wszystko tam tak naprawdę ewoluowało i teraz my też możemy to wszystko sprawdzać i badać, bo nie jest powiedziane, że ta zabudowa, którą widzimy obecnie, musi odpowiadać tej zabudowie, powiedzmy, z XIII, z XIV, z XV wieku.
1: Ona może przykrywać tą
0: dokładnie
1: zabudowę.
0: A teraz mamy jakby kolejny problem, to jest bardzo mała ilość, powiedzmy, ikonografii. Pierwsze takie przedstawienie graficzne zamku Grodziec, no to jest dopiero, powiedzmy, lata 20, 30, 17 wieku. Więc dosyć późno.
1: Czyli 500 lat historii gdzieś...
0: Gdzieś jest, tak, zginęło. Właśnie pod tym woalem, o którym mówiłem. Na pewno takim źródłem doskonałym są dzienniki Hansa Schweinichena i tu wszystkich serdecznie zachęcam do tego, żeby odnaleźć te dzienniki. One są dostępne w bibliotekach online. Bardzo ciekawy

zasób wiedzy o Zamku Grodziec. To jest człowiek, który w XVI wieku urodził się na Zamku Grodziec, który był na służbie u książąt piastowskich, legnickich, u Fryderyka III, później u przesławnego Henryka XI, który nawet o tron Polski w pewnym momencie zabiegał. Więc on przedstawia bardzo taką barwną, ale i bardzo szczegółową historię, powiedzmy, czy wydarzenia, które miały miejsce na Zamku Grodziec, ale też i ten Zamek Grodziec, więc tam już możemy troszeczkę sobie uzmysłowić, wyobrazić. Natomiast no, zawsze najlepsze są te przedstawienia graficzne. Ja cieszę się ogromnie, kiedy, powiedzmy, mamy okazję fotografować na

0: w ten sposób, no jako historyk, mało wiem o czymś, co się działo niegdyś, bo jest dosyć skromny zasób wiedzy, powiedzmy, źródłowej. Do XV wieku wiemy naprawdę bardzo, bardzo mało o Zamku Grodziec. To jest kilka wzmianek tak naprawdę. A już ten wiek XV, wiek XVI i wiek XVII przynoszą nam większe zasoby wiedzy, bo to są też i inwentarze spisywane, opisy, ale dopiero przez Sebisza wykonane projekty, plany przebudowy twierdzy w związku z wybuchem wojny 30-letniej, to dopiero one nam pokazują nieco więcej tego zamczyska, ale pamiętajmy, te projekty Sebisza były wprowadzane bardzo oszczędnie, a w większej części w ogóle, więc to był pewien zamiar, jak Zamek Grodziec ma wyglądać, i tam jest tylko kilka przedstawień, i to nie takich bardzo szczegółowych, przybliżonych, ale z oddali, jak ten zamek wyglądał. I później dopiero Werner przedstawia nam w wieku XVIII, w połowie wieku XVIII, troszeczkę bliżej zamek w sposób graficzny.
1: I tutaj przerwiemy naszą rozmowę. Więcej na temat Zamku Grodziec będziecie mogli dowiedzieć się z kolejnego magazynu lokalnego, na który już teraz serdecznie zapraszam. A dzisiaj moim i waszym gościem jest kasztelan Zamku Grodziec Mariusz Garbera.
2: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz, czas na kolejny magazyn lokalny. Przenosimy się tym razem do powiatu złotoryjskiego, gdzie już czeka na nas mój gość Mariusz Garbera, który będzie nam opowiadał dalej o Zamku Grodziec. Tym razem przenosimy się do XIX wieku, w którym zamek stał się jedną z pierwszych atrakcji turystycznych w naszym terenie, a być może nawet w Europie. Zapraszam gorąco.
3: Pojawiła się tak jakby forma turystyki, zamek stał się atrakcją, stał się interesujący dla mieszkańców.
0: Błażeju, uwaga! Zamek Grodziec jest prawdopodobnie, podkreślam, prawdopodobnie, to jeszcze trzeba dobrze zbadać, ale prawdopodobnie jest jedną z pierwszych atrakcji turystycznych w Europie. W momencie, kiedy słynny ród Hochbergów, słynny dlaczego? No, to byli właściciele książę. Słynny ród Hochbergów wykupił dobra w Grodźcu, wykupił zamek. Oni porządkują około roku 1800 Zamek Grodziec i udostępniają go turystom. Wraz z początkiem romantyzmu ten ruch turystyczny zaczyna się stawać coraz bardziej modny, zaczyna być odkrywany w dobrym tonie, czy nawet poszukiwane są ruinki, w których chętnie, no właśnie, zajrzyjmy do słynnego pana Tadeusza, jak tam jeden z bohaterów chętnie spędza czas w cieniu ruin, czy wieczorem coś szkicuje. No i podobnie tutaj rzecz się miała do tych ruin dawnej twierdzy na wygasłym wulkanie. Ruch turystyczny zgoła odmienny od tego, który dzisiaj znamy, ale jednak chętnie przybywano, żeby w taki sposób nieco romantyczny, nostalgiczny przejść się po tych ruinach, a już wówczas zaczynała powolutku działać jakaś oberża, czy powiedzmy jadłodajnia, gdzie można było się zatrzymać. Pojawiały się już jakieś nasadzenia, które poprawiały estetykę, pojawiały się stoliki, pojawiała się już bryczka w tych przedstawieniach, która dowoziła, no bo to jest jednak wzniesienie. Troszeczkę trzeba było się wysilić, żeby tam dotrzeć.
3: Czyli cały biznes się zaczynał też troszkę kreować.
0: Ale co ciekawe, jest później moment, w którym wręcz można było koleją z Wrocławia czy Bolesławca dostać się pod sam Zamek Grodziec. Tam wsiąść w bryczkę i przyjechać właśnie na górę. Tyle, że to już wiek XX, no przełom XIX i XX wieku.
3: My tak troszeczkę skoczymy po tych okresach historycznych, natomiast mnie najbardziej by chyba interesował sam początek, zresztą was też.
0: Mnie również, tak.
3: Bo po to są robione działania archeologiczne, do których jeszcze wrócimy. Natomiast chciałbym jeszcze tak zapytać o to, po co w ogóle ten zamek powstał? Jakie było zadanie? Czy on miał pilnować szlaków nieturystycznych, tylko handlowych? Czy to była po prostu siedziba księcia, który tam mieszkał? Czy tutaj chodziło o przekazanie jakichś ziem? Jaka waszym zdaniem była podstawowa rola zamku?
0: No tu już musimy spojrzeć na Zamek Grodziec, a przede wszystkim wpisać go w nieco szerszy

0: kontekst. Pamiętajmy, że z Bolesławca do Legnicy, między innymi przez Chojnów, wiedzie szlak bardzo istotny. Wiedzie Droga Królewska, Via Regia. Szlak, który łączy, powiedzmy, Saksonię z Koroną Polską, z Krakowem. W szerszym kontekście to jest ta droga, która łączy Santiago de Compostela z Kijowem. Więc droga o niesamowicie istotnym znaczeniu, łącząca wschód z zachodem, zachód ze wschodem, i właśnie ona powiedzmy
1: czyli
0: przechodzi...
1: spajała ziemię władcy, tak?
0: Ona spajała właściwie całą Europę, ta droga, prawda? I jest to istotny szlak kupiecki, ale tutaj w tym węższym kontekście z Görlitz czy z Gorzelca przez Bolesławiec do Legnicy, do Wrocławia, tak? Wjedzie sobie. A biega niemalże u podnóża góry. No, bardzo jest zbliżona góra, to wzniesienie, wygasły wulkan, do właśnie tejże drogi, do tego szlaku kupieckiego. Więc zamek już tutaj w pewnym sensie zabezpieczał interes księcia z jednej strony, z drugiej strony mógł dawać pewne bezpieczeństwo, no ale też pamiętajmy o tym, że jest to jednak wzgórze wulkaniczne, dosyć strome, z którego wszystko widać jak na dłoni, bo zaraz niedaleko jest zamek Lenno, słynny w Leń.
1: Czyli strategiczny
0: strategicznie jest to istotne. Jak tylko zapłonąłby ogień, powiedzmy, w zamku Lenno, jak tylko zapłonąłby ogień w Legnicy, Chojnowie, Złotoryi, ba, jakby ten ogień zapłonął w Jeleniej Górze, to wszyscy już by o tym wiedzieli. No bo to widać z tej góry. To jest bardzo istotny punkt strategiczny.
1: To, o czym wspomniałeś na samym początku.
0: Tak. Dwa, ciężko jest zdobywać takie, powiedzmy, no teraz to twierdzę, ale punkty obronne na takich wzniesieniach. Trzy. Pamiętajmy, że no dzisiaj, jeżeli przyjedziecie na Zamek Grodziec, on jest pięknie otoczony zielenią, wysokimi drzewami, w których się można zagubić w tej po prostu niesamowitej zieleni, ale wtedy to była Łysa Góra. I wiemy to doskonale z przedstawień XVIII czy XVII-wiecznych, no bo to był punkt obserwacyjny. Tam nie mogły rosnąć drzewa, bo zbyt łatwo można by było niepostrzeżenie dojść do samej bramy.
1: A łucznicy na flankach byli wtedy nieocenieni.
0: A gdyby ktoś podłożył ogień od dołu, to wszystko by spłonęło razem z lasem. Więc tak naprawdę to jest punkt obserwacyjny, a zarazem punkt strategiczny, który ciężko zdobyć, a łatwo bronić. Inna rzecz, że no ciężko było tam pewnie z wodą pitną, ale mamy cysterny pod Palatium, więc na pewno tę wodę gromadzono, wodę deszczową, i mogła służyć do celów no bardziej, powiedzmy, spożywczych, więc na pewno jest to twierdza, która pod tym względem dawała możliwości obronne. Trzeba pamiętać, że w pewnym momencie jest to twierdza bardzo zbliżona do granic, które już zupełnie naprawdę niedaleko przebiegały między księstwem Głogowskim, Świdnisko-Jaworskim, a Legnisko-Brzeskim, czy Legnickim. Więc znowu jest to ważne miejsce. No i trzeba pamiętać na samym końcu, że zupełnie niedaleko jest z Legnicy na przykład na Grodziec, i był taki moment w XV czy XVI wieku, kiedy pojawiła się epidemia w Legnicy, i książę razem z dworem przeniósł się na Zamek Grodziec, żeby się od tej epidemii po prostu odciąć. Zamki przy miastach niosły za sobą poważne zagrożenie, bo znamy to z XV wieku, kiedy były bunty mieszczańskie i książę musiał wiać. Zdarzało się, że książę legnicki wiał, ale nawet w sukni, żeby uciec z niepostrzeżenia. Twierdza na uboczu, jeszcze na stożku wulkanicznym, dawała mu znowu możliwość obrony, więc to nie jest taka siedziba, jakbyśmy sobie to wyobrażali, no niczym Wawel, że tam urzędował na co dzień i przebywał na co dzień. Jest to raczej właśnie twierdza, jakaś możliwość ucieczki, możliwość zabezpieczenia się. No, wydarzały się w historii różne rzeczy i taka twierdza na uboczu, dobrze strzeżona, pozwalała no, zabezpieczyć swoje interesy. No, natomiast jest to też twierdza, która z czasem po prostu traciła na znaczeniu, bo techniki oblężnicze no, zmieniały się, więc tutaj no, też i Grodziec tracił swoje znaczenie. Dwie najważniejsze, powiedzmy, w księstwie legnicko-brzeskim, dwa najważniejsze zamki, siedziby książęce, to jest Legnica i Brzeg oczywiście. Natomiast tutaj no, Grodziec też miał jakieś ważne znaczenie, tylko im dalej w przeszłość, tym trudniej powiedzieć, jakie znaczenie, bo powiedzmy, my poszukujemy tej historii związanej z twierdzą, z zamkiem, z siedzibą kasztelana, bo to też jest istotne. Gród kasztelański jest przypisywany temu zamkowi, ale tam działalność człowieka, osadnictwo człowieka jest potwierdzone dużo, dużo wcześniej. Są badania archeologiczne Mariusza Łesiuka, który potwierdził tę działalność człowieka już w czasach neolitu, więc przesuwamy się. Tylko to jest, podkreślam, działalność człowieka. Możemy, czy dyskutuje się raczej o jakimś Grodzie Bobrzan. No ale znowu, no, nie ma źródeł, więc jako historyk, jeżeli nie mam źródeł, to nie mam podstawy o tym, żeby tam dyskutować, czy był tam gród, czy nie było tego grodu, czy oddawali tam, powiedzmy, jakąś cześć bóstwom. No, popatrzmy na to w ten sposób. Grodzie z niczym Olimp tam wystaje, a tutaj celowo nawiązuje do ślęży i tak troszeczkę prowokacyjnie to robię. Ale taka góra mogła mieć znaczenie dla powiedzmy też takich wcześniejszych niż te książęce działań, być może plemiennych, kto wie. I teraz, dopóki nie przeprowadzimy takich bardzo dokładnych, szczegółowych, nowoczesnych badań, to ciężko nam będzie o czymś tutaj powiedzieć. Ale te początki wiązane są właśnie z jakąś siedzibą kasztelana, który miał takie znaczenie zarówno militarne, jak i ekonomiczne, bo zarówno zabezpieczał militarnie, powiedzmy, interes książęcy, jak i ekonomicznie, no bo jednak pomagał w zbieraniu danin, czy wręcz sterował tym. Z drugiej strony no, trzeba też pamiętać, że jeżeli coś złego się mogło dziać na szlaku handlowym, to też można było
1: interwencja była
0: jakąś interwencję możliwa przeprowadzić.
1: Tak? Trwają już od kilku lat badania archeologiczne, o czym wspominałeś, czyli ta próba cofnięcia się w czasie poniżej tego XV wieku. Powiedz mi proszę, do tej pory jakie udało się przeprowadzić badania? Zamki wszelkiego rodzaju, twierdze rozbudzają wyobraźnię bardzo wielu osób, czy miłośników fantazy, czy miłośników kina. Często udaje się znaleźć takie, nie wiem, niesamowite przejścia, korytarze, jakieś ukryte zapadnie, czy coś takiego w zamku Grodziec udało się odkryć do tej pory?
0: Jesteśmy przekonani, że zamek Grodziec ma jakieś swoje podziemia, czy podziemne, powiedzmy, zabudowy, w jakimś sensie, powiedzmy, bardziej lub mniej gospodarczym. Wiemy, że jest cysterna pod Palatium. Wiemy, że w obrębie dziedzińca są jakieś podpiwniczenia. One nie są zbadane. Mamy donżon potężny. To jest potężna wieża ostatecznej obrony, którego podziemia nie są zbadane. Mamy wspaniałą i bardzo tajemniczą studnię na dziedzińcu. No i teraz popatrzmy na to tak, no znajdujemy się na stożku wulkanicznym, studnia przez większą część roku jest tak naprawdę pusta i pytanie, no jakby po co taka studnia i co kryje? Też niedługo to pytanie znajdzie odpowiedź, bo już niedługo planujemy rozpocząć tam właśnie badania, prace archeologiczne. Podobnie jak już mamy program i plany w związku z badaniami przy donżonie. Tam przypuszczamy, bo najpierw trzeba powiedzieć, że jeżeli nie jesteśmy pewni, jaka jest przeszłość zamku Grodziec, to najpierw musimy postawić jakąś, powiedzmy, hipotezę badawczą. Zakładamy, że istotnym miejscem jest donżon, Więc tam planujemy
1: ta
0: przeprowadzić...
1: Wieża,
0: tak. Ta wysoka wieża taka, to jest trwała ruina, ale dawniej to była wieża obronna,

0: być może o charakterze mieszkalnym też, która no, pozwalała bronić się nawet w momencie, kiedy zamek był zdobyty i przetrwać tam. Więc tam zamierzamy przeprowadzić badania, bo no, postawiliśmy po prostu taką tezę, że tam mogą być jakieś bardzo odległe, bardzo pierwotne założenia związane z zamkiem. Będziemy to sprawdzać, badać i to no, też, żeby była taka jasność, to nie robi się tego w dzień czy dwa i już mamy gotową wiedzę. Trzeba zejść powiedzmy do warstw, które sięgają gdzieś do, nie wiem, 12, 13, 11, w zależności. Trzeba zejść do tak zwanego calca, ale przechodzimy przez kolejne warstwy od XXI wieku do XII wieku, to jest około metra.
1: Mhm. Czyli te warstwy są związane z wkopywaniem się.
0: Te warstwy są związane z, to znaczy tak, ich badanie związane z wkopywaniem się w ziemię, natomiast te warstwy są związane z działalnością człowieka. I to wszystko, co pozostawiamy po sobie, nie wiem, no, jakiś kapsel, pieniążek, garnek, bransoletka, cokolwiek, telefon teraz, czy butelka plastikowa, no to zostawiamy archeologom, którzy za 1000 lat będą się nad czymś zastanawiali.
2: A nieco więcej o archeologii Zamku Grodziec w kolejnej części naszej rozmowy. Błażej Stachewicz, do usłyszenia.

z moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Magazyn Lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam serdecznie, zapraszam na kolejny program, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Tomasz Mielech. Tomku, witam Cię gorąco.
2: Witam bardzo Państwa.
3: Autor wystawy pod tytułem Nowy pejzaż Karkonoski. Zaczniemy od tytułu. Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czym jest Nowy pejzaż Karkonoski w wykonaniu, w formie zdjęć Tomasza Mielecha.
2: Nowy pejzaż Karkonoski to takie hasło właściwie, trochę prowokacyjne, bo podejmuje w tej wystawie wątek zmiany krajobrazu, czy oglądu tego krajobrazu. To zmiany zachodzącej w ciągu ostatnich kilkunastu lat, coraz gwałtowniej. Chodzi o taką degradację krajobrazu karkonoskiego. Tutaj nie chodzi o same Karkonosze, one na szczęście nie zmieniają się zbyt gwałtownie, ale podnóże Karkonoszy niestety przeżywa trudny czas i myślę, że będzie coraz gorzej, jeśli nie uda się tego procesu zatrzymać. Przede wszystkim chodzi o taką wizualną degradację, o to, jak wyglądają nowe inwestycje inwestorów budujących apartamentowce, o to, jak wyglądają reklamy w naszym pejzażu, jak się wpisują lub nie wpisują w ten pejzaż, o to, jak traktujemy w ogóle ten pejzaż, czy jest to jeszcze nasz pejzaż wspólny, czy właściwie taki, który jest tylko na sprzedaż, do zagospodarowania. No i tych parę wątków na tej wystawie można zobaczyć.
3: Dużo zdjęć, które przedstawiasz, to są przede wszystkim, znaczy wszystkie zdjęcia są w konwencji czarno-białej. Skąd wybór akurat tej formy?
2: Pomysł na tę wystawę był bardzo prosty. Jako że fotografowałem właściwie Karkonosze od wielu lat w sposób taki tradycyjny, za pomocą kamery wielkoformatowej, negatywów czarno-białych, fotografowałem pejzaż bez jakby ingerencji ludzkiej. To było dla mnie najważniejsze, ale od jakiegoś czasu ta ingerencja niestety zaczęła bardzo przeszkadzać mnie jako mieszkańcowi Pogórza Karkonoskiego, więc postanowiłem te zmiany fotografować, ale w niezmieniony sposób. Pomyślałem sobie, że chciałbym zachować ślad czy wygląd tego pejzażu tak, aby przetrwał on bardzo długo ku przestrodze może przyszłych mieszkańców. Stąd wybrałem archiwalną technikę fotograficzną. Te kopie, wystawa plenerowa, którą można zobaczyć w Centrum Edukacyjnym, to są oczywiście wydrukowane współcześnie plansze, które mają jakby charakter taki tymczasowy, ale właściwie ta wystawa powstaje na bardzo szlachetnych materiałach i mam nadzieję, że to przetrwa bardzo długi czas, właśnie tak jak powiedziałem, ku przestrodze, aby zastanowić się nad tym, jak ten pejzaż można w bardzo prosty i szybki sposób zdegradować.
3: Tomku, jeszcze chciałbym wrócić do nazwy. Nowy pejzaż Karkonoszy wskazywałby na to, że te Karkonosze będą grały na zdjęciach główną rolę. Natomiast przeglądając kolejne prace, zauważam, że Karkonosze są w tle, Karkonosze ciężko zauważyć, Karkonosze są zasłonięte, schowane.
2: Tak, i taki właśnie był jakby wątek główny, że

jakby estetycznych upodobań. Przede wszystkim gubi nas ta nasza wolność, że nie mamy żadnych ograniczeń właściwie w tym, co robimy, co prezentujemy w przestrzeni wspólnej. Nie myślimy o tym, że możemy tym, w jaki sposób inwestujemy w dany teren, możemy zrobić krzywdę temu miejscu. I to uważam jest katastrofalne, bo to nie jest tak, że tylko pejzaż karkonoski ulega degradacji, ale jak przejedziemy się po naszym pięknym kraju, to zobaczymy, jak wiele brzydoty jest wokół i to takiej brzydoty akceptowanej przez społeczeństwo, właściwie niezauważanej niemal przez mieszkańców. Wystarczy pojeździć po krajach europejskich i zobaczyć, jak w jaki sposób można taki krajobraz zmienić w nowoczesny, ale przy

0: miałaby, która jest przygotowywana przez Urząd Miasta już bardzo długo i jak na razie niestety wyników tej pracy nie jesteśmy w stanie zobaczyć, przynajmniej w praktyce. Czy twoim zdaniem takie rozwiązanie mogłoby w jakiś sposób pomóc, jest potrzebne, a może jest po prostu niezbędne, żeby uchronić tożsamość wizualną tego miejsca, w którym żyjemy?
1: Myślę, że ustawa w niewielkim stopniu może pomóc. Owszem, ona będzie pewnie przydatna, ale i tak jest problem jakby egzekucji zapisów tej ustawy, ale myślę, że największym problemem jest brak edukacji i brak takich wzorców estetycznych, których zwyczajnie nie mamy. Proszę zobaczyć, jak wygląda edukacja w szkołach podstawowych, edukacja plastyczna, estetyczna. Sama szkoła po prostu powoduje degradację młodych ludzi, jeśli chodzi o ich zmysł estetyczny, a co dopiero mówić o dorosłych już ludziach czy mieszkańcach tego regionu. No po prostu nie mamy tych wzorców i w niewielkim stopniu jesteśmy w stanie to zmienić w tej chwili.
0: Czyli co, jesteśmy jako społeczeństwo niedorozwinięci pod tym względem?
1: Gorzej. My jakby celowo, tak mi się wydaje na podstawie obserwacji ostatnich lat, my jakby zmierzamy w odwrotnym kierunku niż powinniśmy. Staramy się, albo w niewielkim stopniu staramy się zachować tą tkankę historyczną tego regionu. Nie tworzymy nic nowego, ciekawego, czym warto by się było pochwalić, bo właściwie odkąd tutaj żyję, a żyję 50 lat, no to nie mam ani jednego takiego powodu, żeby się chwalić czymś, co powstało po 1945 roku u podnóża Karkonoszy. Nie ma takich trwałych inwestycji zmieniających w pozytywny sposób to miejsce, także tutaj jest wielki problem, ale myślę, że dużo da się jeszcze zrobić, zachowując to, co do tej pory jest bezcenne i do uratowania, ale to naprawdę duży wysiłek, przede wszystkim władz samorządowych. To jest, też uważam, wielki problem, bo one absolutnie ignorują potrzeby mieszkańców żyjących u podnóża Karkonoszy, czy się tak zwany rozwój, takie hasło właściwie, nie wiadomo, w którym kierunku ten rozwój miałby nastąpić, ale na pewno nie po to, aby mieszkańcom żyło się lepiej. Sam wiem, bo mieszkam w miejscu, w którym był przez moment czas takiego zagrożenia dużą inwestycją, właśnie nie liczącą się z dobrem mieszkańców i z dobrem miejsca, w którym mieszkamy. No i niestety władza nie sprzyjała mieszkańcom, a sprzyjała inwestorowi. I takich miejsc jest wiele.
0: Czy twoim zdaniem można powiedzieć, że Karkonosze, miejscowości karkonoskie, bo tutaj nie chodzi mi konkretnie o na przykład ten teren chroniony Karkonoskiego Parku Narodowego, ale właśnie o to, co widzimy na twoich zdjęciach, o podnóże Karkonoszy, o drogi dojazdowe, o to ten cały teren, który jest już tuż przed

0: kontroli. Inwestorzy mogą wszystko, a mieszkańcy nie mają możliwości obrony przed tym procesem.
1: Powiedz mi proszę, czy tworząc wystawę Nowy Pejzaż Karkonoski, przeszło ci gdzieś z tyłu głowy przez myśl, jak te Karkonosze mogą wyglądać za na przykład 20 lat?
0: Mam nadzieję, że one się same nie zmienią dzięki właśnie działalności Karkonoskiego Parku Narodowego. Cały czas to podkreślam, bo to jest jedyny strażnik w tej chwili tego, aby te Karkonosze przetrwały w niezmienionej formie, ale obawiam się, że ten proces będzie jakby degradacji narastał. Zresztą to obserwuję od wielu lat, że on przyspiesza. Był moment taki, że w momencie wybuchu pandemii właściwie wydawało się, że ten proces zostanie zahamowany, jeśli chodzi na przykład o reklamy przydrożne, o billboardy. Wiele tutaj miejsc zniknęło. Na szczęście te reklamy się na przykład przewróciły, zostały rozkradzione, ale w ostatnich miesiącach proszę się dokładnie przyglądać, bo my tego nie widzimy jako mieszkańcy, to jest dla nas opatrzone. Nie jesteśmy w stanie zwracać uwagę. Proszę zobaczyć, ile nowych billboardów powstało przy drogach wiodących w kierunku Karkonoszy, jaki to jest proces i ile z tego przetrwa. To są reklamy, pojawiają się na moment, by się wydawało, zostają zmieniane i tak dalej, ale sam problem ich pojawiania się jest stały i właściwie to jest bardzo niepokojące. Też inwestycje, które powstają, przesłania widok Karkonoszy, to też jest ogromny problem, że właściwie bardzo chętnie zasłaniamy te Karkonosze, bo one są zwyczajnie nam do niczego niepotrzebne. Wydawałoby się, że Karkonosze dla Jeleniej Góry są czymś ważnym, a chyba w polityce, choćby nawet władz lokalnych, na co dzień tak nie jest.
1: Dojna krowa?
0: No tak to wygląda, że niby jesteśmy regionem turystycznym, ale tak naprawdę nie mamy pomysłu, jak wykorzystać ten potencjał.
1: Koniec jeszcze tak chciałem trochę w przyszłość wybiec myślami. Może jednak taka uchwała, połączenie jej z tym, że coraz bardziej przenosimy się do internetu, praktycznie już żyjemy

0: tego przyczyni. Może to coś zmieni, ale myślę, że to jest praca nad młodymi ludźmi, następnymi pokoleniami, aby do takiej zmiany tak naprawdę doszło.
1: Czyli praca u podstaw chyba jest takim najlepszym rozwiązaniem.
0: Myślę, że nie ma innego kierunku w tej chwili.
1: Dziękuję bardzo serdecznie za twój czas, za naszą rozmowę. A moim i państwa gościem w kolejnym magazynie lokalnym Radia Supernowa Jelenia Góra był Tomasz Mielech, autor wystawy Nowy Pejzaż Karkonoski. Tomku, dziękuję ci bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
1: A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne magazyny lokalne. Łażej Stachewicz. Do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Dzisiaj zapraszam na strzelnicę w Jeleniej Górze. Tam już czekają członkowie Jeleniogórskiego Towarzystwa Strzeleckiego Strzelec, a także organizatorzy corocznych pikników strzelecko-offroadowych. Zapraszam serdecznie.
2: Pogoda jest po waszej stronie, dopisała. To są imprezy, które się odbywają co najmniej raz, a najczęściej dwa razy w roku. No i z jednej strony integrujecie to środowisko strzeleckie, z drugiej strony pokazujecie też swoje hobby.
3: Zorganizowaliśmy charytatywny piknik strzelecko-offroadowy. Naszymi beneficjentkami są dwie urocze bliźniaczki, które mają poważne wady wzroku. Robert Kardysz, jestem prezesem Jeleniogórskiego Towarzystwa Strzeleckiego Strzelec. Tradycyjnie jesteśmy miło zaskoczeni frekwencją. Pokazujemy swoje hobby, strzelamy do tarcz, do różnego rodzaju celów metalowych, przewracających się, nieprzewracających się. No i bawimy się, ale też i poprzez zabawę chcemy propagować strzelectwo, propagować taki sport. Wydawałoby się nie dla każdego, a jednak nie jest to jakąś trudnością uzyskać broń do celów sportowych i staramy się pokazać, że jesteśmy tutaj nie tylko dla siebie, ale też dla lokalnej społeczności.
4: Gabry, siadamy tutaj, tak? Umiesz zamykać oczko? Popatrz na mnie, zamknij lewe oko, hop, naciskamy. Nie będzie słychać nic pięknie, już było prawie w tarczy, wiesz? Zaraz spróbujemy, przesuń troszeczkę główkę, uwaga, i mierzymy dokładnie w to czarne na środeczku, tak? Czarne na środeczku i naciskamy, hop. Nazywam się Andrzej Gawłowski, jestem trenerem i instruktorem strzelectwa sportowego w kole Lok Energetyk i jednocześnie jestem trenerem WJTS Strzelec, który organizuje dzisiejszą imprezę.
1: Muszę zacząć od stroju. Piękny strój, nie do końca korespondujący z dzisiejszymi czasami. Proszę się wytłumaczyć.
4: To jest kontusz szlachecki, nawiązujący do historii mojej rodziny. Moja rodzina Gawłowskich jest udokumentowana jako szlachta herbu Ostoja od 1416 roku. Strój powstał na potrzeby Bractwa Kurkowego Ziemi Jeleniogórskiej, którego byłem kiedyś członkiem. Kilku lat jestem tutaj w tym klubie, tu uczę wszystkich tych, którzy strzelają na dzisiejszej strzelnicy, dorośli, którzy posiadają uprawnienia na broń. Wszyscy oni przeszli przez moje ręce. Jest to blisko 200 parę osób. Moją pasją jest strzelanie sportowe, osiąganie wyników, rozbudzanie umiejętności, pasji, a jednocześnie trzeba być zdyscyplinowany, bo strzelectwo uczy dyscypliny, mobilizacji, ma naprawdę wiele bardzo pozytywnych cech, wspomaga nauczanie w szkole. Bo tu uczymy cierpliwości, uczymy rzeczy zasadnicze, o czym każdy z nas śmiertelników nie wie, uczymy oddychać. Na strzelaniu uczymy oddychać, bo oddychanie jest najważniejsze, bo dostarczony tlen do mózgu pozwala nam podejmować jedyne słuszne decyzje.
1: Do pana stanowiska podchodzą najczęściej najmłodsi amatorzy strzelania. No i tutaj nie ma ani dymu, ani prochu. Dlaczego?
4: Żadne dziecko nie wystraszy się strzelając na moim stanowisku, bo tu jeśli chodzi o stanowisko, na którym jesteśmy, jest to stanowisko, gdzie strzelamy z karabinków laserowych. Jak widać, światłem do tarcz biatlonowych, które są przygotowane. I tutaj, żeby trafić w tarczę, wystarczy odpowiednio ułożyć. Najmniejsze dzieci strzelają z pozycji siedzącej, starsze dzieci strzelają już z pozycji stojącej. Pokazuję podstawowe arkana tego strzelania i na koniec powiem tak, miłe panie, że wasi faceci chodzą strzelać, to jest jedno, ale wy jesteście zdecydowanie lepsze od nich, bo szybciej się uczycie, szybciej pięknie strzelacie. Strzelacie tak jak moja wnuczka w tej chwili, która strzela 5 strzałów na 5 do tarczy, co za chwilę można zobaczyć.
3: Bardzo dużo osób przychodzi, mamy tutaj wystawę broni, mamy tutaj strzelanie z paintballa, ASG to są takie imitacje prawdziwej broni, mamy łuki, pokaz ratownictwa medycznego, no i oczywiście najważniejsze to offroad i strzelnica, czyli strzelanie z broni palnej, sportowej, która wygląda jak broń bojowa, bo to jest i kałaszek, i jakaś tam strzelba, shotgun, tak zwana pompka, glocki, CZ-ki, takie drobno.

0: pistoletki, które strzelają naprawdę bardzo poważną amunicją, ale też i taką mało kalibrową dla dzieci.
1: Pan wraz z kolegami pokazuje osobom nie do końca zapoznanym z bronią najróżniejsze eksponaty, bo tutaj mamy zarówno broń historyczną, widzę też chyba nowoczesne karabiny, pistolety, glocki, rewolwery.
2: Pistolet, ale znamy kałkowy, jeden z wcześniejszych systemów zapłonu. Piotr Żarczyński. Trzeba było tu nasypać proch na panewkę. Po naciśnięciu spustu krzemień krzesał iskierkę, odpalało przez otwór zapałowy, palał ładunek ten właściwy w lufie. No przekrój jest od takich najwcześniejszych właśnie czarnoprochowców. Zapłon skałkowy, kapiszonowy, wielostrzałowe rewolwery późniejsze. Później są już współczesne, czyli na naboje zespolone. Tu jest taki dosyć ciekawy egzemplarz, to jest Olimpia. To jest broń, która została skonstruowana na Olimpiadę w Berlinie w 1938 roku. W pistolecie szybkostrzelnym to właśnie ten pistolet zdobył ekipa niemiecka i ekipa bodajże szwedzka używała, tylko oni mieli dostęp do tej broni. Wtedy był bardzo nowoczesny.
1: W gablocie mamy pistolet o bardzo ciekawej rękojeści, taka kula z wydrążonymi miejscami na palce, na ręce. Dlaczego to jest takie dziwne?
2: To pistolet dowolny. Taka konkurencja jest i właściwie regulaminowych ograniczeń odnośnie konstrukcji pistoletu, konstrukcji rękojeści nie ma żadnych praktycznie. Ma być jednostrzałowy naboczny zapłon.
1: Chodzi o wygodę.
2: O wygodę, o precyzję, o możliwie celne strzelanie. Z tego się strzela na 50 metrów. Do takiej tarczy, jak normalnie strzela się pistoletów na 25 metrów. Stąd ta taka rękojeść. To jest jak rękawiczka. Jak się wpasuje, każdy zawodnik do swojej dłoni dopasowywał tą rękojeść.
1: Ma pan swój ulubiony pistolet z tych wszystkich, które zobaczymy tu na stole?
2: Tak, ja z tego strzelam
1: najczęściej. Co to jest?
2: IS-35, pistolet sportowy.
1: Produkcja rosyjska?
2: Produkcja rosyjska. Też już sprzed kilku dekad, bo to w latach powiedzmy 90. on zdobywał medale na olimpiadzie. W tej chwili już jest trochę przestarzały, są nowsze konstrukcje.
1: A czemu to jest pana ulubiona broń?
2: Bo mam. Ja z niego strzelam, ja z niego trafiam.
1: Działa.
2: Mój ci on, tak, i z niego strzelam.
1: Dzisiaj rodzinnie, tata, mama, dzieci i strzelanie. Jak emocje?
3: Fajne. Znaczy się dla nich fajne. Mhm. One pierwszy raz strzelały na paintballu. Bardzo fajna inicjatywa. Mhm. Super.
1: Postrzelaliście?
3: Nie, my nie.
1: Dlaczego?
3: Dzieci.
1: Czyli dzisiaj dla dzieci.
3: No, dzisiaj dla dzieci.
4: Kłady, terenówki, paintball jak najbardziej. Te rzeczy lubię. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajna pogoda do tego jeszcze. Także super.
5: Świetny sposób spędzenia dnia.
1: Na co dzień też ma pan okazję postrzelać z broni? Czy dzisiaj będzie pan chciał na przykład z jakiegoś pistoletu albo strzelby spróbować swoich sił?
5: Pobawiliśmy się już dzisiaj, natomiast na co dzień mamy kontakt. Są różne dyscypliny sportu. Każdy wybiera tą, która mu pasuje, ta, która mu się podoba. Czasami tą, o której marzył kiedyś tam dawniej.
6: No ja już strzelstwem się pasjonuję od jakichś 2-3 lat. Wiem już, że był festyn, ponieważ obserwuję tam grupę na Facebooku. Tutaj przychodzę już na kilka takich festynów i też sobie prywatnie chodzę na strzelnicę. Więc postanowiłem, że w sumie skoro mamy Święto Niepodległości, jest wolny czas, to czemu by sobie go przyjemnie nie spędzić?
1: Jak się podoba? Jak wrażenia, jak emocje?
6: U mnie to było tak, że pierwsze 3 wizyty na strzelnicy to naprawdę była adrenalina, było trochę stresu, a już z każdą kolejną wizytą, no to już jest kwestia przyzwyczajenia tak naprawdę. Samo strzelanie, sam huk, samo padnięcie strzału nie jest dla mnie tak fascynujące jak sam manual na broni. To, że jaka jest technologia tej broni, mechanizm cały, historia powstania. Dzisiaj praktyka, można sobie pozwolić raz na jakiś czas w końcu.
7: Odkąd weźmiecie broń, to ona zawsze jest skierowana w stronę kulochwytu. Palec jest poza spustem, dopóki nie jesteście gotowi do oddania strzału. Bierzecie pistolet, on będzie z zamkiem w tylnym położeniu. Musicie piąć magazynek, zamek odciągnąć i puścić. Skierować broń w stronę celu, zgrać muszkę ze szczerbinką. Tu jest dziurka w szczerbince i muszka. To wszystko musi być w jednej linii, najlepiej na celu. Kiedy jesteście gotowi do oddania strzału, dopiero przenosicie palec na spust i strzelacie.
1: Pani Alicjo, co panią tutaj dzisiaj sprowadza?
8: No jak to co?
1: Strzelanie.
8: To też.
1: I co jeszcze?
8: No ale no jest święto, więc podoba mi się strzelanie, podoba mi się wszystko tutaj, tylko że po prostu atmosfera, wesoło.
1: No jest rodzinnie.
8: Jest rodzinnie, no. Ja tylko mogę popatrzeć, bo ja nie strzelam.
1: Dlaczego?
8: Bo nie widzę, nie mam pola widzenia.
1: Ja też nie widzę, ale to coś się trafi.
8: Nie, bo panu Bogu w okno, to aż wstyd.
1: Proszę z łuku spróbować. Panie niestrzelające, więc pewnie pan nadrabia w strzelaniu.
9: Tak, nadrabiam, ale tutaj, ale lepiej ode mnie strzela.
1: Widzę uśmiechy na twarzach, nie gasną. Jak emocje?
10: O, niesamowite.
1: Pierwszy raz?
10: Pierwszy raz w życiu strzelałam, naprawdę. To jest całkiem inaczej, jak się gdzieś ogląda. Emocje jeszcze trzymają.
1: A co najbardziej zaskakuje?
10: Samo to, że się trzyma tą broń w rękach. Jest nawet taki stres, że gdzieś tam te ręce drżały. Pistolet w ręku i musiałam strzelać. Bardzo fajnie, jest adrenalina.
1: I co, kusi, żeby postrzelać jeszcze?
10: Chyba tak.

0: Bartłomiej Kosik, członek klubu JTS Strzelec.
1: Widzę bardzo dużo osób chętnych na strzelanie, nie brakuje. Po tamtej stronie możemy postrzelać z takiej broni długiej, między innymi AK-47, Kałasznikow. U was AK nie ma, ale też jest jeden taki długi, fajny karabin, jak na filmach policyjnych.
0: Tak, u nas jest strzelba gładkolufowa Maverick. Do tego mamy jeszcze pistolety, mały kaliber 22 dla młodszych. Też sobie dają świetnie z tym radę. Większe kalibry 9 mm, czyli ten standardowy, powiedzmy, dla już doroślejszych strzelców. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Zależy, czego szuka, czy większych wrażeń, czy celniejszego strzelania. Wszystko u nas jest. Karabiny, tak jak mówiłem, też są fajne. Dla małych, dla dużych. Mniejsze kalibry oczywiście dla dzieci. Większe kalibry typu AK, AR-15. To są te karabiny już doroślejsze, kalibry pośrednie, czyli już fajne, bardzo celne strzelanie na większe nawet odległości.
1: Chyba największym powodzeniem jednak cieszy się pompka.
0: Tak, tutaj na stanowisku właśnie dzisiaj obsługujemy pompkę. Pompka zapewnia zawsze niezapomniane wrażenie.
1: Co to jest pompka i dlaczego takie niezapomniane wrażenia zapewnia?
0: Pompka fajnie klepie w ramię, dodatkowo dosyć jest celna na tych mniejszych dystansach, czyli mamy większą szansę, żeby zestrzelić ten cel. Pompka ma nazwę od tego, że po każdym strzale musimy ją ręcznie przeładować, czyli to jest ten fantastyczny dźwięk znany z filmów, który znamy z każdych filmów. Po każdym strzale takie charakterystyczne przeładowanie, zostaje to na pewno w pamięci.
1: No dobra, jakie jest wasze zadanie?
0: Pilnujemy, żeby wszystko przebiegało zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, żeby każdy odpowiednio ustawił się do tej broni, żeby po prostu to strzelanie dzisiaj przebiegło z uśmiechem na ustach.
2: Nazywam się Piotr Pregiel.
1: Wszyscy strzelają głośno, dymią, hałasują, a u was jest dużo ciszej. Tutaj nie ma broni palnej.
2: Nie ma broni palnej. Jest broń, można powiedzieć, miotana. Mamy siekiery i mamy tarczę drewnianą. Każdy sobie może rzucać. To jest, że tak powiem, konkurencja darmowa. Odkrywamy tutaj samorodne talenty. Przychodzą tutaj nierzadko panie, które zadziwiają swoich mężów. Może nawet straszą, kto wie. Każdy może spróbować swoich sił. Są tacy, którzy rzucają bez większego powodzenia, się zniechęcają, ale są też tacy, którzy odkrywają, że coś to w sobie jednak ma.
1: Tutaj procedura bezpieczeństwa jest dużo prostsza, ale chyba rzucanie takie efektywne jest dużo trudniejsze.
2: Tak i nie, bo bariera psychologiczna to jednak trochę większa jest przy broni palnej, wiem, bo ja sam też strzelam. Natomiast jeżeli chodzi o siekierę, to po prostu każdy się boi o zdolności manualne, czy po prostu czy uradzić, czy dorzucić, czy w ogóle trafi w tarczę, która jest naprawdę duża. Odległość też jest niewielka.
1: No i ta siekiera się obraca.
2: I siekiera się obraca, siekiera ma wykonać jeden obrót, wtedy jest jeszcze jakaś szansa tego trafienia. No, są też tacy ludzie, którzy potrafią więcej obrotów, no ale to już mają naprawdę wprawę cyrkową. Natomiast my staramy się tutaj tak układać człowieka do tego rzutu, żeby ten jeden obrót siekiera wykonała. Korygujemy ustawienia, przestawiamy bliżej dalej, każdy ma inny promień rzutu, inny wzrost, inną siłę. No, staramy się pomóc.
1: Ale cel jest jeden. Czy to są takie zwyczajne siekiery? Czy siekiera do rzucania jest specjalnie wyważana? Czy jest to niepotrzebne?
2: Nie, u nas siekiery są zwyczajne, najprostsze. Być może są jakieś specjalne toporki. No, wiem, że są rekonstruktorzy, którzy też mają takie już stylowe. Są pokazy organizowane. U nas to jest po prostu takie najzwyklejsze, po prostu najprostsze siekiery 800 gramów w tym momencie. Wbrew pozorom to jest trochę wagi. Małym dzieciom raczej nie pozwalamy, bo nie idzie im to. Po prostu jest za ciężkie i nie trafiają w ogóle w tarczy. Nie ma sensu. Nie jest to zbyt bezpieczne.
1: Skąd taki pomysł? No.
2: Trzeba pamiętać o tym, że w rycerstwie w średniowieczu siekiery, topory były używane na porządku dziennym. Potem przerodziły się w trochę drobniejszą broń, jak na przykład czekany, nie? Ale wciąż to była broń. Wciąż to była broń, bardzo groźna broń.
1: Czyli wracacie do podstaw.
2: Nie jako tak. No przede wszystkim jest to tania dyscyplina, jak widać. Nie potrzeba do tego pozwoleń, nie potrzeba do tego jakichś specjalnych szkoleń. Każdy może spróbować swoich sił.
1: No emocje są, jest zabawa.
2: Oczywiście. Niektórzy ludzie przychodzą tu po kilka razy, bo tak im się spodobało po prostu.
1: To idziemy rzucać. Dziękuję bardzo.
2: Proszę bardzo. Polecam.
1: Na czym polega wasze szkolenie? To jest pierwsza pomoc. Coś, co jest bardzo niezbędne, ale chyba wiedza na ten temat jest popularyzowana, ale nie zawsze popularna.
3: Będzie pan zdziwiony. Wśród młodzieży jest to dosyć popularne. To dużo teraz szkoleń się prowadzi chyba z młodzieżą. Często się spotykamy i oni naprawdę dużo wiedzą. Jestem czasami zdziwiony nawet tym.
1: Tutaj widzę dorośli, ale także...

0: będzie pan zdziwiony, wśród młodzieży jest to dosyć popularne. To dużo teraz szkoleń się prowadzi, chyba z młodzieżą często się spotykamy i oni naprawdę dużo wiedzą. Jestem czasami zdziwiony nawet tym.
1: Tutaj widzę dorośli, ale także

0: Magazyn lokalny.
1: Witam Państwa serdecznie w naszym magazynie przy mikrofonie Maciej Rukiewicz i dziś mam przyjemność porozmawiać z rzecznikiem prasowym Straży Miejskiej w Jeleniej Górze Arturem Chmielewskim, który zgodził się odwiedzić nasze studio. Wielkie dzięki, Panie Arturze. Czym zajmuje się Straż Miejska w Jeleniej Górze? Do czego jesteście jako strażnicy wzywani?
2: Dzień dobry, witam Pana, witam Rady Słuchaczy. Czym zajmuje się Straż Miejska? No, myślę, że już po 30 blisko dwóch latach działalności Straży Miejskiej w Jeleniej Górze mieszkańcy mają tą świadomość, czym się zajmuje Straż Miejska. Tak naprawdę myślę, że tak bardzo ogólnie można by powiedzieć, że porządkiem i bezpieczeństwem na terenie miasta Jeleniej Góry. Z tym, że no, muszę zaznaczyć, że na terenie miasta Jeleniej Góry wszystkich strażników miejskich jest 37. Jelenia Góra jest dość sporym miastem, więc przez 37 osób ogarnięcie całego rejonu, no to myślę, że Państwo już sami sobie zobrazujecie, jakie są możliwości Straży Miejskiej.
1: No właśnie, a jakie to są problemy? Czy to są problemy oczywiście no, związane z wypisywaniem mandatów, czy też zakładanie blokad, bo to też jest Wasza praca. No, ale tych zgłoszeń w tym roku, właśnie czytam statystyki na Państwa stronie, które Pan właśnie wpisuje, 4419 zgłoszeń do Straży Miejskiej. 8000 przeszło ilości interwencji. To bardzo dużo. Więc jakie te rzeczy są takie, którymi się podejmujecie sprawy?
2: Panie redaktorze, pan mówi bardzo dużo. Mamy 8 miesięcy tego roku. Ja chciałbym tylko słuchaczom powiedzieć, że zeszły rok zakończyliśmy liczbami. Zgłoszeń było 7328 chyba, o ile dobrze pamiętam. Natomiast interwencji podjętych przez strażników, czy to w wyniku zgłoszeń, czy indywidualnie takie, które napotykamy w swojej pracy codziennej, było 13 600. Więc czy to jest dużo, czy to jest mało? No, według mnie jest to bardzo dużo, jak na nasze miasto. O czym to świadczy? No, myślę, że o tym, że mieszkańcy przekonali się do pracy straży. Jakie problemy? No tak jak pan zauważył, blokady, mandaty, ale muszę powiedzieć, że to jest naprawdę tylko procent tego, czym zajmuje się Straż Miejska, ponieważ ochrona środowiska, czy to kontrole ochrony środowiska pod względem zanieczyszczenia spalinami, czyli popularnie tak zwanych kopciuchów, tak? Czy kontrolę gospodarki ściekowej, czy kontrolę ogólnie porządkowe na terenie miasta, kontrole drogowe wszelkiego rodzaju. Także ten wachlarz jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Oprócz tego działania prewencyjne, jakie prowadzimy, czyli spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach, gdzieś organizacja imprez plenerowych, udział też w organizacjach, organizowanych imprezach przez inne instytucje. Także my czynnie tutaj działamy i bierzemy udział i wspieramy wszelkiego rodzaju akcje charytatywne. Także jesteśmy otwarci też na współpracę z innymi instytucjami, innymi podmiotami, które prowadzą działalność, czy to w zakresie bezpieczeństwa, czy w zakresie edukacji. Ściśle współpracujemy z wszystkimi służbami mundurowymi, czyli mam tutaj na myśli czy to policję, czy straż pożarną, czy pogotowie ratunkowe, straż graniczną, straże parków i inne instytucje, tak? Także no, tutaj ta współpraca na dzień dzisiejszy układa nam się, myślę, że dobrze, albo nawet bardzo dobrze i mam nadzieję, że tak zostanie i tak będziemy współpracować, ale to też trzeba mieć świadomość, że to są lata pracy, no. To jest te ponad 30 lat pracy, które już jesteśmy na rynku jeleniogórskim i tutaj ta działalność nasza gdzieś jest też upatrywana w takiej kategorii, że jednak jesteśmy służbą mundurową i pomału ludzie nabierają zaufania. Oczywiście negatywnych komentarzy będzie dużo, no to powiem tak kolokwialnie.
1: Chyba żyjemy w takim miejscu, czy w takym czasie, gdzie tych komentarzy nie jesteśmy w stanie uniknąć. Te komentarze cały czas są gdzieś w przestrzeni publicznej i one zawsze będą. A żeby zauważyć, jaką pracę

0: wykonujecie. Wystarczy podać, wydaje mi się, kilka dziwnych interwencji, dziwnych przykładów, które są czasami nawet i skrajne. Jednym z tego typu przykładów, w których kiedyś miałem możliwość relacjonowania, była praca wasza przy człowieku, który został zasypany śmieciami. Jakie pan zna przykłady?
1: Może też podobny przykład, gdzie nie pamiętam, tylko to był miesiąc luty czy styczeń, czyli pełna zima, śnieg, deszcz, mróz. Godzina 6:30 rano, zgłoszenie do dyżurnego straży miejskiej, że ulicą Karkonoską idzie człowiek bez butów, bez kurtki. No i faktycznie zadysponowany patrol natrafił na tego człowieka. Okazało się, że mieszkaniec tam okolicznych domów, osoba z jakimiś też zaburzeniami, czyli osoba chora, mieszkająca sama,

tam okolicznych domów. No osoba z jakimiś też zaburzeniami, czyli osoba chora, mieszkająca sama, no

0: Asza, przy człowieku, który został zasypany śmieciami, jakie pan zna przykłady?
1: Może też podobny przykład, gdzie nie pamiętam, tylko to był miesiąc luty czy styczeń, czyli pełna zima, śnieg, deszcz, mróz. Godzina 6:30 rano, zgłoszenie do dyżurnego straży miejskiej, że ulicą Karkonoską idzie człowiek bez butów, bez kurtki. No i faktycznie zadysponowany patrol natrafił na tego człowieka. Okazało się, że mieszkaniec naprawdę. Koledzy od razu zaopiekowali się tą osobą, została udzielona pomoc, pogotowie ratunkowe, oczywiście powiadomiona instytucja, z którą też ściśle współpracujemy, czyli MOPS, żeby ewentualnie udzielić takiej osobie pomocy. I to jest właśnie to działanie, że współpracujemy z różnymi instytucjami i myślę, że nie wyobrażam sobie naszej pracy, żeby nie można było współpracować czy to z wydziałami Urzędu Miasta na zasadzie normalnej, koleżeńskiej, czy chociażby z MOPS, czy z policją, czy ze strażą pożarną, no bo to są takie działania, gdzie musimy podchodzić do ludzi jak ludzie. Po prostu.
0: No właśnie, a tutaj możemy podać przykłady zimy. Namawiacie ludzi do nocowania w schroniskach. Często, z tego co pamiętam, tego typu rzeczy są prowadzone, ponieważ często spotykacie się z ludźmi, którzy zimują pod gołym niebem lub w pustostanach, które pozostawiają wiele do życzenia, jeżeli mówimy o granicach bezpieczeństwa. Jakie w tym zakresie przeprowadza akcję Straż Miejska?
1: Jak tylko akcja zima. To już praktycznie od października zaczynamy. Kontrolujemy ogrody działkowe, kontrolujemy różnego rodzaju pustostany, tak jak pan zauważył. I staramy się docierać do ludzi, żeby im wytłumaczyć, że mogą skorzystać z pomocy, jaką oferuje czy to MOPS, kierując do schroniska brata Alberta, czy do innych domów, gdzie takie osoby mogą spokojnie przezimować, tak? Powiedzmy przezimować. Jaki jest problem tych ludzi?
0: No właśnie, ten problem jest często taki, że oni chyba nie chcą w ogóle was słuchać, właśnie, nawet z wami rozmawiać.
1: Słuchać to może chcą, natomiast mają inny problem. Problemem jest alkohol. I z reguły bardzo często jest tak, że są to ludzie, którzy gdzieś tam nadużywają tego alkoholu, a niestety regulaminy naszych ośrodków są takie, że osoba, która przebywa, czy która ma wolę przebywania w takim ośrodku, musi być osobą trzeźwą. I niestety dopiero po wytrzeźwieniu mogą takie osoby trafić do, na przykład do schroniska brata Alberta. Tego staramy się tutaj pilnować, żeby jednak te osoby w miarę możliwości, jeżeli są trzeźwe, żeby dotarły do tego schroniska. W takim schronisku zawsze dostaną czy odzież, czy ciepły posiłek. Także to jest bardzo ważne dla tych ludzi. No i do nich staramy się docierać. Próbujemy im tłumaczyć, co nie jest prostą sprawą. No bądźmy szczerzy, nie jest to proste, ale zdarza się dość często, szczególnie w ostatnim czasie, że jak widzą, że temperatura spada dość znacznie, no to wtedy decydują się jednak na pobyt w schronisku i z tej pomocy, która tam w schronisku jest udzielana.
0: Jak z paleniem i kontrolą palenisk, jeżeli właśnie mówimy o zimie, czyli zapobieganiem smogu w Kotlinie Jeleniogórskiej?
1: Myślę, że z przestrzeni lat, ponieważ już od kilku lat prowadzimy takie kontrole, myślę, że jest coraz lepiej. Oprócz tego, że my prowadzimy kontrolę, swoje programy prowadzi miasto Jelenia Góra, gdzie Wydział Ochrony Środowiska miał program miejski przy dotacji do wymiany piecy czy źródeł ogrzewania, tak? I tutaj dość sporo ludzi skorzystało z tego, tym samym liczba, w cudzysłowie, kopciuchów nam spada. Jest lepiej. Natomiast same kopciuchy same w sobie, jest to źródło energii, z tym, że nas tutaj bardziej, nasze kontrole idą w kierunku tego, żeby nie palić śmieciami w takich piecach, czyli popularnie mówiąc w kopciuchach, ale też w żadnym piecu, czy to piecu klasowym typu piątej klasy, czy piecu bezklasowym, ponieważ to jest największe zagrożenie dla ludzi,

0: poprzez wydobywanie się różnego rodzaju szkodliwych związków chemicznych. I na to, przede wszystkim na to zwracamy uwagę.
1: Czyli poprzez dym wydobywają się, tak już żeby ściślić, poprzez dym wydobywają się bardzo duże nieczystości i trują nas wszystkich.
0: Tak, dokładnie. Poprzez dym. Do tego też używamy, do kontroli używamy drona. Bardzo pomocne, bardzo przydatne nam narzędzie, które pozwala nam na to, że w momencie, kiedy operator nadleci nad komin, z którego wydobywa się dym, urządzenie omen nomen nazywane nosacz, bo taką nosi nazwę.
1: To jest chyba bodajże z tego, co kojarzę, bo widziałem to urządzenie. Półmetrowy, 30-centymetrowy, wygląda jak taki kijeczek, który
0: tak jest, to jest taka,
1: nosuje.
0: Taka pipeta, która zaciąga to powietrze, natomiast samo urządzenie jest podwieszone pod dronem. I tam na zasadzie zasysania tego dymu dokonuje analizy spalin, które zostają przesyłane na pulpit operatora i on od razu widzi, jakie są wskazania środków niedozwolonych, czy jest duże stężenie, małe, czy zapylenie, jakie jest. Także operator już ma to na monitorze, co daje możliwość do szybkiej weryfikacji i od razu wejścia do mieszkania na przeprowadzenie kontroli.
1: No właśnie, ten dron bardzo wam pomógł. Tutaj uprzedził pan moje pytanie. Kontrowersje wokół wejścia do kontroli palenisk. To nie jest tak, że potrzebujecie panowie nakazu? Nawet policji chyba nie musimy otwierać jako właściciele posesji, mieszkań czy domów.
0: No nie. Tutaj przepisy mówią jasno, że każdy właściciel mieszkania, właściciel posesji, właściciel nieruchomości, której prowadzi działalność, ma obowiązek wpuszczenia kontrolującego na teren w celu sprawdzenia sposobu palenia, opalania i czym jest opalane. W momencie, kiedy nie zostaniemy wpuszczeni, niestety jest to postępowanie realizowane z kodeksu karnego. No i tutaj niestety jest do 2 lat pozbawienia wolności, z tego co dobrze pamiętam, ale tu nie chciałbym, żeby tą...
1: Jasne.
0: Bo nie pamiętam.
1: Okej. Okay. Czy to prawda, że w Jeleniej Górze są czasem tylko 2 patrole na całe miasto? Miasto ma bodajże 40 km długości. No, co prawda czasami jest dość wąskie, no ale tego terenu jest bardzo dużo do sprawdzania.
0: Panie redaktorze, prawda, no tu nie ma co ukrywać. Tak jak powiedziałem na samym początku naszej rozmowy, 37 wszystkich strażników pracujemy całodobowo 7 dni w tygodniu, więc jeżeli sobie weźmiemy kalkulator, przeliczymy, policzymy, do tego dochodzą święta, do tego dochodzą jakieś urlopy.
1: Niedziele.
0: Niedziele, dokładnie. Do tego jeszcze... pracujemy normalnie, więc gdzieś tam jakiś wypoczynek urlopowy, a zdarzają się również wypadki i zwolnienia lekarskie, czyli choroby, więc jesteśmy normalnie pracującą instytucją i mogą być takie oczywiście sytuacje, że są tylko 2 patrole na terenie miasta Jeleniej Góry. Staramy się robić wszystko, żeby takich sytuacji było jak najmniej oczywiście, no ale niestety no, czasami jest to nieuniknione.
1: Jest to nieuniknione. Tutaj nasuwa się samo pytanie. Nie chcę straszyć słuchaczy, ani też pana, ale zadam to pytanie pomimo wszystko. Czy Jelenia Góra jest bezpiecznym miastem?
0: Myślę, że tak. Robimy wszystko, co jest możliwe, żeby było bezpiecznie. Myślę, że patrząc z perspektywy innych miast, które borykają się z takimi samymi problemami jak my, myślę, że jednak w Jeleniej Górze jest bezpiecznie i ludzie mogą się czuć bezpiecznie.
1: Dzięki za odwiedziny w naszym studiu. Możliwość przybliżenia waszej, nie ma co ukrywać, trudnej pracy. Pracy z misją, tak jak pan tutaj bardzo fajnie o tym opowiada. Państwa i moim gościem był rzecznik prasowy Straży Miejskiej Artur Chmielewski. Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Do usłyszenia i może do zobaczenia. Lokalny. Przy mikrofonie Maciej Krukiewicz. Zapraszam na kolejny magazyn lokalny Radia SK2. Nowy punkt do poboru bezcennego płynu. W Jeleniej Górze za blisko 2 miliony złotych otworzono placówkę Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Teraz, na krótkiej, w bardzo komfortowych warunkach można oddać krew. Mówi dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, Elżbieta Kierzak.
2: Naprzeciw.

Dziw naszym dawcom, honorowym dawcom krwi, bez których nie ma honorowego krwiodawstwa. Chcieliśmy poprawić ich komfort przebywania z nami, żeby nas częściej odwiedzali i tak naprawdę wyszliśmy naprzeciw naszym dawcom. Brakowało stałego miejsca poboru krwi w Jeleniej Górze. Bardzo długo pobieraliśmy na terenie szpitala, potem dzięki uprzejmości Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, no a teraz jesteśmy w samym centrum miasta. Mamy 3 stanowiska do poboru krwi. Fotel można ustawić go w takiej pozycji, że jeżeli dawca zemdleje na fotelu w trakcie oddawania krwi, jest tą pozycją bezpieczną, tak, którą możemy go odwrócić praktycznie w drugą stronę. Te fotele mają piloty, czyli mają typową regulację. Są tutaj określone pozycje, w jakiej może być, może się obniżyć, podwyżyć, żeby dostosować jak najlepiej do

0: potrzeb dawcy, żeby mu było bardzo wygodnie w trakcie oddawania. Sam pobór to jest takie jakieś 8 minut maksymalnie. Myślę, że takich dawców będziemy mieli sporo,
1: którzy płacą do nas.
0: Nie możemy straszyć dawców, tak? Nie mdleją. Nie. Bo mdleje młodzież, tak jak mówię, jak przychodzi, która przychodzi bez śniadania i która jest nienawodniona wcześniej. A nasi dawcy, którzy już są świadomi, oddają stale, wiedzą, po co przychodzą i jak trzeba się zachować, to nie mdleją. Naprawdę. I za to im bardzo, bardzo dziękujemy. Mamy jeszcze infokioski tutaj na poborze do wypełniania kwestionariusza. Na chwilę obecną dawca, jak przychodził, wypełniał kwestionariusz w formie pisemnej, tak? Na dzień dzisiejszy wypełnia go za pomocą infokiosku.
2: Czyli to jest komputer?
0: Komputer, tak. Ma opaskę na ręce, tu skanuje opaskę, wtedy pojawiają mu się tutaj jego dane osobowe, sobie weryfikuje, kwestionariusz wypełnia elektronicznie. Wypełniony kwestionariusz pojawia się w gabinecie lekarskim, czyli nic nie drukujemy, nie mamy papierów. Pojawia się w gabinecie lekarskim, lekarz akceptuje, tam dawca się podpisuje na kwestionariuszu i przechodzi do poboru. Są tutaj zamontowane ochraniacze na monitorach, że jak pan stanie sobie tutaj z boku, że jak pan stanie z tej strony, to pan nie widzi, co ja wypełniam. Tak, bo o to chodzi, żeby była zachowana intymność, bezpieczeństwo, no ochrona danych.
3: Do czego służy pomieszczenie rekreacyjne?
0: Po poborze krwi dana osoba powinna zostać jeszcze z nami chociaż z 15 minut, czy nie wystąpiły żadne omdlenia, tak, czy jakieś inne powikłania po oddaniu, bo też to się również zdarza, albo przed oddaniem, jeżeli dawca przyjdzie nieodpowiednio przygotowany do oddania, czyli nie wypije odpowiedniej ilości wody, nie zje śniadania takiego, ja nie mówię tu z tego śniadania, tylko śniadania tak normalnego śniadania, bo młodzież z reguły przychodzi bardzo głodna, nie? Bo myślą, że to się przychodzi na czczo. Niestety nie, do oddania trzeba się przygotować, dzień wcześniej najlepiej wypić około 1,5 litra wody, już się nawadniać, żeby żyły były dobrze nawodnione i to ma znaczenie u dawców też z reguły pierwszorazowych. No i trzeba zjeść lekkie śniadanie. To jest część laboratoryjna, tutaj mamy wstępne badanie kwalifikacyjne dawcy, czyli poziom hemoglobiny jest badany. On z automatu jest przesyłany w systemie komputerowym do gabinetu lekarskiego, gdzie lekarz decyduje o tym, czy dawca może być zakwalifikowany dalej, czy nie. No i tam mamy jeszcze, pokażę panu gabinet lekarski, jak już jesteśmy na samym końcu, żeby zachować troszeczkę tej intymności. Myślę, że nic więcej tutaj nie potrzeba. Jest biurko, kozetka, krzesło.
2: Tak. Komputer i akcesoria lekarza.
0: Tak, akcesoria lekarza.
2: Czyli pomiary ciśnienia, które tutaj zawsze się odbywa.
0: Ciśnienia w gabinecie, no i kwalifikacja w systemie komputerowym, bo tak jak mówiłam, nie mamy tej papierowej takiej już kartotek, tylko wszystko idzie w systemie komputerowym.
4: Karolina Stefańska, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.
5: Wojciech Bonior, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Tak.
4: Krew może oddać każda zdrowa osoba. Tutaj zdrowie jest właśnie warunkiem bezwzględnym, tak samo jak wiek. Musimy mieć ukończone 18 lat, czyli jesteśmy osobą pełnoletnią, wtedy możemy przyjść do Centrum Krwiodawstwa. Jeszcze nasza waga jest ważna. Musimy ważyć co najmniej 50 kg lub więcej.
5: I bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby zjeść śniadanie. Nie każdy o tym pamięta. To nie jest ten rodzaj badań czy zabiegów medycznych, kiedy nie jemy, nie? Drodzy Państwo, jemy normalne, zdrowe śniadanie, nawadniamy się już dzień wcześniej. W dniu, w którym idziemy oddać krew, również można wziąć ze sobą tą wodę mineralną. Im więcej wody, tym lepiej. Taka jest zasada. Przychodzimy z dowodem osobistym, a potem to już wszystko idzie bardzo szybko i sprawnie. I z góry bardzo dziękujemy, ponieważ krew potrzebna jest każdego dnia.
2: To może nie podawać krwi, bo tutaj lekarz może mieć przeciwwskazania.
0: Jest cały słownik dyskwalifikacji. No nie pobieramy krwi od osób przewlekle chorych, zażywających jakieś leki. Są dyskwalifikacje zarówno stałe, jak i tymczasowe. Tymczasowe to takie, że ktoś sobie zrobi tatuaż, to jest dyskwalifikacja na około 6 miesięcy, prawda? To samo się tyczy brwi permanentnych. Są też dyskwalifikacje stałe. Do stałych dyskwalifikacji to należą wszystkie choroby wirusowe, ale to jest rozmowa w gabinecie lekarskim z lekarzem. Lekarz

0: decyduje zgodnie z wytycznymi procedurami, które obowiązują w danym RCK-u, kto może oddać, a kto nie, daną krew w danym dniu.
1: Na otwarciu punktu poboru krwi pojawił się prezydent Jeleniej Góry, Jerzy Łużniak.
2: Panie prezydencie, pan oddawał kiedyś krew?
3: Oj, bardzo dawno temu. Kiedyś się mi zdarzyło.
2: No to może trzeba byłoby...
3: Nie, już po pierwsze ja mam taką chorobę, która mnie zezwala, bo niestety jak się jest samorządowcem, to bywają takie sytuacje nerwowe i wtedy ciśnienie rośnie. No i akurat mi tak urosło ciśnienie, że już niestety muszę się wspomagać od kilku dobrych lat i to,

bo niestety jak się jest samorządowcem, to bywają takie sytuacje nerwowe i wtedy ciśnienie rośnie. No i akurat mi tak urosło ciśnienie, że już niestety muszę się wspomagać od kilku dobrych lat i to

0: Nie będą mogli teraz w nowym.
1: Oczywiście, że tak, i bardzo zachęcam do tego. Mój syn oddaje krew i zachęcam właśnie do tego, żeby zgłaszali się jeleniogórzanie i mieszkańcy Kotliny Jeleniogórskiej właśnie do tego nowego punktu, bo teraz już punkt krwiodawstwa jest u siebie. Nie ma sytuacji takiej, jak to mieliśmy rok temu, dwa lata temu, gdzie praktycznie musieli prawie że z dnia na dzień szukać sobie lokalizacji. Wtedy staraliśmy się pomóc, szukaliśmy w naszych zasobach miejskich, no ale niestety nie było tak dobrze przygotowanych pomieszczeń. Przez jakiś czas byli na Karkonoskiej Akademii Nauk Społecznych. Znaleźli swoją lokalizację, wyremontowali, co jest ważne, tutaj też są środki Unii Europejskiej, czyli potrafią też zorganizować, dobrze napisać projekt. I dzisiaj są przede wszystkim u siebie i mogą systematycznie zapraszać tutaj tych wszystkich krwiodawców.
2: Budynek jest nasz, zakupiony ze środków Unii Europejskiej, z projektu REACT, 11 oś priorytetowa. Cały koszt tej inwestycji to jest około 2 miliony złotych. Lokal jest na naszą własność. Udział Unii Europejskiej to jest około 1 600 000. Reszta to są nasze środki, ponieważ VAT był środkiem niekwalifikowalnym, czyli to jest nasz. Czyli myśmy zakupili lokal jako RCKK w Wałbrzychu i przystosowaliśmy go na potrzeby dawców. Nie jest to duży lokal, nie jest to duży punkt, ale wydaje mi się, że na te potrzeby, których oczekujemy, nam to w zupełności wystarczy.
1: Krew jest bardzo potrzebna. To jest lek, który nie zostanie zastąpiony przez nic innego. Praktycznie w sytuacjach takich trudnych krew jest potrzebna i wtedy sięgamy do zasobów, które są właśnie zgromadzone w taki sposób, tak jak tutaj będzie pobierana krew.
3: Jak wyglądają statystyki na terenie Jeleniej Góry?
2: W ciągu roku krew oddaje blisko ponad 3000 dawców na terenie Jeleniej Góry. Jest to, jak ja to mówię, zawsze jest was za mało, tych honorowych dawców, żeby spełnić oczekiwania wszystkich potrzebujących na terenie działalności naszego RCK-u, ponieważ my działamy na terenie 11 powiatów. Nie w każdym powiecie mamy stałe punkty poboru. Jest to tylko Kłodzko, Bogatynia i teraz Jelenia Góra, prawda? Pobieramy za pomocą mobilnych punktów poboru krwi, czyli za pomocą ambulansów, i tej krwi naprawdę potrzebujemy dużo, bardzo dużo.
4: Jednym z przywilejów krwiodawców jest właśnie to, że za oddanie krwi przysługują każdemu dawcy 2 dni wolnego od pracy czy szkoły.
5: Są to 2 dni na regenerację, drodzy Państwo, to nie jest urlop, czyli jeżeli oddamy w piątek, no to będziemy mieli 1 dzień, ale oczywiście pomożemy, uratujemy czyjeś zdrowie i życie.
4: To tutaj też jest taki słodki element, myślę, że każdy się ucieszy z 9 czekolad, które po oddaniu krwi otrzymujemy.
5: Tak zwany ekwiwalent kaloryczny.
0: 9?
4: Tak, dokładnie 9 czekolad w takim pojedynczym opakowaniu. Są też różne smaki, co kto lubi, czyli i czekolada gorzka, bardziej zdrowa, i kokosowa, i z orzechami, i z rodzynkami, także pewnie każdemu przypadnie do gustu.
0: Słodycz i wolna, tylko te dwa elementy?
4: No nie tylko te dwa elementy, ale także na przykład, to też zależy od miejsca, gdzie oddajemy krew. Mamy na przykład darmowe przejazdy, są też odznaczenia różnego rodzaju, które też później dają konkretne przywileje.
5: Nie zapominajmy o tym, że najważniejsza jest też satysfakcja z pomocy, jaką niesiemy osobom chorym w szpitalach. To jest nieocenione i bez Państwa pomocy po prostu nie dalibyśmy sobie rady. Stąd zapraszamy i dziękujemy.
3: Czy akcje, które odbywają się chociażby ostatnio w Areszcie Śledczym, dalej będą kontynuowane?
2: Tak, te akcje, które były, są zaplanowane przy Areszcie Śledczym czy tej przy Służbie Więziennej. To są akcje organizowane cyklicznie co 8 tygodni. Tak, i one nadal będą się odbywały. Zgodnie z kalendarzem ekip. Potrzebujemy każdej grupy krwi. Na chwilę obecną potrzebujemy każdej grupy krwi, ale tą grupą deficytową, no to jest oczywiście 0 minus, tak, i 0 plus.
0: Co się znajduje w tym pomieszczeniu, czyli w miejscu, gdzie będzie krew pobierana?
2: No mamy czysto iska do poboru krwi, czy fotele, tak, wagomieszarki, no, sprzęt komputerowy, który musi być potrzebny do zarejestrowania, drukarki.
0: No i teraz w centrum Jeleniej Góry

0: można wejść w każdy dzień do Państwa, czy jak to wygląda, jeżeli chodzi o oddawanie krwi?
1: Obecnie, jeżeli chodzi o styczeń, to zgodnie z naszym kalendarzem ekip, czyli to jest środa, czwartek i piątek, rejestracja od 8 do godziny 12.30. Konkretne zmiany będą pojawiały się na naszej stronie internetowej www.rckk.wałbrzych.pl. Tak, planujemy, że żeby wyjść dla dawcy naprzeciw, tak, jeżeli będzie taka potrzeba, żebyśmy byli codziennie, to będziemy się temu przyglądać.
2: Ja nazywam się Maciej Krukiewicz. To był kolejny magazyn lokalny, tym razem o nowym punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, który mieści się w Jeleniej Górze na ulicy Krótkiej 2. Zapraszam na kolejne nasze programy. Przelewali krew w areszcie śledczym w Jeleniej Górze. Strażacy i strażnicy oddawali cenny, czerwony płyn dla swoich kolegów w mundurach, którzy ucierpieli przy niesieniu pomocy innym. Dawców krwi było 27, mówi rzecznik prasowego aresztu śledczego w Jeleniej Górze, starszy szeregowy Urszula Marciniak.
3: Inicjatorem tej akcji jest nasz klub honorowych dawców krwi Serce w Mundurze. Funkcjonariusze służby więziennej jednoczą się z innymi funkcjonariuszami, którzy są w potrzebie. Tym razem są to funkcjonariusze Straży Pożarnej. Pokazujemy naszą jedność.
4: Będziemy oddawali krew na strażaków z Kamiennej Góry, którzy ulegli wypadkowi podczas prowadzonych działań. Chłopaki pojechali do pożaru, budynek został praktycznie cały ugaszony, weszli do środka, żeby wynieść butę z gazem i w tym momencie zostali przygnieceni.
2: Dodaje kapitan Krzysztof Zakrzewski.

0: Służby Więziennej jednoczą się z innymi funkcjonariuszami, którzy są w potrzebie. Tym razem są to funkcjonariusze Straży Pożarnej. Pokazujemy naszą jedność.
1: Będziemy oddawali krew na strażaków z Kamiennej Góry, którzy ulegli wypadkowi podczas prowadzonych działań. Chłopaki pojechali do pożaru, budynek został praktycznie cały ugaszony, weszli do środka, żeby wynieść butę z gazem i w tym momencie zostali przygnieceni.
2: Dodaj kapitan Krzysztof Zakrzewski, owijający przez serce w mundurze. Klub dawców krwi.

0: W pandemii udało mi się również 5 razy oddać krew. Generalnie pomagamy innym.
1: Dodaje kapitan służby więziennej Paweł Wiśniewski. Rocznie organizowanych jest 6 zbiórek. Ja nazywam się Maciej Rylkiewicz, a to był kolejny magazyn lokalny.

0: nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Bo to nie jest Montana, nie jesteśmy w programie.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
0: Najlepsze, bo polskie. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: dziewczyny. Weska 2, Jelenia Góra.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka.